0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jacek Pałubicki z Rumi dopłynął do ujścia Wisły. W sobotę 15 sierpnia tuż przed 17 dotarł na metę w rejonie przystani rybackiej w Mikoszewie, kończąc liczącą 942 km trasę żeglugowym szlakiem Wisły. Wyprawa rozpoczęła się w okolicach Oświęcimia. Pałubicki przez kolejne dni mierzył się z nurtem rzeki, trudnymi warunkami oraz narastającym zmęczeniem. Jak przyznaje, do wysiłku nie można przygotować się w pełni. Pałubicki nie po raz pierwszy mierzył się z najdłuższą polską rzeką, wcześniej już dwukrotnie przepłynął Wisłę kajakiem. Teraz do przepłynięcia miał 942 km i przygotowywał się do tego przez wiele miesięcy. Trenował bieganie, ćwiczył siłowo oraz spędzał czas w wodzie. W przygotowaniach pomagał mu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. Podczas wyprawy prowadzona była zbiórka na rzecz Fundacji Mały Książę, bo wyzwanie to miało również cel charytatywny. Zebrane środki mają zostać przeznaczone m.in. na specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, tworzenie grupy wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS i FASD oraz rozwój kampanii społecznej hashtag Nie Pij Za Mnie, która mówi o skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży. Poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności odpowie również za kradzieże. Zatrzymany został przez wejherowskich policjantów. W środę wieczorem policjanci pionu kryminalnego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez sąd rejonowy w Wejherowie w celu odbycia kary kilku dni pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci ustalili, że może mieć on na swoim koncie również kilka kradzieży, do których dochodziło na terenie powiatu wejherowskiego. Jak ustalono, mężczyzna kradł produkty drogeryjne. Łączna wartość skradzionego w ten sposób mienia przekroczyła 1000 zł. Policjanci powiązali go również z kradzieżą artykułów spożywczych na jednej ze stacji paliw. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący kradzieży mienia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5. Poznaliśmy listę projektów, na które będzie można głosować w ramach Reckiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili 15 pomysłów. W kategorii projektów ogólnomiejskich mieszkańcy będą mogli wybierać między pomysłami dotyczącymi m.in. bezpłatnych zajęć rozwijających koncentrację i szybkie czytanie, poprawy nawierzchni chodnika prowadzącego w kierunku przedszkola nr 2 i Miejskiego Parku Rodzinnego, doposażenia strefy kalisteniki czy budowy

0: Wojska do linii piłki nożnej. Wśród zakwalifikowanych propozycji znalazły się również projekty tworzące nowe miejsca spotkań i rekreacji, międzypokoleniowy park kieszonkowy przy ulicy Jarej, plenerowa strefa gier, ruchu i integracji oraz modernizacja boiska przy szkole podstawowej nr 2. Projekty zielone to z kolei propozycje związane z tworzeniem i wzbogacaniem miejskiej zieleni oraz wspieraniem przyrody. W głosowaniu znajdą się m.in. projekty dotyczące ogrodu deszczowego przy ulicy Młyńskiej Osadniczej, montaż budek lęgowych dla jeżyków, zagospodarowania zieleni na rondzie przy ulicy Młyńskiej oraz tworzenia zielonej obudowy pergoli śmietnikowej przy wejściu do Miejskiego Parku Rodzinnego. Następnym etapem jest głosowanie, które odbędzie się od 7 do 21 września. Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Redy będzie mógł oddać 2 głosy. Jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt zielony. To właśnie mieszkańcy zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027. 68-latek używał niedozwolonych sieci rybackich, teraz za to odpowie. Policjanci z Szemudu otrzymali zgłoszenie od funkcjonariuszy społecznej Straży Rybackiej o kłusowaniu na jeziorze Otalżyno. Na miejsce natychmiast pojechali mundurowi, którzy podczas interwencji zastali tam 68-letniego mężczyznę, który korzystał z 4 sieci rybackich narzędzi połowowych typu bęben. Policjanci zabezpieczyli sieci, a mężczyzna został zatrzymany. Noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnie sprawą zajęli się policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Po wykonaniu niezbędnych czynności 68-latek z Gdyni został przesłuchany i usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o rybactwie śródlądowym, gdyż nie miał prawa wykonywać tam połowu ryb za pomocą niedozwolonych sieci rybackich. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności albo grzywna. Po zakończeniu czynności mężczyzna został zwolniony. Policjanci przypominają, przepisy dotyczące połowu ryb jasno określają, jakich narzędzi i metod można używać. Korzystanie z niedozwolonych narzędzi połowowych może zakończyć się nie tylko utratą sprzętu, ale kończy się to odpowiedzialnością karną, podobnie jak brak wymaganej karty wędkarskiej i brak zezwolenia na wykonywanie połowu. W sobotę 15 sierpnia w rejonie chałup odkryto ciało mężczyzny. Znajdowało się ono około 50 metrów od brzegu. Zgłoszenie o dryfującym w wodzie ciele wpłynęło do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego o 10.13. 2 minuty później rozpoczęto akcję SAR. Do działań skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej we Władysławowie oraz łódź ratowniczą R43. Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili, że w wodzie znajduje się ciało mężczyzny. O 10.54 załoga R43 potwierdziła jego znalezienie. Ciało zostało zabezpieczone i przetransportowane w kierunku brzegu. O 11.01 zostało przekazane policjantom. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Slepska, potwierdzam, że z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia i potwierdzenia tożsamości mężczyzny. Na tym etapie nie możemy powiedzieć, czy jest to osoba, której poszukiwania były potwierdzone. Policja będzie teraz ustalać tożsamość zmarłego oraz okoliczności jego śmierci. Uwaga kierowcy, ruszył remont nawierzchni ulicy Beniowskiego na odcinku od posesji nr 27 do skrzyżowania z ulicą Demela. W związku z pracami wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Ze względu na niewielką szerokość jezdni, prowadzenie prac przy zachowaniu ruchu nie jest możliwe. Na czas remontu ulica Beniowskiego, a konkretnie jej odcinek, zostaje zamknięty dla ruchu, a tym samym komunikacja miejska nie może tam kursować. Na zamknięty odcinek będą mogli wjechać tylko mieszkańcy posesji numer od 7 do 29 i od 10 do 30, a także służby miejskie. Na ulicy Beniowskiego strony ulicy Grabowo na odcinku objętym zmianami w organizacji ruchu wprowadzony zostaje zakaz zatrzymywania się i postoju. W związku z tym na czas prac wyłączone z użytkowania zostają również miejsca parkingowe. Zakończenie prac planowane jest w piątek 21 sierpnia.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na nowy poranek, czas na nowy dzień, czas na wszystko nowe, no bo wszystko przed nami. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam was na nasze wtorkowe poranne spotkanie, 18 dzień sierpnia, 230 dzień roku, do końca którego zostało nam 135 dni. Wschód słońca 5.24, zachód 19.54, dzień krótszy od najdłuższego, już od 2 godziny i 17 minut, a do końca astronomicznego lata pozostało nam 35 dni. Myśl na dziś, życie jest albo porywającą przygodą, albo niczym. To rozpocznijcie swoją porywającą, mam nadzieję, przygodę w ten wtorkowy poranek i niech to będzie przygoda naprawdę, którą będziecie pamiętać, ale tylko i wyłącznie pozytywna przygoda. Tego wam i sobie życzę na ten nowy dzień i zapraszam na nasze poranne spotkanie, mówiąc wam jak zwykle dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: to me.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
4: Policjanci podziękowali czujnemu mieszkańcowi powiatu lęborskiego, za co o tym już za chwilę. Powiemy Wam także o drogowej inwestycji w Redzikowie. Usłyszycie także o festynie kaszubskim w gminie Kosakowo. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza na antenie Nord FM. Lokalna tradycja, kaszubska muzyka i regionalne przysmaki. W Rewie w ramach Dni Gminy Kosakowo odbył się kolejny festyn kaszubski. Na skwerze przy Cyplu Rewskim odbył się w minioną sobotę 29. festyn kaszubski.
5: Podczas Dni Gminy Kosakowo chcemy pokazywać też naszą kulturę, nasze korzenie, tradycje, a wiemy, że mieszkamy na Kaszubach, na Nordzie, więc ta kultura, tradycja, historia, język, kulinaria, ale też właśnie muzyka są niezwykle ważne. W związku z tym chcemy umacniać tą naszą tradycję poprzez ten festyn.
4: Mówi wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc. Po

0: Podczas festynu na scenie można było zobaczyć występy zespołów regionalnych i solistów konkursu Jantarowi But. Nie zabrakło też kaszubskich potraw.
1: Realizujemy tutaj podczas tego wydarzenia dwa projekty pod patronatem Ministerstwa Wsi. To jest tradycyjne potrawy kaszubskie i rozśpiewane Kaszuby. Wcześniej już przeprowadziliśmy warsztaty z dziećmi, z dorosłymi. Dzisiaj niektórzy z nich prezentują się na scenie, a my jemy lokalne potrawy, takie jak pulci ze śledza czy chleba ze szmulta.
0: Opowiada prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Dębogórze Kosakowo Aleksandra Pająk. Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka na piec chlebowy. Na odwiedzających czekały rękodzieła kaszubskich artystów oraz lokalne przysmaki od świeżych warzyw i owoców po chrupiący wiejski chleb i regionalne miody. Była również bizul, żuteria, wszystkiemu towarzyszyły kaszubskie występy muzyczne na scenie. Policjanci podziękowali mieszkańcowi powiatu lęborskiego za wzorową postawę obywatelską i reakcję, która mogła zapobiec tragedii na drodze. Do zdarzenia doszło w Łebie. Mężczyzna zauważył kierowcę, którego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Nie pozostał obojętny, zareagował i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Dzięki temu potencjalnie niebezpieczny kierowca nie ruszył w dalszą drogę, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Mężczyzna podkreślał później, że nie uważa się za bohatera, jak mówił, zrobił po prostu to, co należało zrobić, żeby chronić życie i zdrowie innych osób. Za jego postawę podziękowali mu pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Lęborku oraz komendant komisariatu policji w Łebie. Młodszy inspektor Grzegorz Jarosiewicz wręczył mieszkańcowi symboliczne podziękowanie, podkreślając, że zdecydowana reakcja świadków może uratować ludzkie życie. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze jest wspólną odpowiedzialnością. W sytuacji, gdy ktoś może prowadzić pod wpływem alkoholu, nie warto pozostawać obojętnym. Odpowiednia reakcja może zapobiec tragedii. Coraz bardziej zaawansowane są prace przy przygotowaniu terenów inwestycyjnych w Redzikowie, położonych bezpośrednio przy drodze ekspresowej S6. Inwestycja ma stworzyć kompleksowo uzbrojony obszar przeznaczony pod przyszłą działalność gospodarczą. Znaczna część infrastruktury jest już gotowa. Wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, a także chodniki oraz kanał technologiczny. Zamontowano również słupy oświetleniowe wzdłuż nowych odciągów drogowych. Do wykonania pozostaje jeszcze jeden z najbardziej widocznych etapów prac, czyli ułożenie nawierzchni asfaltowej. Po zakończeniu inwestycji teren będzie przygotowany pod budowę obiektów produkcyjnych, magazynów, składów oraz prowadzenie działalności usługowej. Dużym atutem ma być jego lokalizacja bezpośrednio przy trasie S6 i w sąsiedztwie strefy inwestycyjnej Redzikowo-Wieszyno. Całkowita wartość zadania wynosi blisko 13 400 000 zł. Ponad 13 100 000, czyli 98% kosztów inwestycji, pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają zakończyć się do 31 października.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wschód słońca mieliśmy dopiero 5:28. Dni się niestety wyraźnie skracają, choć jeszcze lato trwa w najlepsze. Na termometrach dzisiaj raczej takie niezbyt letnie wartości, takie może właśnie już początek września wskazujące. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż może popadać, wciąż może pogrzmieć, a zachmurzenie wciąż mamy naprawdę intensywne.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Śniadanie z Norda FM.

Poglądamy na początek dnia w przeszłość. Co ciekawego wydarzyło się 18 sierpnia w roku 1913 w kasynie w Monte Carlo. Podczas gry w ruletkę kula 26 razy z rzędu padła na kolor czarny. To naprawdę prawdopodobieństwo, które wynosi 1 do 1 milionów. Ale tak się jednak zdarzyło.

0: W roku 1914 Sankt Petersburg został przemianowany na Piotrogród. W roku 1920 weszła w życie 19. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, gwarantująca prawa wyborcze kobietom. W roku 1931 z Bejrut w Niemczech przeprowadzono pierwszą na świecie radiową transmisję opery. Był to Tristan i Izolda Wagnera. W roku 1969 Jimi Hendrix wystąpił na festiwalu Woodstock. W roku 1977 w Memphis w stanie Tennessee odbył się pogrzeb Elvisa Presleya. W roku 78 podczas zawodów w Kiszyniowie Litwinka Wirma Badyskine jako pierwsza kobieta przekroczyła granicę 7 metrów w skoku w dal. W roku 93 w norweskim Trondheim otwarto jedyny na świecie wyciąg rowerowy. A w roku 2004 podczas 28 letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach Otylia Jędrzejczak w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym zdobyła pierwszy polski złoty medal olimpijski w pływaniu. No i żeby coś się takiego dzisiaj wydarzyło i zdarzyło, ja o tym na pewno wam powiem i opowiem. Sukcesy to jest coś, co uwielbiam o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
8: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
9: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj.

oczy. Niektórzy Polacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy, a nie ruszają ci, którzy urlop mają. Pozdrawiam i urlopowiczów, i tych, którzy urlopy już mają za sobą, chyba że są tacy, którzy jeszcze przed sobą mają takowy urlop i nie mogą się doczekać. Przed momentem mówiłem o sukcesie, o tym, że życzę wam samych sukcesów w dniu dzisiejszym i że lubię mówić o sukcesach, dlatego dowcip będzie również dzisiaj o poranku o sukcesie. Pewien milioner opowiada o swojej drodze do sukcesu. Kiedy byłem młody, przyjechałem do Nowego Jorku z 1 centem w kieszeni, kupiłem za niego jabłko, wypolerowałem je i sprzedałem za 2 centy. Potem kupiłem 2 jabłka, wypolerowałem i sprzedałem za 4. I co było dalej? Pyta z zachwytem słuchacz. A potem zmarł mój bogaty wujek i zostawił mi w spadku 50 milionów dolarów. To ja wam życzę sukcesów, jakiekolwiek one by nie były. Jeżeli traficie akurat spadek i 50 milionów dolarów, to czemu nie? Można to też wziąć, no, w miarę jako sukces. No bo to będzie sukces, jeżeli będziecie w stanie dobrze te pieniądze wydać. Pozdrawiam was i zapraszam

0: na nasze poranne spotkanie, w którym jak zwykle dużo porannej muzyki, informacje, ciekawostki, coś dla tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny, imieniny, a także kilka słów o tym, jak to jest na wakacjach.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
7: Pierwsze powroty poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Ponad 1000 interwencji strażackich po nawałnicach, głównie na południu. Zajrzymy też do Como, które wprowadza zakaz wjazdu rowerów do centrum. Marcin Krzemiński. Pierwsza grupa Polaków rannych w wyniku tragicznego wypadku na Węgrzech wylądowała wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. To 21 osób, których stan zdrowia pozwolił na podróż. Ze szczegółami Marcin Starzec.
8: Prosto do szpitala z samolotu trafiło 5 osób. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych i pojechała do domu. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą kolejne, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny przywiozły do Polski samodzielnie. Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
7: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 50

0: 99 obywateli Polski, w tym dwóch kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Równolegle od pierwszych godzin działa też strona węgierska. 1124 strażackie interwencje tylko w poniedziałek. Służby wciąż działają po burzach i nawałnicach, które przeszły i przechodzą nad Polską. Najgorzej było na południu, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Było tam ponad 750 zgłoszeń, głównie do powalonych drzew i podtopień. Są zniszczone dachy. W Chorzowie padał grad wielkości piłeczek ping-pongowych. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy w Opolskiem. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
0: Mówi burmistrz gminy Paweł Szymkowicz. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat. Dziś natomiast powinno być już spokojniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed ulewami i burzami tylko dla części Podlasia i Mazowsza. A skoro o pogodzie mowa, około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów w centrum miasta. To po tym, jak elektryczny jednoszlad potrącił Alessandro Rapinese. I dlatego przeciwnicy zakazu zarzucają mu, że załatwia osobiste porachunki. Burmistrz przyznaje, że zadecydowało osobiste doświadczenie i że chodzi głównie o elektryki, ale włoskie prawo nie dzieli rowerów na elektryczne i zwykłe. Nowe przepisy mają wejść w Como we wrześniu. Aktywiści rowerowi już zapowiedzieli protestacyjny przejazd przez miasto.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. 22 sierpnia czeka nas wspólne świętowanie setnych urodzin Gdyni. Z tej okazji autobusami i trolejbusami pojedziemy inaczej niż zazwyczaj. W dniu 17 sierpnia do 24 sierpnia wprowadzone zostają czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz komunikacji miejskiej. Od poniedziałku 17 sierpnia od godziny 6 rano do niedzieli 24 sierpnia do 23.59 całkowicie zamknięty zostaje parking przy skwerze Arki Gdynia. Od czwartku 20 sierpnia od 6 do soboty 22 sierpnia również do 6, aleja Jana Pawła II będzie całkowicie zamknięta na odcinku od Mariny. Po zakończeniu koncertu Sanach od niedzieli 23 sierpnia od północy do godziny 23.59 ponownie całkowicie zamknięta zostanie aleja Jana Pawła II na odcinku od Mariny. W sobotę 22 sierpnia od 6 do 23.59, czyli w dniu koncertu, aleja Jana Pawła II zostanie całkowicie zamknięta od ulicy Waszyngtona. Zmiany obejmą także ulicę Polską na odcinku od ulicy Celnej do ronda Ekerskrona oraz od ulicy Rotterdamskiej do ulicy Celnej w kierunku węzła Ofiar Grudnia 70. Zajęte zostaną prawe pasy ruchu. Będą na nich ustawione autobusy przewożące uczestników koncertu. Ruch w tym czasie będzie odbywał się jednym pasem. Przejazdy autobusami i trolejbusami na terenie miasta będą w tym czasie bezpłatne. Oczyszczono staw w parku imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. Z jego powierzchni ręcznie usunięto grubą warstwę zielonych glonów nitkowatych oraz nadmiar destowców. Dzięki przeprowadzonym pracom popularne wśród mieszkańców miejsce spacerów i odpoczynku ponownie wygląda estetycznie. Magistrat podkreśla, że usuwanie nadmiaru roślinności ma znaczenie nie tylko dla wyglądu stawu. Ogranicza również gnicie obumierających roślin i powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Prace pomagają także zapobiegać eutrofizacji, czyli nadmiernemu użyźnianiu zbiornika oraz poprawiają warunki bytowania ryb. Zagalegająca na powierzchni roślinność utrudniała również działanie znajdujące się w stawie fontanny. Jej mechanizm zapychał się, przez co urządzenie nie mogło pracować prawidłowo. Po oczyszczeniu zbiornika fontanna może ponownie działać bez przeszkód. Ponad 18 litrów krwi oddali policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku podczas kolejnej wspólnej akcji honorowego krwiodawstwa. Do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa zgłosiło się 45 osób. Po przeprowadzeniu wymaganych badań do oddania krwi zakwalifikowano 41 z nich. Łącznie udało się zebrać 18 litrów i 450 ml krwi pełnej.

0: Dla części uczestników była to pierwsza donacja, ale wielu funkcjonariuszy ze słupskiej szkoły regularnie oddaje krew także indywidualnie. Akcję organizuje działający przy placówce Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, który promuje krwiodawstwo wśród policjantów rozpoczynających szkolenie. Jak podkreślają organizatorzy, szczególnie ważne jest to w okresie wakacyjnym, gdy zapotrzebowanie na krew pozostaje wysokie, a liczba dawców często spada. Ostatnia akcja miała również symboliczny wymiar. Policjanci chcieli w ten sposób pokazać solidarność z wojgiem funkcjonariuszy garnizonu zachodniopomorskiego, którzy obecnie potrzebują krwi. Wysokim mandatem zakończyła się dla 45-latka jazda hulajnogą elektryczną. Mężczyzna nie był trzeźwy. Gdyńscy policjanci, patrolując ulicę Wiejską, zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę hulajnogi. Mężczyzna jechał na hulajnodze, nie trzymając prawidłowego toru jazdy. Widząc to, policjanci nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości kierowcy. Postanowili zatrzymać go do kontroli. Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie stanu trzeźwości potwierdziło, 45-letni mężczyzna kierował hulajnogą elektryczną, mając 1,6 promila alkoholu w organizmie. Za powyższe wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jeśli się zastanawiacie nad tym, to bierzcie parasole, bierzcie kurtki z kapturem, bo wciąż może dzisiaj popadać przez cały dzień, po regionie krążyć będą przelotne opady deszczu i burze, także coś od deszczu nie zaszkodzi, a może się z pewnością przydać. W miarę się nie ubierajmy zbyt grubo, no ale to w miarę, stąd, że ta temperatura też nie będzie jakaś specjalnie wysoka. 18 w Dębkach, Władysławowie, Łabiejówce, to max 20 w Drinipusku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Rzadko zdarza się taki dzień, ale dzisiaj akurat taki dzień mamy. Dzień bez żadnego święta nietypowego, czyli możecie sobie wymyśleć święto, jakie chcecie, lubicie, no i możecie po prostu świętować dzisiaj. Arkadiusz Mieczewski, 18 dzień sierpnia, wtorek, dzień dobry, imieniny dzisiaj obchodzą Ilona, Helena, Nela, Lena, Laura, Jan, Piotr, Klara, Eryk, Bogusław, Bronisław, Paula, Ludwik, Eryka, Sancja, Włodzimir i Firmin.

wszystkiego najlepszego. Żołędzie pełne i białe, przyszłe lato doskonałe. To co, idziemy na żołędzie, sprawdzać jakie te żołędzie są. Jak pełne i białe, to przyszłe lato będzie doskonałe, albo i nie będzie, bo przed tym latem też

0: podobno już znikły, bo miały być jeszcze w tym tygodniu, pod koniec, i według synoptyków rozeszło się wszystko po kościach i już upałów nie będzie. No ale może kto wie, może za chwilę stwierdzą synoptycy, że znowu będą. Ale na pewno u nas kilka słów będzie na temat imion, bo dzisiaj imieniny obchodzą Ilona i Nela, i o tych właśnie dwóch paniach już za moment słów kilka na naszej antenie. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
7: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
8: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy

0: Zapraszamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

poranną księgę imion. Rozpoczynamy od Ilony, a ta z natury jest ambitna i szlachetna. Jej obecność w każdym towarzystwie wnosi powiew odrobiny tajemniczości i klasy. Dobre

0: Trony Ilony to niezwykła intuicja, elegancja i dyplomacja, silna wola i głęboka troskliwość. Złe strony to skrytość i dystans, pamiętliwość, skłonność do zamartwiania się i niezłomny upór, gdy raz wyrobi sobie o czymś zdanie, niezwykle trudno przekonać Ilonę do zmiany stanowiska. A jaka jest Lena? To kobieta, która ceni sobie wolność, autentyczność i ruch, a przy tym posiada ogromną wrażliwość na piękno oraz emocje innych ludzi. Dobre strony Leny to niezwykły urok i komunikatywność, kreatywność i elastyczność, empatia i optymizm i witalność. Złe strony to impulsywność, słomiany zapał, nadwrażliwość na krytykę i niecierpliwość. Podobno właśnie ona chce widzieć efekt swoich działań natychmiast, a konieczność długiego oczekiwania wywołuje u Leny irytację. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, z okazji waszych imienin o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
6: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach nam dzieje. W Słupsku po prawdzie to niewiele w tym momencie. Owszem, poranny szczyt komunikacyjny przynajmniej w teorii widać, ale tak w praktyce to nie bardzo, czyli możemy Słupsk opuścić dość spokojnie, bez korków i nawet na wyjeździe nie natrafimy na żadne opóźnienia, tak jakby akurat na wyjeździe miało być szczególnie, chociaż rzeczywiście raczej w na przykład roku szkolnym na ulicy Kaszubskiej to ruch jest dość intensywny tym razem. No, parę aut widać, ale to tylko tyle. Łeba, Ustka jadą bez najmniejszych problemów o tej 7:30, oby tak dalej, oby żadne się tam nie pojawiły dzisiaj przed południem ani po południu. Lęborg również prezentuje się całkiem dobrze, ewidentnie jeszcze nasz region się dopiero zaczyna rozbudzać, dopiero wszyscy wsiądą za kierownicę. Podejrzewam, że już za godzinę ruch będzie większy, póki co praktycznie nigdzie nie ma jakichś poważniejszych utrudnień. W Bolszewie Zamostna, o tutaj już coś zaczyna się pojawiać, jeśli chodzi o szczyt komunikacyjnych, tych aut jest troszkę więcej, chociaż i tak zdarzały się w sumie dość często, zdarzają się tutaj gorsze sytuacje niż ta obecna. W Redzie na ulicy Puckiej cisza i spokój, w Wejherowie też niewiele się dzieje, dopiero coś dzieje się w Rumina Sobieskiego w kierunku na Gdynię, też wielkich korków nie ma, chociaż tutaj rzeczywiście

0: Oczywiście widać, że ruch jest podwyższony, a sama Gdynia standard na ulicy Morskiej, troszkę więcej aut, też tych aut więcej widać na odcinku Stanisława Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni również nie ma na co narzekać, no i trójmiejska obwodnica przejezdna, żadnych zdarzeń drogowych na niej na szczęście nie mamy. Zobaczmy, jak Pucki jedzie, z tego co widzę całkiem nieźle, jedynie odrobinkę ruch podwyższony jest na skrzyżowaniu Żarnowiecka 10 lutego Helska, ale to już w Pucku wszystko, no i dalej do Władysławowo jedziemy bez problemu. Władysławowo również jeszcze się tak naprawdę z porannymi godzinami szczytu w pełni nie objawiło i dalej na Półwysep Helski ruch odbywa się sprawnie. W końcu mamy dzisiaj wtorek, a nie piątek czy sobotę, żeby tam się korki jakieś wielkie tworzyły.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda cały czas utrzymuje się na tym samym, po prawdzie dość umiarkowanym poziomie. Na termometrach dziś max 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce będziemy mieli tyle samo, w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 19, w Wejherowie, Rydzierumi i 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie. Na barometrach 1005 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a lokalnie i czasowo może dzisiaj w ciągu dnia nam także pogrzmieć taka pogoda.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na poranny sukces, a właściwie wczorajszy sukces, bo taką Igę chcemy oglądać. Imponująca odpowiedź. Iga awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati, choć Polka nie weszła najlepiej w mecz z Marią Sakkari, odkuła się po przegranym secie i całkowicie zdominowała Greczynkę. Przypomnijmy, poprzednie dni przyniosły wyczekiwane przełamanie Igi Świątek. Polka wygrała turniej WTA 1000 w Toronto, zdobywając pierwszy tytuł w sezonie. Sukces ten pokazał, że nasza tenisistka wraca po słabszym okresie na odpowiednie tory. Kolejnym dowodem był mecz otwarcia zmagań w Cincinnati, w którym oddała Emilianie Arango tylko 3 gemy. No a teraz zwyciężyła po ciężkim pierwszym secie w Cincinnati z Marią Sakkari, ale jest, mamy to i Iga Świątek gra dalej. Czekamy na kolejne mecze naszej Igi i kolejne zwycięstwa. Trzymamy kciuki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia?
3: Jak to jaki?
2: Super wtorek, czyli wtorek stary, skoro super cena na super film w super kinie, to super wtorek.
3: No raczej.
2: To jasne. Wtorek z super ceną w kinie Helios.
4: Nie czekaj do środy, bo teraz bilety na filmy w każdy wtorek tylko po 16.90. Kup bilet na helios.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
7: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
8: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
9: Masz ochotę na więcej?
8: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama.

0: To już drugi dzień obowiązywania nowego, a właściwie powracającego programu CPN, czyli ceny paliw niżej obniżone o VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach. Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. I jakie będą ceny we wtorek? Takie jak i w poniedziałek. Praktycznie niczym się nie różnią. Jeżeli zatankowaliście wczoraj za taką kwotę, to i dzisiaj zatankujecie za taką samą. We wtorek 95 będzie kosztowała nie więcej niż 6,41, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. To właśnie maksymalne ceny, które mogą pojawiać się na pylonach na stacjach benzynowych. Jeżeli zobaczycie gdzieś, że jest drożej, możecie uprzejmie donieść do ministerstwa i powiedzieć, że tam próbują od was wyciągnąć więcej pieniędzy. Czekamy na kolejny dzień i na razie podobno według wszystkich danych powinniśmy się przyzwyczajać do tego poziomu cen, czyli niżej chyba nie będzie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Burze, ulewy i setki strażackich interwencji, są też ranni. Przed sądem ma dziś stanąć kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Kończą się powoli wakacje, powoli rusza też kompletowanie szkolnej wyprawki. Marcin Krzemiński. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury przeszły w nocy przez Polskę. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Są informacje o dwóch poszkodowanych osobach, a wszystkie dane zbiera od rana Cezary Jaszczyk.
4: Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: W większości interwencje to dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych wskutek burz w województwie małopolskim.
4: W wielu miejscach ulewy doprowadziły do poważnych podtopień, na przykład w opolskich Głuchołazach, gdzie ulewa zamieniła ulice w rwące potoki, zaledwie dwa lata po poważnej powodzi. Na Górnym Śląsku prawdziwym problemem było gradobicie. Opady lodowych kul były na tyle intensywne, że miejscami region wyglądał jak po przejściu śnieżycy. Są też doniesienia uszkodzonych samochodach i dachach.
3: Po przejściu burzowych frontów dziś w całej Polsce będzie już chłodniej. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami obowiązują tylko w części Mazowsza i Podlasia. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii

0: Było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
1: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
2: Taka zaduma jakoś człowiek ma, że to życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
0: Mówią nam mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przyleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala. Od wczoraj wrócił program CPN. Ceny maksymalne na stacjach znów ustala rząd. Dziś bez zmian w stosunku do poniedziałku benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
3: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
4: Pomału, z końcem miesiąca.
0: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni powstaje lokalna organizacja turystyczna. Ponad 40 podmiotów związanych z turystyką, hotelarstwem, kulturą, gastronomią, rekreacją i miejskimi atrakcjami odpowiedziało na zaproszenie do rozmowy na ten temat. Sala 105 Urzędu Miasta Gdyni w środę 12 sierpnia zgromadziła środowiska, które na co dzień współtworzą gdyńską ofertę dla mieszkańców i gości. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli podmiotów związanych z tymi zagadnieniami. Punktem wyjścia do rozmowy o przyszłym locie była obecna sytuacja gdyńskiej turystyki, jej potencjał oraz potrzeba silniejszego połączenia środowisk, które tworzą ofertę miasta. Tomasz Augustyniak, wiceprezydent Gdyni, nakreślił założenie organizacji i obszary, w których wspólne działanie samorządów, branży turystycznej i organizacji społecznych może przynieść największe korzyści. LOTE ma działać jako stowarzyszenie szczególnego rodzaju, będące platformą współpracy samorządu, branży turystycznej i organizacji społecznych. Jego podstawę prawną stanowią ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz prawo o stowarzyszeniach. Wśród jej przyszłych zadań znalazły się m.in. promocja turystyczna Gdyni, integrowanie lokalnej oferty turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i czasu wolnego, wspieranie informacji turystycznej, rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Regionalną Organizacją Turystyczną. Mieszkańcy Lęborka i regionu mogą wyrazić swoje opinie na temat przyszłości powstającego Związku Metropolitalnego. Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdyni Sopot, w którego skład wchodzi również Lęborg, obejmie ponad 1,5 miliona mieszkańców. Jego powstanie ma stworzyć nowe możliwości wspólnego rozwoju całego regionu. Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotowało specjalną ankietę skierowaną do osób mieszkających w 61 gminach i powiatach tworzących Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W ankiecie mieszkańcy mogą wskazać, które obszary wymagają ich zdaniem największej uwagi i jakie działania powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Pytania dotyczą również tego, w jaki sposób mieszkańcy chcieliby w przyszłości uczestniczyć w życiu metropolii i współdecydować o jej rozwoju. Ankietę można wypełniać do 13 września i wyniki mają pomóc w lepszym określeniu potrzeb mieszkańców i wyznaczeniu kierunków rozwoju przyszłej metropolii. Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego w Szkole Policji w Słupsku sprawdzili swoją wiedzę podczas kolejnej edycji turnieju prawno-kryminalistycznego. Rywalizacja była jednocześnie formą powtórki przed zbliżającym się egzaminem końcowym. W etapie uczestnicy rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Dotyczyły one m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, przesłuchania świadków, zabezpieczania miejsca zdarzenia oraz przeszukania osób, pomieszczeń i rzeczy. Najlepsi awansowali do części praktycznej, musieli w niej m.in. prawidłowo zakwalifikować opisane czyny na podstawie przepisów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, a także znaleźć błędy w przygotowanej dokumentacji. Najlepszy wynik uzyskał posterunkowy Wiktor Resiak z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Drugie miejsce zajął przejęła posterunkowa Martyna Miedwiediowa z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, a trzecie posterunkowa Klaudia Fil z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Turniej był dla przyszłych policjantów okazją nie tylko do rywalizacji, ale również do sprawdzenia,

0: które zagadnienia wymagają jeszcze powtórzenia przed egzaminem kończącym szkolenie. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zamknięcie ulicy Beniowskiego w Gdyni spowodowało zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. W dniach 17-20 sierpnia w związku z tymczasowym zamknięciem ulicy Beniowskiego w Gdyni obowiązuje zmieniona trasa linii 102 w kierunku placu Kaszubskiego od przystanku Mileckiego 01 do przystanku plac Neptuna 01 objazd ulicą Morską, Surmana Kapitańską i dalej stałą trasą linii. Na trasie objazdu obowiązują przystanki Uniwersytet Morski 01 przy ulicy Morskiej, Stocznia SKM Morska 01 przy ulicy Morskiej. Godzina odjazdu z przystanku plac Neptuna 01 i na dalszym odcinku trasy nie zmienia się. W kierunku Chyloni trasa linii nie zmienia się. Przystanki zawieszone w dniach 17-20 sierpnia to Uniwersytet Morski 06 przy ulicy Grabowo, Grabowo 01 przy ulicy Beniowskiego oraz Beniowskiego Akademiki 01 przy ulicy Beniowskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Maksymalna temperatura, która dzisiaj pojawi się na termometrach, nie powala. To jedynie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce. No i nieznacznie cieplej 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie cały czas dosyć intensywne. Dodatkowo wciąż jeszcze mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, a po naszym regionie krążą sobie tu i ówdzie burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: do tego silne wiatry. Dzisiaj również będą nam towarzyszyły, mimo że trwa lato, ale chyba coraz większymi krokami zbliża się jesień, bo słynny mazurski bocian Krutek pożegnał się z Polską i rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Czyli Krutek stwierdził, że tu lata to już chyba nie będzie. Trzeba lecieć tam, gdzie jest zdecydowanie cieplej. Krutek, jeden z najpopularniejszych bocianów w Polsce, którego śledzimy za pomocą internetu, a ten rok dla Krutka był przełomowy, bo został ojcem. Do wyremontowanego gniazda przyleciała partnerka Krutka. Wkrótce w gnieździe pojawiły się jaja, wykluło się z nich 5 piskląt. Jedno nie przeżyło, pozostałe jednak rosły szybko dzięki opiece bocianich rodziców, a w lipcu młode rozpoczęły trenowanie lotów. Ponieważ w gnieździe zrobiło się ciasno, Krutek wyniósł się z rodzinnego gniazda i zaczął budować tymczasowe tylko dla siebie, cały czas jednak doglądając dzieci. Już wtedy było wiadomo, że wkrótce bociany będą żegnać się z Polską. No i już właśnie w tej chwili żegnają się z Polską, bo Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. A to chyba znak dla nas taki, że jesień już za chwilę przywita się z nami. Arkadiusz Mieńczewski, ja się witam też z wami, mówiąc wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
7: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
8: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
9: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy serwis.

0: najlepszego dla urodzonych 18 sierpnia. Podobno są w Was duże pokłady cierpliwości i motywacji. Należycie do osób pracowitych, oddanych swoim wartościom i stanowczych. Z Wami wszystko wydaje się łatwiejsze, gdyż wymagacie konkretów i sami działacie bardzo schematycznie i jasno. Jeśli na czymś Wam zależy, dokładacie wszelkich starań, by osiągnąć swój cel. Stale się doskonalicie, zdobywając nową wiedzę, pytając o porady i obserwujecie. Działacie jak tylko możecie, by osiągnąć sukces. Wszelkie przeszkody, które zdarzy Wam się napotkać, sprawiają, że jeszcze mocniej się angażujecie i szukacie najlepszego rozwiązania. Wiedzcie, że niektóre procesy wymagają czasu. Nie pozwalacie, by presja zniszczyła Waszą chęć do pracy i nawet w trudnym i mało interesującym zadaniu znajdujecie coś wartościowego i wartego uwagi. Wasze zalety to aktywność i sprawiedliwość, wady, materializm i drażliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 8. Wśród urodzonych 18 sierpnia są Janna Jędrzejczyk, polska zawodniczka MMA, Muay Thai, kickboxingu i boksu, Roman Polański, polsko-francuski twórca filmowy, reżyser i scenarzysta, Zbigniew Ziobro, polski polityk i prawnik, który w tej chwili znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: słówka.
1: Idą w główka.
2: Lekcja siedzę sunty dregy. Łychudnik.
1: Łychudnik.
2: Łychudnik.
1: Łychudnik.
2: Uchodźca.
1: Uchodźca.
2: Ter łychudników w Niemcach z kłepicą. Nie chcą nic krobić na socjal licią.
1: Uchodźcy jak mrowie u Niemców w gościnie. I wartko rzeka zasiłków płynie.
2: Ter łychudników w Niemcach z kłepicą. Nie chcą nic krobić na socjal licią.
1: Łychudnik.
2: Uchodźca.
3: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
8: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8.30. Agata Andreskowska melduje się przy mikrofonie w Gdyni. Możemy zaobserwować większy ruch na ulicach Północnej, Puckiej, chwilami także na Wiśniewskiego i 10 lutego. Rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Beniowskiego na odcinku od posesji numer 27 do skrzyżowania z ulicą Demela. Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu, a prace mają zakończyć się w piątek 21 lipca. Roboty drogowe prowadzone są również na ulicy Kalksztajnów. Na odcinku od Sambora do Komandorskiej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na trasie do Rumi niewielkie spowolnienia. W samej Rumi możemy zaobserwować, że robi nam się gęściej na Sobieskiego. W Redzie nieco więcej samochodów na Puckiej. Wejherowo bez większych problemów w mieście ruch odbywa się sprawnie. 216 w kierunku Pucka jest wolna od korków. W samym Pucku również bez większych utrudnień. We Władysławowie spokojnie. Na Hel również tutaj dojedziemy bez problemów. Również ta pozostała dalsza trasa wzdłuż wybrzeża pozostaje przejezdna. Pamiętajmy jednak o nadal zamkniętym odcinku drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Trasa S6 tutaj z Trójmiasta do Lęborka oraz obwodnica metropolitalna na razie wolne od problemów. W Lęborku przeważa nam kolor zielony. Podróżującym w kierunku Łeby przypominamy jednak o zmianie organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Sama Łeba również tutaj bez większych utrudnień. Na trasie S6 z Lęborka w kierunku Słupska również bez utrudnień i Słupsk jak najbardziej można powiedzieć z czystym z tym sumieniem, że jest przejezdny. Bez problemów dojedziemy również do Kobylnicy i 21 w kierunku Ustki. I to już wszystko, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Jest naprawdę przyjemnie, spokojnie. No, trzymajmy kciuki, żeby tak było przez cały dzień. Życzymy spokojnej podróży, samych zielonych świateł, a kolejny raport drogowy o 9.30. Do usłyszenia, a teraz zapraszam na prognozę pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Pogoda mogłaby być troszkę lepsza, powiem szczerze, bo średnio wakacyjna. Dziś umiarkowane okresami duże zachmurzenie, miejscami przelotny deszcz. Lokalnie możliwe również burze. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, a nad morzem okresami może powiać nawet silniej. Na termometrach 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Słupsku 19, na Helu, Wejherowie 20, Gniewinie, Luzinie 18 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
3: Słuchajmy na radio.

0: dawno nie było, a była prośba, żeby były. Pozdrowienia dla seniorów o poranku. To ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich seniorów, szczególnie tych po 80, bo o nich teraz chciałbym powiedzieć, również tym nieco młodszym. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród seniorów po 80 przede mną, czego najbardziej żałują po 80 seniorzy. I nie chodzi tu o miłość ani o pieniądze, a chodzi o zupełnie inne rzeczy. Posłuchajcie o co. Jednym z powtarzających się wątków jest nadmierna trąska o to, co myślą inni. Czyli opinia otoczenia wcześniej miała dla nich znaczenie większe niż to potrzebne. Dlatego warto ograniczyć przejmowanie się tym, jak jesteśmy postrzegani, tak twierdzą seniorzy po 80. Oraz drugim kluczowym powodem żalu jest ciągłe zamartwianie się tym, co może się wydarzyć. Wielu uczestników badania przyznało, że poświęcili zbyt dużo energii na rozmyślania o potencjalnych problemach, które często nigdy się nie zmaterializowały. Seniorzy zgodnie radzą, by żyć odważniej i nie pozwalać, by wyimaginowane scenariusze hamowały nasze decyzje. Czyli co? Myśleć krótkoterminowo, skupić się na teraźniejszości i cieszyć się chwilą. Bądźmy przygotowani, zmierzmy się ze swoimi obawami i nie pozwólmy, by przejęły nad nami kontrolę i pracujmy nad akceptacją. Pogódźmy się z tym, na co nie mamy wpływu, bądź odzyskajmy wewnętrzny spokój. Takie są rady seniorów po 80 dla tych młodszych.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy?

0: Narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu. Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: W porannym serwisie kulturalnym zaglądamy do kalendarza wydarzeń na najbliższe dni. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Tym razem dwie propozycje dla tych, którzy lubią literaturę, lokalne historie i odkrywanie Pomorza z nieco innej perspektywy. W piątek 21 sierpnia w Słupsku odbędzie się spotkanie autorskie z Krzysztofem Kiepuszewskim, autorem powieści baśni o nadmorskiej krainie. Jak informują organizatorzy, to opowieść inspirowana krajobrazem i klimatem regionu. W swojej książce Morska Bryza, pomorskie legendy i baśniowa wyobraźnia tworzą świat, w którym lokalne miejsca nabierają zupełnie nowego znaczenia. Podczas spotkania autor opowie o swoich inspiracjach, pracy nad powieścią oraz bohaterach i niezwykłych historiach, które stworzył. Jak informują organizatorzy, podczas spotkania autor opowie również o inspiracjach słupskim krajobrazem, rzeką Słupią i nadmorskimi rejonami, przenikaniu się architektury, sztuki i literackiego świata baśni, kulisach tworzenia historii oraz niezwykłych postaci przedstawionych w powieści. Organizatorzy zachęcają, że to wspaniała okazja, by spędzić letni wieczór w sercu Słupska, porozmawiać z autorem, zdobyć pamiątkową dedykację w książce i na nowo odkryć baśniowy potencjał małej ojczyzny. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godzinie 17 w Cepelin Books w Słupsku, a w niedzielę propozycja dla miłośników historii i kultury Kaszub. W Muzeum w Wejherowie odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie Życie i przygody Aleksandra, poświęconej życiu i twórczości Aleksandra Majkowskiego, jednego z najważniejszych twórców kaszubskiej kultury. Po ekspozycji oprowadzi jej kurator Dariusz Majkowski. To okazja, by nie tylko zobaczyć wystawę, ale także posłuchać o jej bohaterze i lepiej poznać jego dorobek oraz znaczenie dla kaszubskiej tożsamości. Oprowadzanie odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 14 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wstęp jest bezpłatny i nie obowiązują wcześniejsze zapisy. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już o 12.45. Do usłyszenia!

były pozdrowienia dla seniorów, to teraz czas na pozdrowienia dla juniorów, dla tych wszystkich, którzy wchodzą w dorosłe życie i zastanawiają się, czy być może nie założyć firmy. No to uwaga, mam dla was takie kilka słów od badaczy. Przeprowadzono badanie na własny rachunek, motywacje, korzyści i koszty prowadzenia mikrofirmy. I teraz posłuchajcie. Co piąty mikroprzedsiębiorca pracuje 7 dni w tygodniu, a prawie co trzeci nie może pozwolić sobie na zwolnienie lekarskie. 1,8% respondentów nie dostrzega żadnych zalet prowadzenia własnego biznesu. Są jednak tacy, którzy dostrzegają te zalety. 47% badanych twierdzi, że samodzielne podejmowanie decyzji to jest ten plus. Dla niemal co trzeciego mikroprzedsiębiorcy zaletą jest satysfakcja z budowania czegoś własnego. Wyższe zarobki niż na etacie znalazły się dopiero na piątym miejscu, wskazane przez 29% respondentów. Swoboda nie oznacza jednak większej ilości wolnego czasu. Co piąty mikroprzedsiębiorca pracuje, tak jak wspomniałem, 7 dni w tygodniu, często do późna w nocy, a prawie co trzeci nie może pozwolić sobie na zwolnienie lekarskie. Czy warto zakładać swoją firmę? To już wy, juniorzy, musicie stwierdzić

0: sami przemyśleć, pomyśleć, no i zróbcie tak, jak musicie. No, albo zakładajcie, albo idźcie na etat.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Dwa śledztwa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Tymczasem w Polsce jest już część poszkodowanych. Tłoczno w prezydenckim wyścigu w Krakowie ponad 20 komitetów wyborczych. Marcin Krzemiński. Dwa śledztwa, jeden cel. Prokuratury polska i węgierska wyjaśniają, dlaczego doszło do wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dziś węgierski sąd ma podjąć decyzję, czy kierowca pojazdu następny miesiąc spędzi w areszcie. Według policji mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym śmierć poniosło wiele osób.
4: W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat.
3: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Strona polska nie wyklucza przejęcia śledztwa prowadzonego przez Węgry, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Przypomnę, że wczoraj do Polski wróciła część poszkodowanych w wypadku. W podrzeszowskiej Jasionce wylądował specjalny samolot, na pokładzie którego było 21 osób.
5: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
3: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Pozostali poszkodowani wrócą do Polski, gdy zgodzą się na to węgierscy lekarze. W sumie autokarem podróżowało 59 osób, w tym dwoje kierowców. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Dwie osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie kraju. Władze Odessy z kolei poinformowały o co najmniej 9 osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. Tymczasem bezzałogowce ukraińskiej armii zaatakowały magazyn platformy sprzedażowej Wildberries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataku wybuchł pożar, który według Rosjan został już ugaszony. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Zmieniamy temat. Wypełniał przestrzeń, inspirował, wspomina zmarłego w weekend Jana Frycza Jan Englert. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat.

0: był aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
1: Jan Frycz był przez lata związany ze scenami w Krakowie i Teatrem Narodowym w Warszawie. Był znany z ról w wielu filmach. Sześciokrotnie był laureatem Orłów. Tłoczno robi się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Zarejestrowane zostały aż 24 komitety wyborcze. To jednak nie oznacza wcale, że na karcie do głosowania głosujący zobaczą 24 nazwiska. Katarzyna Młynarczyk.
2: Termin zgłaszania komitetów zakończył się wczoraj po południu. Teraz zaczyna się walka o podpisy mieszkańców. Żeby kandydat mógł wystartować w przedterminowych wyborach, jego komitet musi zebrać wymagane poparcie i zgłosić go do rejestracji. Wśród chętnych są zarówno osoby związane z dużymi ugrupowaniami, jak i kandydaci niezależni. Na razie jednak mówimy o komitetach i deklarowanych kandydatach. Termin ich zgłaszania mija 3 września.
1: Wybory zaplanowano na 27 września.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przygotowanie do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wchodzą w kolejny etap. Bechtel podpisał umowę z firmą, która będzie odpowiadać za usługi związane z ochroną i bezpieczeństwem na terenie inwestycji Lubiatowo-Kopalino. Jak przekazuje portal Choczewo24, zakres kontraktu obejmuje m.in. ochronę pracowników, gości, infrastruktury oraz mienia. Do zadań firmy należeć ma m.in. kontrola dostępu do terenu budowy, nadzorowanie ruchu oraz bieżące wsparcie działań związanych z ochroną obiektu. Usługi mają być realizowane zgodnie z przepisami, wymaganiami projektu oraz standardami stosowanymi przy inwestycjach o strategicznym znaczeniu. Podpisanie umowy oznacza, że pojawią się także nowe miejsca pracy. Firma zapowiada również rozwój własnego zaplecza szkoleniowego. Na potrzeby kontraktu ma zostać uruchomiony nowy ośrodek szkoleniowy w Gdańsku. Zapewnienie ochrony terenu, kontroli dostępu i bezpieczeństwa pracowników będzie jednym z kluczowych elementów funkcjonowania placu budowy, zwłaszcza wraz ze wzrostem liczby firm i osób zaangażowanych w realizację największej inwestycji energetycznej w Polsce. Czujność 24-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego pomogła zapobiec oszustwu metodą na policjanta. Mężczyzna zauważył w pobliżu bankomatu zapłakaną kobietę stojącą z zamaskowanym młodym mężczyzną. Jego reakcja doprowadziła do zatrzymania podejrzanego, a kobieta nie straciła swoich oszczędności. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia. Wcześniej do mieszkanki powiatu lęborskiego zadzwoniła osoba podająca się za policjanta. Oszust przekonywał ją, że pieniądze na jej koncie są zagrożone i wywierał presję, by wykonała określone czynności związane z oszczędnościami. W trakcie manipulacji wypłacono z jej konta 400 zł. Sytuację zauważył 24-letni przechodzień. Zainteresował się płaczącą kobietą i mężczyzną w kapturze oraz maseczce. Gdy zapytał, czy są rodziną, kobieta zaprzeczyła, a towarzyszący jej mężczyzna odpowiedział twierdząco. To wzbudziło podejrzenia mieszkańca powiatu lęborskiego, który ujął mężczyznę i wezwał służby. Zatrzymany odpowie teraz przed sądem. Za zarzucanemu przestępstwo może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nie proszą telefonicznie o przekazywanie pieniędzy, wykonywanie przelewów ani podawanie danych do bankowości elektronicznej. W przypadku podejrzanego telefonu należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z policją. 21 nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Redzikowo otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość wręczenia aktów nadania odbyła się w poniedziałek 17 sierpnia w Urzędzie Gminy Redzikowo. Dokumenty wręczyła nauczycielom wójt Barbara Dykier. Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzono w dniach od 10 do 13 sierpnia. Przystąpili do nich pedagodzy z 8 szkół i przedszkoli działających na terenie gminy. Najwięcej awansów uzyskali nauczyciele ze szkoły podstawowej w Bierkowie, 6 osób. 4 osoby reprezentowały zespół szkolno-przedszkolny w Redzikowie, a pozostali nauczyciele pracują m.in. w placówkach w Jedzierzycach, Siemianicach, Głobinie, Włynkówku i Wrześciu. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest jednym z ważnych etapów rozwoju zawodowego pedagogów i potwierdzeniem ich doświadczenia oraz kwalifikacji. Uroczystość była również okazją do podziękowania nauczycielom za codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą. 2 nastolatków po przejażdżkach na hulajnogach elektrycznych zakończyło jazdę w szpitalu i interweniowała policja. Podczas weekendu wejherowscy policjanci podejmowali czynności służbowe podczas obsługi 2 wypadków drogowych z udziałem osób nieletnich poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Każdy z chłopców został ranny w wypadku i przewieziony do szpitala.

0: szpitala. Pierwszy z nich miał miejsce w sobotę po godzinie 10 w Szemudzie na ulicy Wejherowskiej. 15-letni chłopak poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku. W pewnym momencie z uwagi na niedostosowanie prędkości do warunków stracił panowanie nad hulajnogą. Następnie upadł na chodnik z licznymi obrażeniami, w tym głowy, i został przewieziony do szpitala. Policjanci, weryfikując okoliczności, ustalili, że chłopak nie miał założonego kasku ochronnego. Teraz z uwagi na odniesione obrażenia nadal pozostaje pod opieką lekarzy. Dzień później, w niedzielę po 13 w Redzie na ulicy Świętego Wojciecha, doszło do kolejnego zdarzenia. 15-latek jadący hulajnogą w kierunku ulicy Norwida chciał zjechać z jezdni na chodnik przez przejście dla pieszych. Tylne koło uderzyło w krawężnika, następnie doszło do wypadku. Chłopak przewrócił się i również trafił do szpitala.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Czuć, że poranki są już takie, mówiąc delikatnie, rześkie, i czuć, że pogoda się robi już coraz bardziej wrześniowa, a nie sierpniowa. I zresztą temperatura też dzisiaj w ciągu dnia będzie bardziej wrześniowa niż sierpniowa. 18 na termometrach to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Wejherowie, Radzie Rumi, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie oraz Gniewinie. Na barometrach dość niskie ciśnienie, może nie ekstremalnie niskie, ale dość niskie, czyli 1005 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry ponownie. Kolejną godzinę rozpoczynam od śpiewu Malowana lala, la la la la la i jeszcze może motylem jestem, a właściwie motylem byłem, ale lekko przytyłem. Dlaczego tak śpiewająco? Muzyczne kalendarium, 18 dzień sierpnia, w roku 43 w Bytomiu urodziła się Karin Stanek.

To właśnie ona zaśpiewała m.in. ten hit Malowana Lala czy Jedziemy autostopem. A w roku 1946 w Srebrnej Górze na świat przyszła Irena Jarocka, piosenkarka, która zadebiutowała w Opolu w roku 1966. Największa

0: wokalista i kompozytor, założyciel zespołów Bielizna i Czarni. W roku 77 w Graceland odbyło się nabożeństwo żałobne ku czci Elvisa Presleya. Przed bramą posiadłości zebrało się 75 tysięcy osób. W roku 79 grupa Chic zdobyła pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów z piosenką Good Times, a w roku 84 George Michael umieścił na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii swój solowy singiel z kompozycją Careless Whispers. Dzięki temu osiągnięciu Michael został pierwszym brytyjskim wykonawcą, który w tym samym roku zdobył szczyt listy solowy jako solowy artysta i członek zespołu Wham. I jeszcze rok 86, rockowy zespół Bon Jovi wydał swój trzeci studyjny album zatytułowany Sleeper When Wit. Tak wygląda krótka historia muzyczna 18 sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: Pasażerowie lotniska Kraków-Balice zastanawiają się, czy ktoś nie chce ich nabić w butelkę. Bo tam dostępny jest butelkomat, który jednak różni się od typowych maszyn, których pełno jest już w Polsce. Zamiast kaucji zwrotnej urządzenie oferuje zasadzanie drzew. To może nie samo urządzenie, ale właściwie ci, którzy postawili ten butelkomat, informują nas o tym, że oni zasadzą drzewo za 20 oddanych opakowań. I teraz jak my tam wrzucimy jedno, drugie, piąte, dziesiąte, a nawet dwudzieste, no to oni tam jedno drzewko zasadzą. Czyli za 20 opakowań razy 50 groszy to jest 10 zł. No pytanie tylko, czy rzeczywiście tak się będzie działo, czy ktoś sobie wymyślił taką sytuację, że będzie próbował nabić nas butelkę, że niby będzie obiecywał, że zasadzi drzewo, a tak naprawdę potem wyjmie te butelki i zaniesie do kolejnego butelkomatu, który po prostu da mu pieniądze. No i dobrze, tylko pytanie, czy te pieniądze zostaną rzeczywiście wykorzystane do zasadzenia drzew? Mam nadzieję, że ktoś to sprawdził, kto pozwolił na postawienie takiego butelkomatu w Krakowie. I jeżeli tam będziecie, to sprawdźcie, jak to wszystko wygląda i koniecznie dajcie nam znać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
2: Dziewiąta 35 sekund. Zaczynamy nasz raport drogowy na antenie Radia Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Na mapie muszę Was pocieszyć, że przeważa nam kolor zielony, więc tych rannych godzin szczytu aż tak nie widać, no ale zacznijmy od początku, a zaczniemy właśnie od Gdyni. Tu większy ruch na ulicach Północnej, Puckiej i 10 lutego. Przypominamy, że rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Beniowskiego na odcinku od posesji numer 27 do skrzyżowania z ulicą Demetra. Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu, a prace mają potrwać do 21 sierpnia. Roboty drogowe prowadzone są również na ulicy Kalksztajnów i tutaj kolejna tymczasowa organizacja ruchu. Droga do Kosakowa w przeważającej części w kolorze zielonym. Na trasie do Rumi momentami pojedziemy wolniej. Przypominamy, że w Rumi również obowiązuje nowa tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową ronda Jana Pawła II i ulicy Dębogórskiej. W Redzie dłużej postoimy w korku na Puckiej. Dalej zmierzamy do Wejherowa, ale tutaj po wyjeździe z Redy jedziemy całkiem sprawnie, a w samym mieście tłocznie jedynie na Rzeźnickiej. Na 216 zwolnimy w Słowotówku, w samym Pucku spory korek na Helskiej. We Władysławowie jak najbardziej przejezdnie, a na Hel dojedziemy bez problemów. Przejezdna pozostaje także dalsza trasa wzdłuż Wybrzeża, jednak pamiętajmy o zamkniętym odcinku drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Trasa S6 z Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna, tutaj pojedziemy komfortowo, jedynie tutaj roboty drogowe na Dąbrowie, ale nie powodują one spowolnień. Lęborg przejezdny, podróżującym w kierunku Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu w Garczegorzu, a w samej Łebie gęściej na 10 marca. Na trasie S6 z Lęborka w kierunku Słupska tutaj roboty drogowe w okolicy węzła Leśnice, a w Słupsku więcej aut na Wolności, Sierpinka i Jaracza. Bez problemów dojedziemy jednak do Kobylnicy. To już wszystko, jeśli chodzi o sytuację na drogach, długości i szerokości. A następny raport o 15.30. A teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Wakacje może są, ale pogoda niezbyt wakacyjna chce nam tutaj być. Dzisiaj sporo chmur, choć momentami pojawią się także przejaśnienia. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz, a lokalnie również burze. Temperatura od 18 do 21 stopni, wiatr na ogół słaby, umiarkowany, okresami porywisty, ale mocniej może powiać nam nad morzem. Termometry pokazują 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Luzinie i Słupsku, w Helu, Wejherowie, Gniewinie 19 stopni.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Od czasu do czasu w porannym programie jestem jak wujek rada porada, a przy okazji może to będzie taka sytuacja do dyskusji dla was podczas porannej kawki. Takie sytuacje się zdarzają w środkach komunikacji, ktoś głośno rozmawia przez telefon, głośno słucha muzyki i jak zareagować w takim momencie, kiedy czyjaś rozrywka staje się naszym problemem. Według specjalistów, którzy radzą, żeby zamiast wydawać polecenia i powiedzieć komuś, proszę pana, proszę to ściszyć, to zacząć od zadania pytania. Na przykład pewien wykładowca komunikacji na Uniwersytecie Teksańskim sugeruje, by najpierw okazać zainteresowanie, zapytać, czego ktoś słucha, a następnie uprzejmie poprosić o ściszenie dźwięku lub użycie słuchawek, wyjaśniając, że jest to dla nas niekomfortowe. Czyli taka lekcja elegancji w stosunku do kogoś. Ale ciekawe, jak to nie zadziała, to co dalej. No, według tych specjalistów, to żeby nie eskalować problemu, kiedy hałas dalej nam przeszkadza, a ta druga osoba nie reaguje, no to żeby poprosić o interwencję pracownika obsługi, na przykład konduktora, jeżeli jest to w pociągu, ale samemu nie reagować tak bardzo mocno, bo może to wywołać konflikt, eskalację i w ogóle nieprzyjemne sytuacje. A jak wy się do tego tematu odnosicie? Może porozmawiacie sobie przy kawce, jak wy byście się zachowali, kiedy na przykład ktoś słuchałby głośno muzyki albo na przykład rozmawiał głośno przez telefon.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino.
3: Szczegółowy program na stronie filharmonia.pl.

0: www.polonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama.

0: uwielbiam przeglądać różnego rodzaju statystyki, a przede mną statystyka rozwodów w Polsce. Bo powiecie, świetna statystyka. No ale słuchajcie, warto wiedzieć, na koniec 25 roku w Polsce było 8,5 miliona małżeństw, o blisko 80 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie od około 15 lat obserwowany jest spadek liczby nowo zawieranych związków małżeńskich. Ponadto w ciągu 25 roku sądy orzekły ponad 60 tysięcy rozwodów oraz około 600 separacji. Rozwodzimy się, my Polacy. Przeciętny związek trwa około 15 lat, ale dane GUS-u pokazują również, że nadeszły zmiany w grupie osób, które przeżyły razem ze sobą znaczną część dorosłego życia. Statystyki z ostatnich 25 lat pokazują wzrost udziału rozwodzących się osób po ukończeniu 50 roku życia, których małżeństwo trwało co najmniej 3 dekady. W 2000 roku takie osoby to było 4%, natomiast w 2025 roku udział już wynosi 9%, czyli więcej takich małżeństw z dużym stażem się rozwodzi. Dlaczego? No tego nie wiem, ale pewnie wiedzą ci, którzy się rozwodzą i wiedzą, dlaczego się rozwodzą. Może przyszedł właśnie taki czas, kiedy niektórzy mówią po prostu dość. No ale ja życzę wam szczęścia, miłości, radości, jeżeli jesteście akurat w małżeństwie. Mam nadzieję, że jest to szczęśliwe małżeństwo.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
7: Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Dane wykradzione MyDoktor nie wyciekły do sieci, zapewnia resort cyfryzacji. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju w Cincinnati. Marcin Krzamiński. Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, między innymi na Śląsku. Tam interwencji było blisko 300.
8: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
7: Mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad. Kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Generalnie jednak służby wzywane były głównie do połamanych drzew. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście natomiast udrażniał odpływy.
9: Liście, gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
7: Dodam, że w wyniku nawałnic poszkodowane zostały dwie osoby w Małopolsce, o czym informowali strażacy. A dziś w całym kraju nadal można się spodziewać deszczu, a miejscami też burz. Dane, które zostały wykradzione firmie MyDoktor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
10: Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoktor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
7: A chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy, przypomnę, zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni. Szacują Wody Polskie. Od wczoraj dzięki abolicji można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia. A to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
11: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
7: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet miliona złotych. Sport. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału. Z turniejem niestety pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski.
12: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytuł. Udało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie transmitowanym przez Canal Plus Sport.

0: Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć.
1: O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Diane Parry.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Trzy przypadki kierowania pojazdami po alkoholu ujawnili w krótkim czasie policjanci z powiatu wejherowskiego. Nietrzeźwy kierujący hulajnogą elektryczną, rowerzysta oraz dwóch mężczyzn na rowerze wodnym. W jednym przypadku skończyło się na mandacie, w pozostałych sprawy zostaną skierowane do sądu. Przed godziną drugą w nocy policjanci patrolujący Wejherowo zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli i sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło również na Jeziorze Choczewskim. Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym zdarzenia z udziałem roweru wodnego. Jak ustalili funkcjonariusze, dwóch młodych mężczyzn w wieku 21 i 22 lata wsiadło na rower wodny i wypłynęło na jezioro. W pewnym momencie rower przechylił się, zaczął nabierać wody, a następnie zatonął. Na szczęście obaj mężczyźni zdołali o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Nie odnieśli poważnych obrażeń. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości. Okazało się, że jeden z mężczyzn znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, natomiast drugi był nietrzeźwy. W tej sprawie policjanci prowadzą dalsze czynności. Za kierowanie rowerem wodnym po użyciu alkoholu grozi mandat w wysokości 1000 zł, natomiast za kierowanie w stanie nietrzeźwości 2,5 tysiąca zł. Kolejny przypadek ujawnili po godzinie drugiej w nocy policjanci z posterunku policji w Łęczycach. W Brzeźnie Lęborskim zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Mężczyzna nie chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym został doprowadzony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Remont zakrystii w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Lęborku powoli zbliża się do końca. Na prowadzone prace przeznaczone są środki zbierane podczas specjalnej kolekty budowlanej oraz indywidualne ofiary parafian. Proboszcz parafii podziękował wiernym za wsparcie i zaangażowanie w życie wspólnoty, w tym za pomoc przy sprzątaniu kościoła. Podczas kolekty budowlanej zebrano 4000 zł. Kolejny 1000 zł przekazano w formie indywidualnych ofiar. Łącznie na wsparcie prowadzonych prac wpłynęło więc 5000 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na remont zakrystii, który, jak poinformował proboszcz, stopniowo dobiega końca. Parafia podziękowała wszystkim osobom, które włączyły się zarówno w finansowe wsparcie inwestycji, jak i pomoc przy bieżących pracach i porządkowaniu świątyni. Energa Czarni Słupsk łączą siły z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Przez cały nadchodzący sezon koszykarski klub będzie promował honorowe krwiodawstwo i zachęcał kibiców oraz mieszkańców regionu do dzielenia się krwią. To odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na krew i jej składniki oraz jednocześnie malejącą liczbę dawców. Tematy związane z krwiodawstwem mają pojawiać się podczas meczów czarnych w mediach społecznościowych klubu oraz przy okazji innych organizowanych przez niego wydarzeń. W akcję zaangażują się także koszykarze, którzy będą odwiedzać Słupskie Centrum Krwiodawstwa i zachęcać kibiców do regularnego oddawania krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa liczy, że dzięki współpracy uda się dotrzeć do nowych dawców, przede wszystkim kibiców, ich rodzin i znajomych. Centrum przypomina, że oddawanie krwi jest bezpieczne, a jedyna donacja może pomóc uratować życie potrzebujących. Obecnie szczególnie poszukiwani są dawcy grup A RH-, 0 RH+, oraz 0 RH-. Dwie osoby zostały poszkodowane po upadku z koni na plaży w rejonie Słajszewa. Konieczna była interwencja medyczna. Do zdarzenia doszło w niedzielę 16 sierpnia około godziny 9. Zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Słajszewo i OSP Kopalino zostały zadysponowane na plaży w rejonie Słajszewa, gdzie z koni spadły dwie osoby. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali dwoje poszkodowanych. Pierwszej pomocy udzielały im już znajdujące się w pobliżu osoby postronne. Oboje doznali obrażeń w wyniku upadku. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili rozpoznanie oraz udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednym z najważniejszych zadań było następnie przetransportowanie radnych z plaży do drogi dojazdowej. Ze względu na charakter

0: Dyrektor terenu zespołu ratownictwa medycznego nie mógł dotrzeć bezpośrednio do miejsca wypadku. Strażacy ewakuowali więc poszkodowanych w miejsce, w którym możliwe było ich bezpieczne przekazanie ratownikom.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zacznijmy sobie od plażowych informacji, czyli od temperatury wody w morzu i od temperatury na nadmorskich miejscowościach. Woda w Bałtyku 18-19 stopni Celsjusza szału nie robi, a i temperatura powietrza nie jest dzisiaj dużo wyższa, choć też nie jest dużo niższa. 18 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Usta, w pozostałych miejscach 19 Wejherowo-Reda Rumia, 20 Gdynia, Puck-Kosakowo, 18 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Wciąż może w ciągu dnia popadać i wciąż może też pogrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Arkadiusz Mieńczewski, czas ruszyć w drogę, w naszą wakacyjną podróż. Jeżeli wy wybieracie się samochodem gdzieś po Europie jeszcze na wycieczkę, macie w planach, no to uważajcie na fotoradary, bo w Polsce my to naprawdę nie mamy co narzekać, bo w Polsce, powiem wam, że znajduje się około 700

700 fotoradarów. Natomiast, uwaga, we Włoszech jest ponad 10 tysięcy fotoradarów, w Wielkiej Brytanii 8 tysięcy, Niemcy to ponad 6, Francja ponad 4, w Belgii ponad 3, w Szwecji ponad 2 tysiące, w Hiszpanii

0: i 4 razy więcej radarów niż w Polsce jest w Belgii i we Włoszech, także jadąc przez te kraje, uważajcie tam również mandaty. Pamiętajcie, w euro, na przykład w Belgii, za przekroczenie do 20 km na godzinę zapłacicie już 116 euro, czyli blisko 500 zł, a we Francji, jak przekroczycie prędkość ponad 50 km na godzinę, to grozi to karą 3750 euro, co powiem wam w przeliczeniu mniej więcej ponad 16 tysięcy złotych. We Włoszech też to może być bardzo kosztowne, dlatego bądźcie czujni, noga z gazu, mandat za granicę przyjdzie pocztą, bo tak działają krajowe punkty kontaktowe i one was znajdą i przyślą wam taki mandacik do zapłacenia. Noga z gazu, szerokiej, ostrożnej drogi wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: To jest chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie my Polacy zjemy, napijemy się zupełnie za darmo. W serbskim miasteczku Valjevo Polacy od kilku lat mogą zjeść obiad lub wypić kawę zupełnie za darmo. Gdy próbują uregulować rachunek, słyszą tylko jedną odpowiedź: zapłacono za was ponad 100 lat temu. Nie jest to jednak żadna promocja, za tym niezwykłym gestem kryje się historia wdzięczności, która przetrwała ponad stulecie. Chodzi o pewnego polskiego lekarza, który tam pomagał Serbom w czasie epidemii tyfusu i ta historia zrobiła na właścicielu tego właśnie lokalu ogromne wrażenie. Postanowił więc podziękować wszystkim Polakom w jedyny sposób, jaki potrafił najlepiej, zapraszając ich do swojego stołu. No i teraz właśnie, jeżeli wybierzecie się, czy kiedykolwiek dotrzecie do tej miejscowości, wiedzcie, że w tej restauracji zjecie i napijecie się za darmo, a to serbskie miasteczko Valjevo. Ale pamiętajcie, że nic przecież w życiu nie ma za darmo i nawet kiedy właściciel powie, nie musicie nic płacić, to przecież zawsze możecie położyć pieniążki, wyjść i podziękować za to, że chciał was ugościć, a jeśli wam smakowało, no to będzie tylko dla niego pewnie podziękowanie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: Agata Andryskowska, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Polscy lekkoatleci zakończyli Mistrzostwa Europy w Birmingham z dorobkiem 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowych. Na podium zdecydowanie częściej stawały reprezentantki Polski. Srebrne medale zdobyły m.in. Ewa Swoboda na 100 metrów, Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki, Natalia Bukowiecka na 400 metrów oraz Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Swoboda i Skrzyszowska dołożyły też brąz w sztafecie 4x100 metrów. Jedynym Polakiem, który stanął na podium w rywalizacji mężczyzn, był Jakub Szymański z SKLA Sopot. W biegu na 110 metrów przez płotki zdobył brąz z czasem 13 sekund i 26 setnych. Do rekordu Polski zabrakło mu zaledwie 1 setnej sekundy. Bardzo blisko medalu był też Dawid Wegner w rzucie oszczepem. Wynik 82 metry i 96 centymetrów dał mu 4. miejsce, a do podium zabrakło dokładnie 1 centymetra. Biało-czerwoni zakończyli mistrzostwa bez złotego medalu i w klasyfikacji drużynowej zajęli 18 miejsce. Koszykarze Energii Trefla Sopot rozpoczynają przygotowania do sezonu 2026-2027. Pierwsze zajęcia zaplanowano na poniedziałek 17 sierpnia w Ergo Arenie. Na początek zawodników czekają badania medyczne oraz testy wydolnościowe i funkcjonalne. Jeszcze tego samego dnia do zespołu mają dołączyć zakontraktowani gracze zagraniczni. We wrześniu sopocianie rozegrają 6 spotkań sparingowych. Najciekawiej zapowiada się derbowe starcie z AMW Arką Gdynia, które odbędzie się 3 września w Skarszewach. Później Trefl zmierzy się także z zespołami z Bydgoszczy, Torunia i Słupska. Ostatnim sprawdzianem przed sezonem będzie turniej o Puchar Prezydentki Miasta Słupska. W klubie trwają też jeszcze ruchy kadrowe. Ważne kontrakty ma obecnie 9 zawodników, a do drużyny może dołączyć jeszcze 2 lub 3 koszykarzy. Nowy sezon ligowy poprzedzi Super Puchar Polski, który 26 i 27 września zostanie rozegrany w Sosnowcu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Jeśli dzisiaj zamierzacie trochę czasu spędzić na świeżym powietrzu, zadbajcie o to, żeby wziąć coś przeciwdeszczowego. Przez cały dzień może popadać i może też zagrzmieć. Nie ubierajcie się specjalnie grubo, choć coś warto na siebie zarzucić, bo temperatura jest taka umiarkowana. 18 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Luźno, Słupsk-Tębor, Kobylnica, 19 Wejherowo, Radomia, 20 Gdynia, Pucko, Sakowo i Gniewino. Póki co w ciągu najbliższych dni nic nie zapowiada, że miałaby jakoś radykalnie temperatura pójść nam w górę.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Powoli zbliżamy się do końca wakacji, to trzeba trochę ponarzekać. I ludzie narzekają, że na przykład wybrali się do Juraty, a tam za 4 gofry na bogato trzeba zapłacić 100 zł. Ale co więcej, na deser trzeba było czekać pół godziny, bo przed budką ustawiła się długa kolejka. Podobno słychać było, ale zdzierstwo, wszyscy narzekali, a potem i tak kupowali te gofry. No przecież nie mieli innego wyjścia, właściwie wyjście zawsze jest. Drogie gofry, a to ja mam dla was drogie lody, bo takowe znajdziecie w Sopocie przy sopockim Grand Hotelu. Jest taki wózeczek z lodami, no i tam możecie sobie kupić lody za, uwaga, normalną porcję zapłacicie 24 zł. No warto dodać, że to jest 120 gram, czyli dosyć taka spora porcja, ale na dwukrotnie większe lody Grand trzeba zapłacić już 42 zł. Podobno lody są w smakach, które łączą pokolenia, czyli taki dopisek widnieje na cenniku. No, są to lody rzemieślnicze, no ale niektórzy też mówią i piszą już w sieci, że to Grand da Banda, że jak za lody zapłacić 42 zł, to nienormalne i kosmiczne ceny nad polskim morzem. Ale są też tacy, którzy bronią oferty i mówią, że porcja jest spora. Jak ktoś nie chce, to wcale nie musi tego kupować, a skoro jest popyt, to jest i podaż. Widocznie są tacy, którzy kupują lody za 42 zł, bo po prostu ich na to stać.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni?

0: i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśń na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.

0: drogo w Polsce, drogo i w Europie. Jak byście mieli ochotę wybrać się na camping do Chorwacji, to tam najdrożej w Europie. Trzeba średnio zapłacić ponad 41 euro za dobę, czyli około 175-180 zł, a to więcej niż we Włoszech, nawet Szwajcarii, Austrii i Słowenii. Dla porównania w Polsce średnia cena to 20 niecałe euro za dobę. No chyba, że są jakieś lepsze campingi, które potrafią kosztować więcej. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią pod namiotami, lubią takimi dużymi wozami się przemieszczać i na campingach spędzać czas, chociaż pogoda według synoptyków w najbliższym czasie nie będzie zachęcała do tego, żeby pod namiotem spędzać czas, bo ma być już chłodno, a do tego dużo deszczu, mogą pojawiać się burze, także pod namiotem chyba niezbyt przyjemnie. Ja życzę Wam przyjemnego, udanego dnia, tego wtorku, który jeszcze tak naprawdę przed nami i jak zwykle gorąco i serdecznie zapraszam Was na nasze środowe, środkowe spotkanie, to już jutro od samego rana. Jestem z Wami dla Was, dla wszystkich tych, którzy rano wstają, bo innego wyjścia nie mają. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
4: Końca dobiega identyfikacja zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Hydrologiczne zagrożenie w 5 województwach, powiemy gdzie. Donald Trump z bardzo niskim poparciem Amerykanów. Marcin Krzemiński. Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Autokarem jechało w sumie 59 osób, zginęło 12. Wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych. Do kraju wróciło 21 osób, 5 z nich jest nadal hospitalizowanych. Kierowca, który w momencie wypadku prowadził autobus, został zatrzymany przez policję, która planuje postawić go dziś przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Do dzisiejszego popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych w województwie małopolskim.
4: Ulewy i burze przeszły wieczorem i w nocy także nad Mazowszem i Warszawą. Strażacy na bieżąco usuwają ich skutki. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga i śnięte ryby. Od soboty wyłowiono już ponad 600 kg. Zakaz dotyczy 6. końcowej sekcji kanału od śluzu Łabędy do portu Gliwice. Obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
6: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
4: Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje o kolejnych działaniach w związku ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowanie obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
7: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy.
4: I mało co wskazuje, by się szybko skończył.

0: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Pomorskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po nawet 2 miliony złotych dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia. Program skierowany jest do firm, które chcą inwestować w innowacje, nowe technologie i rozwój własnych produktów lub usług. O środki będzie można ubiegać się zarówno samodzielnie, jak i we współpracy m.in. z uczelniami czy jednostkami badawczymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy mogą realizować projekty samodzielnie albo w partnerstwie m.in. z ośrodkami badawczymi i szkołami wyższymi. Nabór prowadzony będzie przez Agencję Rozwoju Pomorza. Wsparcie ma umożliwić przedsiębiorcom realizację przedsięwzięć, które ze względu na wysokie koszty prac badawczych czy wdrażania nowych rozwiązań często trudno sfinansować wyłącznie ze środków własnych. Nabór rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 28 października. Dodatkowo 9 września Agencja Rozwoju Pomorza organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru. Rozpocznie się ono o godzinie 10 w siedzibie agencji. Przy części przejazdów kolejowo-drogowych na modernizowanej linii Lembor-Kłeba zniknęły znaki stop. Kierowcy mogą zauważyć zmiany m.in. w Łebie i Steknicy, a w Garczy-Gorzu jeden ze znaków został odwrócony. Krzyże Świętego Andrzeja pozostają jednak na swoich miejscach. Zmiana nastąpiła po wielu miesiącach trwania remontu linii kolejowej nr 229 i wstrzymania ruchu pociągów na trasie. Wcześniej kierowcy zwracali uwagę na pozostawione przy przejazdach oznakowanie i zastanawiali się, czy podczas braku ruchu kolejowego nadal muszą zatrzymywać pojazdy. PKP Polskie Linie Kolejowe informowały wcześniej, że znaki stop oraz krzyże Świętego Andrzeja pozostaną niezasłonione na czas modernizacji, powołując się na obowiązujące przepisy. Obecnie część oznakowania została jednak usunięta lub zmieniona. Modernizacja tras Lembor-Kłeba jest częścią większej inwestycji kolejowej. Na odcinku prowadzone są prace przy torowisku, stacjach, przystankach i przejazdach. W Garczy-Gorzu powstaje wiadukt drogowy, a na czas jego budowy wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Z powodu prowadzonych prac pociągi nie kursują obecnie między Lęborkiem a Łebą, a podróżni korzystają z autobusowej komunikacji zastępczej. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na rok 2029. Dobra wiadomość dla mieszkańców zachodniej części Słupska. Miasto otrzyma ponad 7 400 000 zł dofinansowania na przebudowę ulic Herbsta i Frąckowskiego. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych. Powstanie też nowe oświetlenie, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a wzdłuż ulic pojawią się nowe elementy zieleni, ławki i kosze na odpady. Prace mają również poprawić bezpieczeństwo pieszych. Łącznie przebudowanych zostanie blisko 600 metrów dróg, 305 metrów ulicy Herbsta i 269 metrów ulicy Frąckowskiego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9 250 000 zł. Blisko 7 401 000 pochodzić będzie z budżetu państwa, a wkład własny Słupska wyniesie około 1 850 000 zł. Prace zaplanowano na lata 2026-2027. Wejherowo otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania na budowę nowego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego pomiędzy ulicami Wschodnią i Sikorskiego. Cała inwestycja ma kosztować 11,5 miliona i zostać zakończona pod koniec października 2028 roku. W ramach inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i w wymiarach 112x72 m. Obiekt zostanie wyposażony w ogrodzenie oraz piłkochwyty. Zakres prac obejmuje również budowę budynku szatniowo-administracyjnego, wykonanie oświetlenia i monitoringu, a także zagospodarowanie terenu wokół boiska. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 11 526 250 zł. Z tej kwoty 4,5 miliona stanowi dofinansowanie przyznane miastu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie realizowane będzie w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich edycja 2025. Zgodnie z założeniami nowy obiekt ma być gotowy najpóźniej do 31 października 2028 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Temperatura idzie w górę, chociaż dzisiaj dużych różnic z godziny na godzinę mieć nie będziemy. Już rano mieliśmy około 15

0: 16 stopni Celsjusza, a maksymalnie będziemy mieli 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Wejherowie, Radziorumi, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie. Na barometrach 1005 hektopaskali, a na niebie dość duże zachmurzenie się utrzymuje. Co prawda przejaśnienia się również pojawiają, ale może też popadać i może też pogrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Wtorek już z nami, co niektórzy mogli liczyć na długi weekend. Za sobotę przypadł dodatkowy dzień wolny i w wielu zakładach oddano go w miniony piątek lub wczoraj. Pora jednak wracać do rzeczywistości, a zaręczam, że ze mną będzie o wiele łatwiej. Nie wierzycie? To pozostańcie z nami i przekonajcie się na własne uszy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy

do Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające.

0: Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

Disney właśnie wyłożył na stół kilka kart, które przez następne lata mają napędzać jego największe marki. Marvel ujawnił obsadę nowych X-Menów. Jean Grey zagra Sadie Sink, Cyclopsa Kid Connor, profesora X Christopher Abbott, a jednym z głównych przeciwników będzie Mr. Sinister w wykonaniu Adama Drivera. Jednocześnie pokazano pierwsze materiały z Krainy Lodu 3. Anna przygotowuje się w nowej części do ślubu, a twórcy zapowiadają zupełnie nową antagonistkę. Disney dorzucił jeszcze kolejne informacje o I nie ma mocnych 3 i Coco 2. W praktyce w ciągu jednego weekendu dostaliśmy więc plan kolejnych rozdziałów kilku marek, z którymi wychowały się już całe pokolenia widzów.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew.

0: która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
4: Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Reklama.
7: Agata Andryskowska, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Nord FM. Pewne zwycięstwo żółto-niebieskich wczoraj w Gdyni. Arka pokonała Puszczę Niepołomice 3-0. To już trzecia wygrana Gdynian w tym sezonie BetLeague pierwszej ligi. Gospodarze od początku spotkania narzucili swoje tempo. Pierwszą bramkę strzelił Gutkowskis. Nie zwalniając tempa, jeszcze w pierwszej połowie gospodarze strzelili kolejne dwa gole. Pierwszy w 6 minucie, drugi w 17 minucie spotkania. Ten gol należał do Serafina Szota. Wygraną przypieczętował zawodnik Arki Filip Waluś w 30 minucie meczu. Po przerwie rezultat już się nie zmienił. Puszcza próbowała odrobić straty, jednak bezskutecznie. Arka spokojnie kontrolowała przebieg spotkania i dowiozła zwycięstwo do końcowego gwizdka. Żółte kartki zobaczyli Gruszkowski i Szota po stronie Arki oraz Piekarski i Johnny w zespole Puszczy. Dzięki wygranej Arka awansowała na drugie miejsce w tabeli, rehabilitując się tym samym za ostatnią niespodziewaną porażkę w Skierniewicach. Zawodników wspierała liczna publiczność. Na stadionie pojawiło się ponad 8,5 tysiąca kibiców. Energa Czarni Słupsk rozpoczynają współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Przez cały nadchodzący sezon klub będzie promował honorowe krwiodawstwo i zachęcał kibiców oraz mieszkańców regionu do oddawania krwi. Powodem jest rosnące zapotrzebowanie na krew i jej składniki przy jednoczesnym spadku liczby dawców. Tematyka krwiodawstwa ma być obecna podczas meczów, w mediach społecznościowych i innych działaniach klubu. W akcję włączą się również koszykarze, którzy mają odwiedzić centrum i zachęcać do regularnego oddawania krwi. Prezes Czarnych Michał Jankowski podkreśla, że honorowe krwiodawstwo, podobnie jak sport, opiera się na pracy zespołowej i odpowiedzialności za innych. Regionalne Centrum liczy, że dzięki współpracy uda się dotrzeć do nowych dawców, przede wszystkim kibiców koszykówki i ich rodzin i znajomych. Placówka przypomina też, że oddawanie krwi jest bezpieczne, a sama krew pozostaje lekiem, którego nie można niczym zastąpić. Obecnie szczególnie potrzebne są m.in. grupy ARH-, 0RH+, i 0RH-.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
9: Na termometrach dzisiaj przez cały dzień oglądamy co najwyżej umiarkowane wartości. 18 to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 19 w Wejherowie, Radzie Rumi. No i troszkę cieplej, choć cały czas bez szału. 20 Gdynia, Puck, Sakowo, Gniewino. Zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, ale z drugiej strony w regionie może pogrzmieć i może dzisiaj przez cały dzień popadać. Wiatr cały czas utrzymuje się słaby i umiarkowany.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Hollywood żegna Hayden Panettiere. Aktorka znana przede wszystkim z seriali Heroes i Nashville zmarła w wieku zaledwie 36 lat. Została znaleziona nieprzytomna w mieszkaniu w Karolinie Południowej. Policja nie podała przyczyny śmierci. Trwa postępowanie, a według wstępnych informacji nie stwierdzono śladów przemocy. Panettiere zaczynała przed kamerą jeszcze jako dziecko, występowała m.in. w Tytanach, użyczała głosu w animacjach, a światową popularność przyniosła jej rola Claire Bennett w Heroes. Niedawno wydała również autobiografię. Wiadomość szczególnie mocno wybrzmiała wśród widzów pamiętających telewizyjne hity pierwszej dekady tego wieku.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.

Kiedy Five Guys otworzył nowe lokale w Pekinie, ludzie potrafili czekać na burgera nawet ponad 2 godziny. I to tylko fragment znacznie większego zjawiska. Chiński rynek burgerów przeżywa prawdziwy boom. Do walki wchodzą nie tylko McDonald's, KFC czy Burger King, lecz także lokalne sieci, firmy kojarzone wcześniej z kawą, a nawet restauracje specjalizujące się w hotpotach. Pizza Hut stworzyła tam osobny koncept burgerowy i w ciągu zaledwie pół roku uruchomiła ponad 200 punktów. Jednym z powodów są mniejsze gospodarstwa domowe i rosnąca popularność szybkich posiłków dla jednej osoby. Zachodni symbol fast foodu przestał więc być w Chinach egzotycznym dodatkiem. Stał się polem jednej z najostrzejszych restauracyjnych bitew.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany,

0: pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
2: W Bodzanowie i Głuchołazach wielkie sprzątanie po ulewie. Czy jest szansa na przedłużenie rządowego pakietu CPN? Wojewoda podkarpacka ostrzega poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech przed naciągaczami. Miriam Lipińska. Wielki stres i strach przed kolejną powodzią. Tak mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie opisują sytuację po potężnej ulewie, która podtopiła ich wieś po tym, jak wylał lokalny potok. Teraz trwa sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do dwóch mieszkań.
3: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
4: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest...
5: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru, stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już ja nie wiem.
2: Na miejscu trwa szacowanie szkód. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat. 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Na stacjach paliw wciąż dobre informacje dla kierowców. Rządowy program CPN działa i tak będzie jeszcze do końca sierpnia i tylko do końca sierpnia. Bo jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, program jest dla budżetu kosztowny. A przy okazji przypomina, że szanse na przedłużenie pakietu CPN pokrzyżował prezydent.
6: Chcieliśmy przedłużać ten program maksymalnie jak się dało. Stąd ustawa o podatku wobec koncernów paliwowych od tych ponadnormatywnych zysków, która została zablokowana przez prezydenta.
2: Opozycja odbija piłeczkę, tłumacząc, że można inaczej i apeluje o obniżenie zarówno VAT-u, jak i akcyzy na kolejne tygodnie. Wojewoda podkarpacka ostrzega rodziny ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech przed oszustami. Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że władze nie kontaktują się telefonicznie z rodzinami ofiar i poszkodowanymi, więc każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa. Przekazała też, że były już pierwsze takie przypadki. Do rodzin dzwoniły osoby podszywające się pod przedstawicieli samorządu, twierdząc, że ich bliski zginął w wypadku, mimo że w rzeczywistości go przeżył, i oferując ubezpieczenie. I na koniec sport. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice Królowej Sportu zacierają ręce na mityngi Diamentowej Ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim. Przemysław Pozowski.
7: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówił nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
8: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zejdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
7: A zanim weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w Memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyszowska.
2: Trzymamy kciuki.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Hukarmat, szczęk stali i setki rekonstruktorów w Gniewinie przenieśli się w czasie. Wszystko za sprawą festiwalu Viva Dwaza, który ściągnął miłośników i pasjonatów historii. Najważniejszym punktem wydarzenia była inscenizacja bitwy pod Gniewem. Świętowano podwójny jubileusz, zarówno 25-lecie rekonstrukcji, jak i 400. rocznicę bitwy. Do inscenizacji bitwy stanęło około 450 osób oraz 50 koni.
10: Cieszę się bardzo, że od 25 lat dzięki wytrwałości regimentu marszałka województwa pomorskiego tutaj na zamku w Gniewie i osobiście porucznika Jarosława Struczyńskiego możemy wrócić do tej historii sprzed 400 lat. No i oczywiście świętować na zamku w Gniewie, na rynku w Gniewie, także tamtejszą uchwałę polskiego oręża.
9: Mówi marszałek województwa.

0: Województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Po rozegranej bitwie rekonstruktorzy oraz przybyli goście odtańczyli poloneza. Łącznie w tańcu wziął udział około 450 par. Wiwat Waza przyciągnął licznych rekonstruktorów w XVII-wiecznych strojach.
1: Strój hajduka to jest strój zwyczajowy, który według listów przepowiednich powinien składać się z porządnych butów, pod spodem strój zwyczajowy, portki, koszula i żupa. W tymże wszystkim rekrut przychodził na miejsce zbioru chorągwi i tam dostawał od rotmistrza materiał na wierzchnie nakrycie zwane ferezją. Ów materiał był w kolorze obłoczystym, dzisiaj byśmy nazwali błękitnym, jasno-niebieskim, ponieważ ten rodzaj piechoty ubierany był w coś, co było namiastką mundurów.
0: Opowiada jeden z rekonstruktorów, Janusz Całka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się egzecerunki, czyli ćwiczenia żołnierskie. W trakcie wydarzenia nie zabrakło licznych atrakcji, w tym stanowiska nadmorskiej grupy medialnej.
2: W ramach dzisiejszego wydarzenia można u nas porobić bransoletki, przyjść z dziećmi, pokolorować bardzo dużą kolorowankę. Do tego jeszcze można poskładać kilka samolocików, więc każdy znajdzie sobie coś dla siebie.
0: Mówi pracownik działu marketingu Anna Mielewczyk. Podczas festiwalu odbyły się różne koncerty, tradycyjny przemarsz rekonstruktorów i księżniczek, który wyruszył spod kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja, jarmark rzemiosł dawnych czy pokaz sztuki kowalskiej. Rozegrano także czwartą edycję turnieju szachowego Pukar Zygmunta III Wazy, w którym wziął udział ponad 100 uczestników. Nie żyje ksiądz Rafał Cieszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Duchowny zmarł 17 sierpnia. Od ponad dekady kierował parafią przy ulicy Kasztanowej i przez lata był związany z życiem lokalnej społeczności. Ksiądz Rafał Cieszyński urodził się w 1973 roku. Święcenie kapłańskie przyjął w roku 1998 w Pelplinie. Od 2015 roku pełnił funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lęborku. W czasie swojej posługi angażował się w życie miasta i wspólnoty lokalnej. Był również gospodarzem lęborskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanych co roku 1 marca. Uroczystości odbywające się w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego stanowił jeden z elementów miejskich obchodów tego święta. Informacja o śmierci proboszcza poruszyła parafian i osoby związane z lęborską społecznością. Rodzinie, bliskim parafianom oraz całej wspólnocie parafialnej składane są wyrazy współczucia. Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych nie zostały jeszcze podane. W Koblenicy szykuje się wielkie otwarcie gminnego żłobka Koziołek Matołek. Placówka przy ulicy Młyńskiej 21, a zaprasza mieszkańców w poniedziałek 24 sierpnia od godziny 15 do 18. Podczas wydarzenia będzie można poznać kadrę żłobka, dowiedzieć się więcej o jego koncepcji pracy oraz uzyskać informacje dotyczące zapisów dzieci. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje dla najmłodszych. Będą dmuchańce, zabawy sensoryczne, malowanie twarzy, kreatywne fryzury, animacje oraz poczęstunek. Otwarcie będzie więc nie tylko okazją do zobaczenia nowej placówki, ale także do rozmowy z jej pracownikami i poznania oferty żłobka. Początek w poniedziałek 24 sierpnia o 15 przy ulicy Młyńskiej 21A w Kobylnicy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Południe mamy już za sobą, wchodzimy w tą drugą, teoretycznie cieplejszą część dnia, praktycznie cały czas bez szału. 18 stopni dębki, Władysławowa Łebałuska to dziś, max tyle samo w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 19 Wejherowa, Radarumia, 20 Gdynia, Puck, Osakowo, Gniewino. I do tego jeszcze niektóre miejscowości z naszego regionu mogą mieć odrobinkę więcej niż tą 20, ale ja bym się zbyt na to nie nastawiał. 1005 hektopaskali na barometrach i duże zachmurzenie na niebie, może popadać, może pogrzmieć.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Kurier na rowerze może w części Stanów Zjednoczonych dostać zupełnie nową konkurencję. Uber połączył siły z firmą Zipline i chce rozwijać dostawy Uber Eats za pomocą autonomicznych dronów. Pierwsze mają ruszyć jeszcze w tym roku, a plan jest naprawdę ambitny. Do końca 2029 roku firmy chcą dojść nawet do 1 000 000 dostaw dziennie. Zipline ma już za sobą około 2 000 000 transportów realizowanych na 4 kontynentach i współpracuje m.in. z Walmartem oraz sieciami restauracyjnymi. Dostawa jedzenia od lat skraca drogę między kanapą a restauracją. Teraz Uber sprawdza, czy da się przy okazji ominąć również korki.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.

4 konkurencje i 4 złote medale. Amy Hunt została pierwszą zawodniczką w historii lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, która podczas jednej edycji zdobyła aż 4 złota. Brytyjka triumfowała na 100 i 200 metrów w kobiecej sztafecie oraz w mieszanej sztafecie 4 razy 100 metrów. Ta ostatnia zakończyła się dodatkowo rekordem Europy, a obok niej historię pisała Dina Asher-Smith. Po kolejnym medalu ma ich już 11 i została najbardziej utytułowaną zawodniczką w 92-letniej historii mistrzostw. Brytyjski sprint dostał więc finał imprezy właściwie idealny. Jedna zawodniczka ustanawia rekord jednej edycji, a druga rekord całej historii zawodów.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

Nowy sezon angielskiej piłki jeszcze dobrze się nie rozkręcił, a Arsenal już wysłał rywalom bardzo wyraźny sygnał. Londyńczycy pokonali Manchester City 3-0 w meczu o tarczę wspólnoty. Pierwszy gol padł po zaledwie 23 sekundach. Tak szybko w tym spotkaniu nie strzelono od 58 lat. Później trafiali jeszcze Kai Havertz i Martin Ødegaard. Dla City był to jednocześnie pierwszy oficjalny mecz pod wodzą Enzo Mareschi i zdecydowanie nie taki debiut, jaki trener chciałby oprawić sobie w ramkę. Arsenal przez ostatnie sezony był bardzo blisko największych trofeów. Teraz zaczął nową kampanię od przypomnienia, że znów zamierza być w samym środku walki.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na antenie Radio Nord FM otwieramy okno na kulturę. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Nasz popołudniowy serwis kulturalny zaczynamy od wydarzenia, które połączy muzykę, rozmowy i spotkania z drugim człowiekiem. Już w sobotę 22 sierpnia na placu Jakuba Wejhera odbędzie się Światło w sercu miasta. Organizatorzy zapowiadają kilka godzin pełnych muzyki, świadectw, dyskusji i chwil, które mają skłonić do zatrzymania się i refleksji. Wydarzenie potrwa od godziny 14 do 21.30. Na scenie pojawią się zespoły Siedem Darów Pana, Anatom i Nie ma go tu. W programie znalazły się także adoracja, panele dyskusyjne, świadectwa oraz spotkania pod hasłem Młody i Żywy Kościół. Wieczór zakończy Teatr Ognia, który rozpocznie się o godzinie 21.00. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia będzie strefa rozmowy i wsparcia. Będzie można tam bezpłatnie i poufnie porozmawiać z psychoterapeutami, psychologami oraz specjalistami terapii uzależnień. Organizatorzy podkreślają, że ze strefy może skorzystać dosłownie każdy, niezależnie od wieku czy aktualnej sytuacji życiowej. Światło w sercu miasta organizuje Stowarzyszenie Ruch Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej. A jeśli szukacie propozycji na niedzielne popołudnie, warto zapisać sobie w kalendarzu również datę 23 sierpnia. O godzinie 17 na scenie wystąpi Patrycja Ziniewicz. Wokalistka zaprezentuje repertuar łączący muzykę rozrywkową, pop oraz nastrojowe ballady. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen muzycznych emocji, a charakterystyczna ciepła barwa głosu artystki ma być jednym z jego największych atutów. Na koncert można przyjść całkowicie za darmo. To propozycja dla tych, którzy chcą spędzić niedzielny wieczór przy muzyce, pośpiewać razem z artystką i po prostu dobrze rozpocząć nowy tydzień. A kolejna porcja ciekawostek, informacji i wydarzeń kulturalnych już o 16.45. Do usłyszenia!

3 przegrane finały i wreszcie ten czwarty, który zakończył się zupełnie inaczej. Reprezentacja Kamerunu po raz pierwszy w historii wygrała kobiecy Puchar Narodów Afryki. W finale pokonała Malawi 3-0. 2 gole strzeliła Maringa Manga, jednego dorzuciła Naomi Eto. Wynik ma dodatkową wagę, bo Kamerunki nie zakwalifikowały się nawet do poprzedniej edycji turnieju, a wcześniej 3 razy dochodziły do finału i za każdym razem zatrzymywała je Nigeria. Teraz w końcu role się odwróciły. Malawi również napisało własną historię, bo już podczas debiutu w turnieju dotarło aż do meczu o złoto.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia

0: domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
2: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Premier o ustaleniach służb w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Dziś może być już jasne, czyje dane przejęli hakerzy po wycieku z MyDoctor. Miriam Lipińska, a na początek maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzynę 95 zatankujemy w środę za nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a olej napędowy za 7,47 zł za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla. Są też nowe doniesienia w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak poinformował właśnie premier Donald Tusk, służby innych państw z regionu potwierdziły, że były wiceminister sprawiedliwości na 99% jest w Naddniestrzu, czyli zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że z ustaleń służb wynika, że wykradzione dane nadal są w rękach hakerów odpowiedzialnych za atak i nie zostały upublicznione w internecie.
3: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza. Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
2: Według resortu cyfryzacji wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. Trwa katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Przez złotą algę masowo umierają tam ryby. Wojewoda Śląski ogłosił zakaz korzystania z kanału na jego końcowym odcinku. Trwa walka o to, by toksyczne glony nie dostały się dalej w kierunku Odry.
4: Tutaj już po lewej, prawej będzie widać tą wodę piękną.
5: W niedzielę, jak szedłem rano do pracy na statek, no to już było widać, że ryby podpływają do powierzchni, próbują złapać oddech. No w poniedziałek, czyli wczoraj, no to już była katastrofa, już po prostu było biało od śniętych ryb.
2: Mówi kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z Mariny Gliwice, który obserwuje katastrofę w kanale Gliwickim. Są zarzuty w sprawie pożaru i wybuchu w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. W czasie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało też 11 strażaków i 3 osoby cywilne. Dwaj przedstawiciele firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową z naruszeniem zasad, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie pożaru. Grozi im do 8 lat więzienia. Niedawne częściowe zaćmienie słońca nie miało wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Jeszcze zanim zjawisko miało miejsce, PSE informowały, że uwzględniły je w planach pracy systemu przesyłu energii. A w trakcie zaćmienia moc produkowana przez panele słoneczne spada w szybkim tempie, wielokrotnie szybciej niż podczas naturalnego zachodu słońca. Z kolei, kiedy tarcza księżyca ustępuje, produkcja z paneli słonecznych błyskawicznie rośnie.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkania z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją. Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na puckie kaszubskie święto przybyły tłumy.
7: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas dość duża grupa.
6: Mówi prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Pucku Piotr Gruba. To właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
8: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić to swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
6: Opowiada burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją. Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło hafciarskie Pucki Mikołajek. Dla uczestników przygotowano także konkursy z nagrodami. Nadleśnictwo Lęborki i władze miasta rozmawiają o możliwości legalizacji i rozwoju tras rowerowych w lęborskich lasach. W nadleśnictwie odbyło się spotkanie z burmistrzem Lęborka Jarosławem Litwinem, który zapoznał się z planami dotyczącymi

0: infrastruktury dla miłośników dwóch kółek i zadeklarował gotowość do dalszego dialogu. Rozmowy dotyczą m.in. stworzenia legalnej trasy, która mogłaby być wykorzystywana przez rowerzystów uprawiających bardziej wymagające odmiany kolarstwa. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe plany i możliwości rozwoju tras na terenach leśnych. Nadleśniczy Piotr Mądrzak zaproponował, aby kolejne rozmowy odbyły się już po wakacjach i zgromadziły przy jednym stole przedstawicieli nadleśnictwa, miasta oraz samych pasjonatów jazdy na rowerze. Wrześniowe spotkanie ma być kolejnym etapem rozmów nad zaprojektowaniem i przygotowaniem legalnej trasy. Do udziału mają zostać zaproszone osoby zainteresowane rozwojem rowerowej infrastruktury oraz mogące pomóc w opracowaniu rozwiązania odpowiadającego potrzebom użytkowników. Szczegóły dotyczące terminu i formy spotkania mają zostać ustalone w późniejszym terminie. Nadleśnictwo podkreśla, że celem jest wspólne wypracowanie rozwiązania, które pozwoli rozwijać trasy rowerowe w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi zasadami. Uwaga, kierowcy i mieszkańcy Bydlina w gminie Redzikowo. W środę 19 sierpnia trzeba liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Problemy mogą występować od godziny 8 do 15. Utrudnienia są związane z pracami przy sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty będą prowadzone w miejscu, w którym nowa infrastruktura zostanie włączona do już istniejącej sieci. Ze względu na zakres prac oraz konieczność wykonania wykopu, przejazd na tym odcinku drogi może być czasowo całkowicie niemożliwy. Miejsce roboty zostanie odpowiednio zabezpieczone, wygrodzone i oznakowane. Gmina Redzikowo apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz w miarę możliwości wcześniejsze zaplanowanie przejazdu. Utrudnienia mają potrwać tylko w czasie prowadzonych prac. Samorząd przeprasza mieszkańców za niedogodności i prosi o wyrozumiałość.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Już doszliśmy do dzisiejszego maksa, jeśli chodzi o temperaturę. Dość niżko zawieszona poprzeczka, bo maks 18 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 19 w Wejherowie, Redzierum i 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i Gniewinie. Na barometrach 1005 hektopaskali, na niebie zachmurzenie dość duże. Dobrze mieć przy sobie jakiś parasol, jakąś parasolkę czy jakąś kurtkę przeciwdeszczową, bo w ciągu dnia dzisiaj cały czas może popadać, a dodatkowo po regionie krążą nam cały czas burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Trzy obrazy wielkich francuskich mistrzów, warte łącznie ponad 9 milionów euro, wróciły w ręce włoskich służb. Dzieła Matisse'a, Cezanna i Renoira zostały skradzione w marcu z muzeum niedaleko Parmy. Sama kradzież trwała mniej niż 3 minuty. Zamaskowani sprawcy weszli przez okno, zdjęli obrazy ze ściany i zniknęli. Kilka miesięcy później policjanci specjalizujący się w ochronie dziedzictwa kulturowego odnaleźli wszystkie trzy prace w mieszkaniu w Parmie. W sprawie badany jest udział 9 obywateli Mołdawii. Historia brzmi niemal jak film o wielkim skoku na muzeum, tylko finał okazał się dla złodziei znacznie mniej efektowny. Arcydzieła skończyły ukryte w zwykłym mieszkaniu.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

Tommy John wygrał w baseballowej MLB 288 spotkań. Grał zawodowo przez 26 sezonów, a mimo to jego największym dziedzictwem stało się coś, co wydarzyło się na stole operacyjnym. Był pierwszym miotaczem, który wrócił do gry po pionierskiej rekonstrukcji więzadła łokcia. Zabieg od jego nazwiska zaczęto nazywać operacją Tommy'ego Johna i od tamtej pory przeszedł go cały zastęp sportowych gwiazd. Sam John wygrał po operacji więcej meczów niż przed nią. Zmarł w wieku 83 lat. Jego nazwisko pozostanie więc w sporcie w niezwykły sposób. Nawet ludzie, którzy nigdy nie widzieli go na boisku, mogą usłyszeć je podczas wizyty u lekarza.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

Ted Lasso znów chodzi po korytarzach AFC Richmond, tylko tym razem nie prowadzi męskiego zespołu. Czwarty sezon nagradzanego Emmy serialu skupia się na kobiecej drużynie Lady Greyhounds. Twórcy wykorzystują zmianę nie tylko do napisania nowych żartów. Pokazują też różnice w finansowaniu, warunkach i codzienności kobiecego futbolu. Przy pracy nad scenariuszem konsultowano się z ludźmi związanymi z prawdziwą piłką kobiet. Jason Sudeikis przyznaje z kolei, że jego bohater sam musi nauczyć się nowego sposobu komunikacji z zawodniczkami. Serial wrócił po kilkuletniej przerwie i zamiast próbować dokładnie odtworzyć to, co wcześniej działało, postawił na zmianę całej sportowej perspektywy.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

FC Barcelona może właśnie sprowadzać jednego z najważniejszych pomocników ostatnich lat. Manchester City zaakceptował ofertę za Rodriego wynoszącą około 65 milionów funtów. Zdobywca złotej piłki z 2024 roku ma podpisać w Hiszpanii 4-letni kontrakt. Dla City to koniec naprawdę potężnego rozdziału. Rodri spędził tam 7 sezonów, rozegrał prawie 300 spotkań i zdobył 12 dużych trofeów, w tym Ligę Mistrzów i 4 tytuły Mistrza Anglii. Hiszpan wraca więc do kraju już nie jako zawodnik z potencjałem, ale jako człowiek, który przez lata był właściwie środkiem ciężkości jednej z najlepszych drużyn świata.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Premier o zatrzymanych w sprawie domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki, problemy dyrektorów szkół przed pierwszym dzwonkiem i zakazy wchodzenia do wody na nadmorskich kąpieliskach na finiszu wakacji. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogły

0: mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
1: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
0: Do całej sytuacji doszło w piątek w okolicach głównego dworca kolejowego w Bydgoszczy. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to muszą wydać lekarze. Do pierwszego dzwonka w szkołach coraz bliżej, tymczasem dyrektorzy wciąż mają sporo znaków zapytania, na przykład o przepisy zobowiązujące szkoły do prowadzenia lekcji techniki w specjalnych pracowniach, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
2: Ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie, kiedy ta pracownia być może już będzie.
0: Kolejny znak zapytania to, jak zapełnić braki kadry nauczycielskiej.
2: Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek, emerytek, przyjdź jeszcze, popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium.
0: A przed początkiem roku szkolnego, 31 sierpnia, nauczycielscy związkowcy zjadą do Warszawy na protest. Głównym postulatem jest podwyżka płac. Kolejny dzień z zakazem wchodzenia do wody na części kąpielisk nad Bałtykiem na Pomorzu Zachodnim. Powodem niezmiennie są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Tegoroczny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku jest już historią, czas więc na podsumowania. Jak podali organizatorzy, imprezę odwiedziło blisko 1,5 miliona gości z kraju i zagranicy. W tym roku czekało na nich ponad 700 stoisk, a na nich rękodzieło, sztuka, antyki, moda czy kuchnie świata. Nowością tegorocznej edycji były dodatkowe lokalizacje, takie jak przystanek retro na Targu Węglowym, czy stoiska na ulicy Podwale Staromiejskiej i przy Targu Drzewnym.
3: Regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W niedzielę plac Jakuba Wejchyra stał się areną rywalizacji najlepszych siłaczy. W zawodach European Strongman Cup 2026 zmierzyli się reprezentanci Polski, Czech, Ukrainy i Litwy. Zawodnicy musieli zmierzyć się z konkurencjami wymagającymi nie tylko dużej siły, ale również szybkości, wytrzymałości i precyzji.
4: W Strongman się pojawili już w sumie chyba 9 raz. 9 edycja zawodów Strongman, właśnie Wejcherowie. Za co serdecznie dziękujemy włodarzom miasta i innym samorządowcom powiatu wejherowskim oraz oczywiście sponsorom. A przed nami właśnie jest 6 konkurencji bardzo wymagających, m.in. wyciskanie belki o wadze 160 kg, bieg z ciężarem 360 kg, podnoszenie sztabek od 200 do 280 kg, na schody rzuty właśnie workami od 20 do 30 kg, uchwyt Herkulesa i martwy ciąg na maksymalne obciążenie.
3: Mówi Mateusz Ostaszewski z Fundacji Strongman. Gościem specjalnym zawodów był Krzysztof Diablo Włodarczyk.
5: Fajnie się ogląda, jest dynamika, szybkość, moc i energia. Jestem, jakby można powiedzieć, pełen podziwu, jakie to są kilogramy, bym powiedział, z jakimi idą, bo pewne konkurencje są na ilość, a pewne na szybkość, więc jest to ogląd.
3: Opowiada Włodarczyk. W zawodach European Strongman Cup 2026 zmierzyli się reprezentanci krajów położonych w Europie. Najlepiej z całym zestawem konkurencji poradził sobie Oskar Ziółkowski. Sportowa rywalizacja była tylko częścią niedzielnego wydarzenia. W trakcie zawodów prowadzono również aukcję charytatywną na rzecz Zosi Hinz. Znamy kolejność projektów, na które mieszkańcy Lęborka będą mogli głosować w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2027. Lista została ustalona w drodze losowania. Głosowanie rozpocznie się 10 września i potrwa do 23 września. W kategorii projektów nieinwestycyjnych znalazły się 2 pomysły. Plenerowe zajęcia Nordic Walking oraz bezpiecznie nad jeziorem Lubowic 2.0. Wśród małych projektów inwestycyjnych są komfortowa przestrzeń, mała architektura dla Lęborczan 2.0, ławeczka nipkowa oraz budowa pump tracka przy ulicy Komuny Paryskiej. Na liście dużych projektów inwestycyjnych znalazły znalazły się natomiast nadmorska przystań oraz miejski park linowy dla dzieci, aktywna zabawa i rozwój.

0: Osobną kategorię stanowi Zielony Budżet Obywatelski. Tutaj pojawił się jeden projekt, Ukwiecony Lęborg, wiosenny festiwal barw dla mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich projektów oraz zasad głosowania dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Lęborka. Mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy przez 2 tygodnie, od 10 do 23 września. Kowadła, paleniska i tony stali opanowały Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Od piątku do niedzieli odbywał się tam plener kowalski z udziałem rzemieślników z całej Polski. Przez 3 dni kilka pokoleń kowali prezentowało tradycyjne techniki obróbki metalu. Powstawały m.in. podkowy, gwoździe, noże, świeczniki oraz inne przedmioty codziennego użytku. Część pracy została wykonana specjalnie z myślą o muzeum. Kowale przygotowali m.in. zawiasy, elementy paleniski i ozdobne oznaczenia, które mają trafić do nowej części obiektu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, na którym prezentowano wyroby ze stali damasceńskiej, znanej z dużej wytrzymałości i charakterystycznego wzoru. Wyjątkowym elementem wydarzenia była możliwość samodzielnego spróbowania pracy przy kowadle w rozgrzanej muzealnej kuźni. Plener współorganizowało Stowarzyszenie Forum Kowalskie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dużo cieplej niż jest teraz, to już dziś nie będzie. Na termometrach takie poprawdzie nie robiące specjalnie szało: 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Wejherowie, Radzierumi, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie. Na barometrach 1005 hektopaskali, czyli dość niskie ciśnienie, ale nie ekstremalnie niskie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane i dość duże. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i może też pogrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

A za chwilę w naszym studiu radiowym gość dnia. Rozmowa na temat aktualnych wyzwań i wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie! Tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Cóż powiedzieć, zostaje mi tylko ukłonić się bardzo nisko, podziękować za to, że byliście i zaprosić na jutro. Bądźcie z nami koniecznie. Maja Popowska, do usłyszenia.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina.

0: odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
1: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie

0: Zapraszamy.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama. W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Joanna Basiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, radna powiatu słupskiego. No i mimo problemów z głosem, mimo problemów zdrowotnych, Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. Witamy.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
2: Rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się w gminie Potęgowo, o tym, co już się działo, o tym, jak mijają wakacje. Dużo właśnie tych tematów się nazbierało, więc zacznijmy sobie od tego. Półmetek wakacji już za nami i to naprawdę tak kawałek czasu za nami. Jak te wakacje mijają w Potęgowie?
3: Mimo wakacji nie zwolniliśmy tempa, a jeśli chodzi o stronę samorządową, stronę zadaniową, ja muszę powiedzieć, że jestem już po urlopie, baterie naładowane i dalej realizujemy inwestycje, te, na które mieszkańcy czekają. W tym momencie trwają dwie bardzo ważne dla naszych mieszkańców inwestycje drogowe. Pierwsza z nich to budowa nowej nawierzchni asfaltowej na tak zwaną strefę ekonomiczną w Potęgowie. Zadanie o wartości niemal 5 milionów złotych. Pozyskaliśmy 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Wsparcia Dróg Samorządowych. Inwestycja została rozpoczęta, ale dlaczego ważna jest ta inwestycja dla naszych mieszkańców? Dlatego, że doprowadzi na strefę, doprowadzi do miejsca, gdzie planujemy nowego przedsiębiorcę. Nie będę wymieniał nazwy. Spodziewamy się około nowych 200 miejsc pracy i skomunikuje strefę z istniejącymi już zakładami pracy, w których pracuje około 150 osób. Bardzo ważne jest dla nas realizowanie inwestycji z dofinansowaniami i tutaj się udało pozyskać 2,5 miliona złotych dofinansowania, ale też, co ważne dla mnie, dla radnych gminy Potęgowo, również przedsiębiorcy, którzy będą znajdować się blisko realizowanej inwestycji, również będą partycypować w kosztach i deklarują wsparcie kwotą 1 200 000 zł na tę inwestycję. Jesteśmy także w trakcie realizacji zadania modernizacji drogi powiatowej i tutaj wraz z powiatem słupskim, ze starostą Pawłem Lisowskim, zmodernizowaliśmy drogę w miejscowości Czerwieniec, drogę, która połączyła dwa powiaty, powiat lęborski i powiat słupski. Tu również muszę powiedzieć, że mieszkańcy długo czekali na tę inwestycję i cieszę się, że została ona zrealizowana w wakacje. Pokazujemy poprzez nasze działania, że mimo wakacji my nie zwalniamy tempa, realizujemy zadania i nie zamierzamy tego zmieniać.
2: Do kolejnych inwestycji przejdziemy sobie już za chwilę, bo one będą dotyczyły poniekąd roku szkolnego, a my jeszcze chwilę pobądźmy w tych wakacjach i jeszcze przez chwilę przynajmniej nie myślmy o tym roku szkolnym, chociaż już za chwilę to też zrobimy. A jeśli chodzi o wakacje, ostatnio parę takich dość dużych wydarzeń miało miejsce właśnie w tym okresie wakacyjnym w gminie Potęgowo. No i chyba zaczęlibyśmy od tego takiego najważniejszego święta gminy w roku, czyli Dni Gminy Potęgowo. Pod jakim hasłem przebiegły, w jakim klimacie one przebiegały i z jaką frekwencją się spotkały?
4: Frekwencja była znakomita. Po raz kolejny okazało się, że trafiona impreza, tak samo gwiazdy, które zaszczyciły nas swoją obecnością. Dni gminy przeszły już, co prawda, tak zapomnieliśmy, bo już był kolejny koncert, ale myślę, że po raz kolejny pokazało nam to, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców gminy Potęgowo i nie tylko. Mnóstwo gości z sąsiednich powiatów, no praktycznie z całej Polski, bo jak się okazuje, to jesteśmy dosyć

0: obserwowaną gminą, więc staramy się, żeby te imprezy były na jak najwyższym poziomie. Przygotowujemy się już do przyszłego roku, do Dni Gminy. Też podczas wakacji był koncert, który organizowaliśmy wspólnie z powiatem słupskim z okazji otwarcia drogi. W zasadzie to był tylko powód, żeby zorganizować kolejny koncert dla wszystkich naszych gości z poprzedniej imprezy. Goście dopisali, artyści również. Mnóstwo zabawy, mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, dla seniorów. Także myślę, że kolejna impreza, którą już też przygotowujemy pod koniec wakacji, będzie się tak samo cieszyła takim zainteresowaniem jak dwie poprzednie. Co prawda będzie troszeczkę inna niż te, które były przed wakacjami i w wakacje, ale nie wiem, czy już mogę zapraszać.
1: Oczywiście.
0: W tym roku
2: koniecznie musimy zaprosić, będzie to inna impreza,
0: tak.
2: Ale bardzo charakterystyczna dla naszej gminy, która jest gminą też rolniczą, gmina, która będzie przyciągała na zawody traktorów. Tak. A o reszcie powie pani dyrektor.
0: To są drugie pomorskie wyścigi traktorów, Traktoriada Potęgowo 2026. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja, tak zrobiona po raz pierwszy. Może nie na próbę, tylko pan wójt miał.
2: Wójt wymyślił,
0: tak, miał pomysł. Może troszeczkę inny, niekoniecznie na traktory, ale...
1: To zaraz do tego pomysłu jeszcze też wrócimy na chwilę, bo to jest ciekawa sprawa, już widzę.
0: Ale jesteśmy gminą rolniczą, więc jak najbardziej myślę, że wpisał nam się ten temat w charakter naszej gminy. Zawody cieszyły się ogromną popularnością, sami byliśmy zaskoczeni. Powtarzam wszystkim, że jednak mężczyźni mają większe pasje niż kobiety, bo no te traktory, ta pasja tych starych traktorów, nowych, starych samochodów, nowych samochodów, okazuje się, że jest niesamowita, bo potrafią przyciągnąć mężczyzn, ale też całe rodziny, tak? Więc no, my kobiety chyba nie mamy takich pasji i takiego, nie wiem,
2: nie umiałem. Może nie pokazujecie tego.
0: Może nie pokazujemy, chyba nie potrafiłybyśmy ściągnąć aż tylu uczestników. Było bardzo fajnie, przede wszystkim było wesoło. Wszyscy się bawili tak naprawdę tymi zawodami.
2: Asia, to może ja tak po męsku powiem. Szanowni Państwo, to były maszyny Ursus z 1950 roku, z 1970 roku. Były nowoczesne też maszyny rolnicze z mocą ponad 250 koni mechanicznych. Proszę sobie wyobrazić, plac wygrodzony, bezpieczny dla każdego oglądającego. Wykopane dziury zalane wodą, gdzie ten traktor wjeżdżał i musiał jak najszybciej przejechać, w jak najszybszym czasie przejechać pętlę, która była pętlą wyznaczona pod te maszyny. Ryk silników, kupa dymu, kupa wody, kupa świetnej zabawy, mnóstwo pozytywnego humoru, bardzo pozytywny odbiór przez naszych mieszkańców. W tamtym roku po raz pierwszy to zrobiliśmy, w tym roku będziemy kontynuować. Wiemy już, czego nie dopilnowaliśmy w tamtym roku, wyciągamy wnioski, oznaczymy prawidłowo dojazd do miejsca, gdzie będzie odbywała się traktoriada i już wszystkich zapraszamy 30 sierpnia w Potęgowie wyścigi traktorów. Zapraszamy całymi rodzinami.
1: No to już przeszliśmy właśnie do tych wydarzeń, które czekają. Już pierwsze naprawdę ciekawe mamy tutaj omówione wydarzenie. No to co jeszcze takiego nas czeka? Co
0: no jeszcze może tylko jeszcze dodam, że te wyścigi zostały połączone z gminno-parafialnym Świętym Plonów. W związku z tym, że w pierwszą sobotę września są zawsze dożynki powiatowe. My organizujemy tydzień przed, więc w niedzielę 30 będzie od rana traktoriada, od godziny 9 będą wyścigi, a tak jakby o godzinie, połączymy to z dożynkami, o godziny 15 będzie msza polowa, msza święta polowa i część taka dożynkowa, tradycyjna już, jeżeli chodzi o obchody święta plonów, ale mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy i traktoriady, i dożynek będą się bawić razem od rana do wieczora, który wieczór zakończymy wspólną zabawą.
1: No to właśnie, co jeszcze? Bo widzę, że czas powoli nam ucieka, a ja wiem, że jeszcze parę rzeczy mamy do omówienia, także jak wakacje będą jeszcze przebiegać, pod jakim znakiem? Końcówka w sumie już wakacji niestety.
0: To znaczy wakacje w tym roku, jak i poprzednie, we wszystkie poprzednie lata również są bardzo pracowitym czasem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, ponieważ organizujemy mnóstwo zajęć dla dzieci, warsztatów, w tej chwili i wyjazdy również wakacyjne. Organizujemy kolonie.

0: Nie, dla naszych dzieci z naszych szkół. Organizujemy kolonie dla dzieci, które przyjeżdżają do nas z gmin partnerskich. My wjeżdżamy do gminy partnerskiej, z gmin partnerskich dzieci przyjeżdżają do nas. Organizujemy półkolonie. W tym roku również wyjątkowo mieliśmy 60 uczestników półkolonii też dla dzieci. W zasadzie nie tylko z naszej gminy. Ponadto w międzyczasie, że tak powiem, odbywają się zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury codziennie dla dzieci, więc te dzieciaki no, mają wybór, tak? Mogą skorzystać z półkolonii, mogą przyjść do Ośrodka Kultury, oczywiście nieodpłatnie, i spędzić tam przedpołudnie i popołudnie, więc no, jest to czas bardzo pracowity. Pomalutku zbliżamy się do końca, ale już planujemy, co będzie od września, października, ponieważ wracamy do stałych zajęć, które organizujemy, czyli muzyczne, taneczne, zajęcia nauki gry na instrumentach, sportowe. W tym roku mamy jeszcze dodatkowe propozycje na zajęcia również dla starszych, dla seniorów, dla kobiet. Naprawdę staramy się, żeby ten czas był po południu wypełniony, ponieważ pracujemy, tak, na Gminny Ośrodek Kultury pracuje do godziny 20 codziennie i zawsze no, można coś znaleźć dla dziecka, dla dorosłego. Także wszystkie informacje są na pewno na wszystkich naszych portalach społecznościowych i można sprawdzić po prostu i zapisać się i uczestniczyć w tych wszystkich zajęciach.
1: Bardzo płynnie przeszliśmy już do zaczynającego się za chwilę roku szkolnego, ale jeszcze zanim w pełni przejdziemy do inwestycji oświatowych, ostatnie takie bardziej kulturalne pytanie właśnie związane z okresem wakacyjnym. Czy te wakacje coś nowego kompletnie przyniosły właśnie w Ośrodku Kultury, czy raczej stawialiście na takie klasyki, które wiedzieliście, że się dobrze sprawdzą? No i się sprawdziły.
0: No, nowością był koncert, który był zorganizowany wspólnie z powiatem słupskim, czyli S6
2: Summerfest.
0: Też to taka nazwa była, że powiat otwarty dla wszystkich. I myślę, że pomysł był taki właśnie, że jesteśmy teraz połączeni ze wszystkimi bardzo szybko, bardzo sprawnie. I chcieliśmy też tym koncertem tak podkreślić to, że cieszymy się z tego, właśnie z tego powodu, że gmina dużo zyskała, nie tylko nasza gmina. I powiat słupski, i województwo. Myślę, że wszyscy. Koncert odbył się 8 sierpnia, któremu towarzyszyły jak zwykle inne atrakcje, czyli i animacje, i atrakcje dla dzieci. Gwiazdami tego koncertu był
2: Kubańczyk i Trips.
0: Ja już troszeczkę, przepraszam, ale ja już myślę, kto będzie w przyszłym roku. Więc już też tak skupiam się na tym, co zaproponujemy w przyszłym
1: roku. Rozumiem, i też większość ludzi raczej już czeka na kolejne wydarzenie.
0: A to będzie tajemnica, tym, tak? Przygotowujemy. Się. Już się przygotowujemy.
2: Już prowadzimy rozmowy i trzeba zdać sobie z tego sprawę, że już prowadzimy rozmowy, żeby wybrać wykonawcę na przyszły rok. Tak. I trzeba się pochwalić, będąc u was w studiu po raz pierwszym, że w Potęgowie zagrał już Andrzej Piaseczny, Golec Orkiestra, Roxy Węgiel, Grzegorz Chyży, zespoły disco polowe, Bednarek, również Kamil Bednarek, tak. Więc naprawdę już mamy problem z tym, aby wybrać zespół, który również będzie magnesem dla naszych mieszkańców i mieszkańców województwa pomorskiego, bo na takie wydarzenie przyjeżdża do nas mnóstwo osób, to jest między 5 a 6 tysięcy osób, a gmina Potęgowo liczy dzisiaj 6,5 tysiąca osób, więc musimy starannie to przygotować, zaplanować tak, żeby już nie obniżać poprzeczki, którą sami sobie z roku na rok podnosimy.
0: No, nowością też było to, że impreza trwała 2 dni, tak? Czyli były 2 dni, trwały koncerty. W piątek był koncert i w sobotę. W poprzednich latach było troszeczkę inaczej, bo tak jakby pierwszy dzień była to impreza w Ośrodku Kultury, przedstawienie teatralne czy wydarzenie, ale no, stwierdziliśmy z panem wójtem, pan wójt stwierdził razem ze mną, bo to tak w drugą stronę, że jednak chyba chcemy, żeby to święto trwało 2 dni. No ale to jeszcze jest mnóstwo innych wydarzeń, bo i zawody wędkarskie, i mecze.
1: Tylko, że niestety nam na tyle czas szybko ucieka, że my musimy jeszcze mówić jedną rzecz. Inwestycje oświatowe się zbliżają, rok szkolny. Ja już tyle razy to zapowiadałem, że no przed tym uciec nie możemy, więc co tam się takiego dzieje
2: potem? To radio słuchacze muszą wiedzieć, że nie o wszystkich wydarzeniach powiedzieliśmy i zapraszamy do gminy Potęgowo w powiecie słupskim, bo też jest Potęgowo w innym powiecie, my zapraszamy do tego Potęgowa w powiecie słupskim. Jeśli chodzi o oświatę, to ten okres dla dyrektorów, dla pracowników,

0: Konserwatorów nie jest okresem odpoczynku, to jest okres wytężonej pracy, to jest okres przygotowania szkoły na to, żeby od pierwszego dnia roku, nowego roku szkolnego dzieci weszły do zmodernizowanych sal lekcyjnych, do przygotowanej i pachnącej szkoły. Ja jestem już po wizytach w każdej naszej szkole. W tym roku oddajemy do użytku zmodernizowaną szkołę w miejscowości Skórowo. Dwa lata ta szkoła była wyłączona z użytkowania w związku z tym, że była modernizowana i rozbudowana. To taki najważniejsza inwestycja oświatowa w tym roku, bo kosztowała nas 8 milionów złotych. Szkoła jest pięknie przygotowana na otwarcie. W pozostałych szkołach, zarówno w Potęgowie, jak i w Upławie, trwają modernizacje. Modernizujemy toalety, modernizujemy sale lekcyjne i robimy wszystko, aby nasi uczniowie wypoczęci, radośni, stęsknieni zdobywania nowej wiedzy wrócili we wrześniu do nowych budynków, do naszych szkół, do odświeżonych zal.
1: Ale zanim to jeszcze nadejdzie, cieszmy się końcówką tych wakacji, cieszmy się ostatnimi tygodniami i tym wszystkim, co gmina Potęgowo oferuje zarówno dla swoich mieszkańców, jak i gości. Ja już tymczasem serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin oraz Joanna Basiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie oraz radna powiatu słupskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do gminy Potęgowo.
2: Zapraszamy.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
8: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
9: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.47 na zegarach, Michał Rosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym tam żyją nasze lokalne media. Oczywiście nie ja będę o tym mówił, tylko ci, co znają się na tym najlepiej w studiu, są ze mną Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Reszkę z portalu nadmorski24.pl. Oddaję głos.
2: Dzień dobry, to jeśli chodzi o nasz dzisiejszy serwis informacyjny, to rozpoczniemy od rywalizacji najlepszych i najsilniejszych siłaczy właśnie. W Wejherowie odbyły się zawody Strongman, w których zmierzyliście reprezentanci Polski, Czech, Ukrainy i Litwy. Gościem specjalnym wydarzenia był Krzysztof Diablo Włodarczyk. Następnie zdamy relację z finału wydarzenia pod hasłem Niebieska nić Europy, błękit Portugalii. To wydarzenie połączyło kulturę Kaszub i Portugalii poprzez taniec, sztukę oraz wspólne europejskie dziedzictwo. Powiemy dziś również o kolejnej edycji Redzkiego Psikniku oraz o jubileuszowym Pchlim Targu w Wejherowie.
1: A portal, co tam ciekawego pisze?
3: Dziś na portalu nadmorski24.pl piszemy m.in. o niezwykłym znalezisku twórcy internetowego Dariusza Brzeskiego, znanego z podróżowania z psem, gęsią i kaczką. Podczas oczyszczania plaż z tak zwanych sieci widm natrafił na ogromnych rozmiarów skarb Bałtyku. Co dokładnie zaplątało się w sieci, o tym przeczytacie w jednym z naszych artykułów. Piszemy również o nietypowej zbiórce strażaków z OSP Gościcino. Przy swojej remizie postawili pojemniki na butelki kaucyjne. Dochód z ich wymiany ma być przeznaczony na działalność statutową strażaków. Do tego dwukrotne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, pościg za 19-latkiem, który wyskoczył z przewróconego golfa oraz pogryzienie policjanta przez jedną z turystek w jednej z nadmorskich miejscowości. Poszczegóły tych wszystkich zdarzeń zapraszamy na portal nadmorski24.pl oraz na nasze media społecznościowe.
1: No to już wiecie, co oglądać i co czytać. Nic dodać.

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Ruszyły procedury związane ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Znów są ostrzeżenia przed burzami w trzech regionach. Warszawskie urzędy dzielnic będą pracować dłużej, to w związku z potężnym wyciekiem danych. Miriam Lipińska, jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
6: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
5: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski

0: Żyrinowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
1: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Na to, że Romanowski jest w stolicy Naddniestrza, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego. Dziś prokuratura zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że brak podstaw do wydania Romanowskiemu takiej gwarancji, bo jego dotychczasowa postawa procesowa nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Dziś jednak burze nie będą już tak groźne jak wczoraj. 10% odpadów generowanych w województwie pomorskim chwilowo nie ma gdzie trafić. W weekend spalił się zakład w Chlewnicy, do którego trafiały śmieci z kilkunastu gmin, takich jak Jastarnia, Żukowo czy Kartuzy. Ruszyły już kryzysowe procedury i wytypowano zakłady, które będą co najmniej przez najbliższe 3 miesiące odbierać odpady w zastępstwie. Kłopotliwe mogą być zwłaszcza śmieci z frakcji bio, przyznaje rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
2: Problemem mogą być limity, które są wydawane w momencie tworzenia takiego zakładu i one są określane przez marszałka, ale tutaj również mamy zapewnienie ze strony marszałka, jeżeli będą konieczne zwiększenia takie tymczasowe, kryzysowe na przetwarzanie tych odpadów, no to bez zbędnej zwłoki będą one realizowane.
0: Wciąż trwa dogaszanie zakładów w Chlewnicy. Nadal pali się hałda śmieci. Strażacy nie mogą dotrzeć do środka jednej z czterech hal. Po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor od dziś w Warszawie Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej, do 18. Jak przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to reakcja na duże zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL, do czego po ataku zachęcało Ministerstwo Cyfryzacji. Zastrzec PESEL można też bez wychodzenia z domu w aplikacji mObywatel.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przed remizą OSP Gościcino pojawił się specjalny pojemnik na butelki i puszki odjęte systemem kaucyjnym. Celem jest nie tylko dbanie o środowisko. Zamiast samodzielnie oddawać opakowania w sklepach i odbierać za nie kaucję, mieszkańcy mogą przynieść je do strażaków. OSP zajmie się ich zwrotem, a wszystkie uzyskane w ten sposób środki przeznaczy na działalność jednostki i poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Strażacy podkreślają, że nawet pojedyncze opakowanie może mieć znaczenie. Akcje promują hasłem: każda butelka ma znaczenie, każda puszka ma znaczenie, każde wsparcie ma znaczenie. Zbierane są wyłącznie butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym. Pieniądze pochodzące z ich zwrotu mają być przeznaczane na cele statutowe OSP, w tym zakup wyposażenia potrzebnego podczas akcji ratowniczych. Nocna interwencja na skwerze Rybaka w Łebie zakończyła się zatrzymaniem dwojga turystów z województwa dolnośląskiego. Policjanci zostali wezwani w związku z zakłóceniem ciszy nocnej przez osoby, które głośno odtwarzały muzykę. Podczas interwencji doszło jednak do agresji wobec funkcjonariuszy, a jedna z osób miała ugryźć policjanta. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Gdańsku pojawili się na skwerze, gdzie zastali m.in. nietrzeźwego 26-latka. Mężczyzna miał znieważać policjantów, a następnie, gdy funkcjonariusze poinformowali go o zatrzymaniu, próbował siłą zmusić ich do odstąpienia od tej czynności. Do szarpaniny dołączyła jego 20-letnia towarzyszka, która w pewnym momencie ugryzła policjanta w nadgarstek. Oboje zostali zatrzymani, badanie wykazało u nich około promila alkoholu. Następnego dnia zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z wywieraniem przemocą wpływu na czynności służbowe funkcjonariuszy. Mężczyzna odpowie również za ich znieważenie, a kobieta za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Obojgu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie zastosowano wobec nich m.in. policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy. Kolejna grupa słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku rozpoczęła praktyki zawodowe w Gdańsku. To jeden z ostatnich etapów podstawowego szkolenia przyszłych funkcjonariuszy. Słuchacze mają już za sobą miesiące zajęć teoretycznych i praktycznych, a także zdobyli uprawnienia m.in. do posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i i bronią palną. Teraz po raz pierwszy sprawdzają swoje umiejętności w rzeczywistych warunkach. Pod okiem doświadczonych policjantów z gdańskich komisariatów pełnią służbę patrolową i uczestniczą w interwencjach. Każde zgłoszenie to dla nich nowa nieprzewidywalność.

0: indywidualna sytuacja, w której muszą właściwie ocenić zagrożenie, podjąć decyzję i działać zgodnie z przepisami. Tygodniowe praktyki pozwalają im także poznać specyfikę służby w dużym mieście. W okresie wakacyjnym Gdańsk odwiedza wielu turystów, dlatego dodatkowe patrole wspierają miejscowych funkcjonariuszy w działaniach prewencyjnych i interwencyjnych. Doświadczenie zdobyte na ulicach Gdańska słuchacze wykorzystują po ukończeniu szkolenia, gdy rozpoczną już samodzielną służbę w swoich jednostkach. Policjanci puckiej drogówki zatrzymali dwóch kierujących, którzy w obszarze zabudowanym znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Obaj jechali ponad 100 km na godzinę w miejsce, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W niedzielę 17 sierpnia około 9.10 policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość na ulicy Abrahama w Wierzchucinie. Zatrzymali kierującego Fordem Mustangiem, który jechał z prędkością 105 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 55 km na godzinę mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na 3 miesiące. Tego samego dnia około 20.18 w Żeliszczewie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego motocyklem Yamaha. Pomiar wykazał 103 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. W tym przypadku kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 53 km na godzinę. On również został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda nas niespecjalnie rozpieszcza. Niby połowa sierpnia, a tutaj żadnych upałów. Temperatura taka, powiedzmy, wrześniowa. Do tego deszcze i chmury. Na termometrach 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce. To dziś maks. Tyle samo w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 19 w Wejherowie, Radzie Rumi. 20 w Dnipucku, Kosakowie, Gniewinie. Na barometrach 1005 hektopaskali. Chmur wciąż dużo. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. A dodatkowo trzeba też nadmienić, że po regionie krążą lokalne burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: No i zapachniało latem. Modelki w Radiu Norda FM i tak gramy we wtorek 18 sierpnia, kilkanaście minut po 15. Kłania się Norda na fali Robert Jastrzębski. Dzień dobry, proszę Państwa, no wakacje trwają, a my dzisiaj ponownie ruszamy w teren z naszą akcją Lato i tym razem obieramy kierunek, który właściwie sam brzmi wakacyjnie. Rewa. Rewa, proszę Państwa, morze, plaża, charakterystyczny cypel rewski, trochę turystów, trochę mieszkańców. I sprawdzimy, jak wygląda sierpniowe popołudnie właśnie tam. Do godziny 18 będziemy zaglądać do Rewy i posłuchamy materiałów przygotowanych przez naszych dziennikarzy. A oprócz tego zapraszam, bo w tej godzinie zajrzymy na nasze regionalne drogi, będziemy trochę plotkować. No i nasza wakacyjna muzyka na bałtyckiej fali. Polecamy się, Radio Norda FM, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: Royal Gigolo z California Dreaming. Wszyscy marzą o Kalifornii, a my dzisiaj kierunek Grewa. A tam nasz człowiek w terenie, Jakub Szumilas, już się zainstalował. Halo Kuba.
1: Cześć, Jakub Szumilas, Radio Norda FM. Dzisiaj jesteśmy w Rewie w ramach akcji Lato z Norda FM.
0: I jak słychać, Kuba ma mikrofon, ma morze w zasięgu ręki i przez całe popołudnie będzie sprawdzał dla nas, jak wygląda wakacyjna Rewa od środka. Zaglądajcie też na naszego Facebooka, bo tam pojawiają się rolki z naszej akcji Lato w Rewie. Kto tam dzisiaj wypoczywa, co przyciąga turystów i co warto zobaczyć dzisiaj do godziny 18. To wszystko będziemy sprawdzać w programie Norda na Fali, a za chwilę nasz pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
2: Norda na Fali. Norda na Fali.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
5: Reklama. 15.34, może nie z piskiem opon, ale zaczynamy nasz raport drogowy na antenie Radio Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Zaczniemy od Gdyni. No tutaj trzeba przyznać, że dość tłoczno. Wolniej pojedziemy na ulicach Północnej, Puckiej, 10 lutego, Śląskiej, Sopockiej, Wielkopolskiej, Dardowskiego i myślę, że jeszcze długo byśmy wymieniali te ulice zakorkowane. Przypominamy, że rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Beniowskiego na odcinku od posesji 27 do skrzyżowania z ulicą Demela. Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu, a prace mają się zakończyć 21 sierpnia. Nogę z gazu zdejmą również kierowcy jadący z Gdyni do Rumi. Tutaj dosyć spory korek na Sobieskiego. Przypominamy, że w Rumi obowiązuje nowa tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową ronda Jana Pawła II i ulicy Debogórskiej. W Redzie dłużej postoimy w korku na Puckiej. Dalej zmierzamy do Wejherowa. Tutaj po wyjeździe z Redy jedziemy sprawnie, a w samym mieście tłoczniej jest przed przejazdami kolejowymi. Drogą 216 w stronę Pucka pojedziemy bez większych korków, w samym Pucku gęściej na Helskiej i Wejherowskiej. We Władysławowie widać już popołudniowe godziny szczytu, a na Hel dojedziemy, choć momentami możemy napotkać spowolnienia. Tak samo wygląda dalsza

0: Ta trasa wzdłuż wybrzeża. Pamiętajmy nadal o zamkniętym odcinku drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Wróćmy jeszcze na obwodnicę metropolitalną. Tutaj na wysokości Dębtowa mamy spowolnienie, a w Chłaszczynie korek na Oliwskiej. Za to trasa kaszubska jest wolna od utrudnień. W Lęborku gęściej pojedziemy ulicą Zwycięstwa, Aleją Niepodległości i Gdańską. Jeżeli chodzi o Łebę, to delikatnie gęściej na ulicy 10 Marca. W Słupsku, tak jak w większości miejsc o tej porze, niestety ciasno, więcej aut na Kościuszki, Garncarskiej, Jaracza, Kopernika i Obrońców Wybrzeża. Czerwono również w Kobylnicy na ulicy Głównej i Witosa. Na drogach regionu niestety sporo samochodów, więc kierowcom przyda się dziś trochę cierpliwości, nawet więcej niż trochę. Do zobaczenia na drodze, a kolejny raport drogowy o 16.30. Jeszcze zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wakacje może w pełni, ale pogoda chyba zgubiła kalendarz. Dzisiaj sporo chmur, choć momentami zza nich pokaże się słońce. Miejscami popada, a lokalnie mogą pojawić się również burze. Momentami też mocniej powieje, szczególnie nad morzem. Jeśli ktoś planował więc plażowanie, warto jednak mieć plan B. Na termometrach 18 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Luzinie i Słupsku, w Helu i Wejherowie 19, a w Gniewinie 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Te wakacyjne supermoce w Radiu Nord FM. Mamy wtorek, mamy wakacje, mamy Radio Nord FM, które dzisiaj zawitało do Rewy w ramach naszej akcji Lato. I powiem wam, że w taki sierpniowy dzień, no trudno o lepsze miejsce. Morze, plaża, wakacyjny ruch, turyści i na miejscu jest Kuba Szumilas, który już rozgościł się na miejscu z mikrofonem.
1: Radio Nord FM. Skąd państwo przybyli do nas tutaj na urlop?
2: Zelowa.
3: Centrum Polskim, województwo łódzkie.
1: Ładny kawałeczek. Czemu akurat Rewa?
4: Proszę pana, klimat. Ale jak pan widzi, cisza, spokój. No i w Polsce jesteśmy, nie?
1: Pierwszy raz, czy już...
4: Jesteśmy tu już po raz kolejny i na przyszły rok też będziemy.
1: Na czym polega ten fantastyczny klimat tego miejsca?
2: Nie wiem, mnie się najbardziej podoba to, że po prostu mam tu miejsce zakwaterowanie i od razu jestem na plaży. To jest dla mnie najważniejsze, że po prostu mam blisko do plaży.
0: Prosto z Rewy Kuba Szumilas, bardzo dziękujemy. I tak do 18 w Nordzie na Fali będziemy sprawdzać, czym żyje dzisiaj Rewa, kogo można tutaj spotkać i dlaczego warto obrać właśnie ten kierunek na jeszcze wakacyjny wypad. Zostańcie z nami, a za chwilę fala ciekawostek.
5: Norda na Fali. Reklama.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych.

0: Rede Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
5: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Reklama. Fala ciekawostek.
7: Alan Enzo zamieścił w mediach społecznościowych osobiste wyznanie, w którym zwrócił się do swojej ukochanej. Moja dusza rozkwitła do poziomu wyższości, jakiej nie umiałem sobie wcześniej wyobrazić, przyznał 22-latek. Razem z dziewczyną mają powód do świętowania. Internauci gratulują parze. Pod szczerym wpisem młodego artysty nie zabrakło komentarza jego mamy, Edyty Górniak. Syn Edyty Górniak ma 22 lata i coraz śmielej zaznacza swoją obecność na muzycznej scenie. Artysta nie ogranicza się wyłącznie do roli DJ-a. Śpiewa, produkuje muzykę, eksperymentuje z różnymi gatunkami i spełnia się na scenie. Ostatnio Alan koncertuje razem ze swoją mamą podczas wakacyjnej trasy. Jednak nie tylko praca jest dla niego ważna. Młody artysta od jest szczęśliwie zakochany i w miniony weekend zaskoczył fanów niezwykle osobistym wyznaniem. Razem z dziewczyną przyjmują gratulacje. Ostatnio Alan Enzo świętował pierwszą rocznicę związku ze swoją ukochaną. Na Instagramie pojawiła się seria romantycznych zdjęć pary, do których 22-latek dołączył niezwykle osobisty wpis. Zwrócił się w nim bezpośrednio do ukochanej. Dziękuję za pokazanie mi innej perspektywy świata, dziękuję za twoją wspaniałą duszę, kocham cię, a korzystając z tego specjalnego dnia życzę nam, abyśmy dalej tak samo magicznie przeżywali to życie razem. Pod postem pojawiły się setki gratulacji od fanów i znajomych. Na wyjątkowe szczere wyznanie syna zareagowała także Edyta Górniak. Pod osobistym wpisem Alana pojawił się krótki, ale wymowny komentarz artystki. Szczęścia dwa! Internauci nie pozostali obojętni, zasypując parę ciepłymi słowami. Wszystkiego co najlepsze na kolejne wspólne lata. Piękna para. Cudownie kochani, wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego. Miłości i szczęścia w nieskończoność. Wszystkiego dobrego dla was. Gratulacje serdeczne. Pięknego życia.

0: i w głośnikach Alan Walker w Radiu Norda FM. I tu Robert Jastrzębski do 18 Norda na fali. Słuchajcie, dzisiaj nasza akcja Lato w Rewie, więc skoro już tam jesteśmy, to sprawdźmy Rewę również z trochę innej perspektywy. Odpalamy kamerę nadmorski24.pl i sprawdzamy, co tam się dzieje w surfstacji w Rewie i możemy sobie na żywo podejrzeć, co właśnie dzieje się nad wodą. Z tego, co widzę tutaj na monitoringu, dzisiaj w Rewie idealna pogoda dla surferów, dla żeglarzy, wieje. No i właśnie za to lubię nasze wakacyjne podglądanie kamer, bo człowiek siedzi sobie tutaj przy komputerze w pracy, jedno kliknięcie i już przynajmniej mamy zatokę w zasięgu wzroku. Ale my nie tylko podglądamy, bo mamy dzisiaj swojego człowieka w Rewie. Na miejscu jest Kuba Szumilas i do Rewy wrócimy po godzinie 16. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. Mr. Worldwide with the icon.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla kierowcy autokaru. Władze Opolszczyzny obiecują zasiłki dla mieszkańców Głuchołaz. Sprawdzimy też pogodę na koniec wakacji. Miriam Lipińska. Jest miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Tak zdecydował dziś sąd w Miszkolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty, siadając za kółkiem. Z powodu zmęczenia zasnął, w wyniku czego autokar zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób. Mieszkańcy zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia dwóch domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnicę remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołazami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. Strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci.
6: To, co wczoraj płynęło, no to trochę łzy popłynęły z oczu. No ale dzisiaj co? Trzeba walczyć, nie?
5: Jeśli będzie potrzeba, mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc terytorialsów, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
7: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.

0: wiadomo na pewno, że sprzątanie po wczorajszej ulewie jeszcze potrwa. 3 lata więzienia grożą kobiecie z Bydgoszczy, która miała zaatakować bawiące się w parku ukraińskie rodzeństwo. Miała zwyzywać 12-latka i jego 14-letnią siostrę, do tego wykręcić chłopcu rękę, zniszczyć zabawkę drona i rzucić nim w 12-latka. Według policji to kobieta była prowodyrem całego zajścia i 34-letni partner tylko się wszystkiemu przyglądał. Został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu. O środkach zapobiegawczych wobec kobiety zdecydują jeszcze dziś śledczy. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami natomiast dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te wczorajsze. Deszcz też już nie będzie tak ulewny, a za to długotrwały, co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
1: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
0: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
2: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 miliardem pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu.
0: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
3: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Nadchodzą dni gminy Wejherowo. Na scenie w Bolszewie pojawią się Gromi i Wojtek Szumański. W niedzielę 23 sierpnia główne wydarzenia odbędą się w Art Parku w Bolszewie. Świętowanie rozpocznie się już w południe. O 12 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolszewie odprawiona zostanie uroczysta msza dożynkowa. Następnie o 13.15 uczestnicy przemaszerują do Art Parku, gdzie rozpocznie się główna część wydarzenia. O 13.40 zaplanowano część oficjalną oraz konkurs na wieniec dożynkowy. Później scenę przejmą lokalne i regionalne zespoły. O 14.15 wystąpi orkiestra dęca gminy Wejherowo. Godzinę później orkiestra dęta Echo Gór z Kasinki Małej. O 16.15 kapela Kaszubska z Bierańce. O 17.00 publiczność będzie mogła posłuchać zespołu Na dobrą nutę. Pełen program imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Trzy osoby wtargnęły na teren budowy jednego z osiedli mieszkaniowych w Lęborku i wyniosły stamtąd 3 puste palety. Zdarzenie zarejestrował monitoring, a nagranie pokazuje również nietypowy moment podczas ucieczki z placu budowy. Do zdarzenia doszło w niedzielę 16 sierpnia. Na teren budowy weszło 3 młodych zamaskowanych mężczyzn. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak mężczyźni wynoszą palety z terenu budowy. Podczas ucieczki jeden z nich miał problem z pokonaniem ogrodzenia i na chwilę zawisł na płocie. Nagranie dokumentujące całe zdarzenie zostało następnie opublikowane w internecie. Materiał pokazuje przebieg wejścia na teren budowy, zabranie palet oraz próbę opuszczenia posesji przez uczestników zdarzenia. To nie pierwszy tego typu przypadek w Lęborku. W marcu doszło do kradzieży 3 palet przy ulicy Kosaka. Również wtedy zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie i 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Słupscy policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę Forda, który mimo wcześniejszych wyroków ponownie wsiadł za kierownicę. Do zatrzymania doszło w niedzielę późnym wieczorem. Uwagę patrolu drogówki zwrócił samochód, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem się na swoim pasie ruchu. Badanie trzeźwości wykazało u 43-latka ponad 1,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu jego danych okazało się również, że mężczyzna ma 2 obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów. Noc spędził w policyjnej celi. Już następnego dnia usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamania sądowych zakazów. Sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Sąd skazał 43-latka na 5 miesięcy pozbawienia wolności i orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna musiał również wpłacić 15 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Gdyńscy kryminalni ujawnili 38-letnią kobietę, mieszkankę Gdańska, podejrzaną o kradzieże w jednej z drogerii na terenie Gdyni. Kobieta za cel obrała perfumy o łącznej wartości prawie 1000 zł. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Gdyni-Śródmieściu zidentyfikowali sprawczynię kradzieży w jednej z drogerii w Gdyni.

0: 38-latka podczas dwóch wizyt w sklepie zabierała perfumy, nie płacąc za nie. Łączna wartość skradzonego mienia wyniosła prawie 1000 zł. Sprawą od razu zajęli się gdyńscy kryminalni. Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony monitoring, przesłuchali świadków oraz zebrali informacje, które pozwoliły im znaleźć sprawcę tego przestępstwa. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili tożsamość 38-latki. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży, za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zacznijmy od liczb. Na termometrach dzisiaj oglądamy maks 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, Luzinie, 19 w Wejherowie-Redzie, Rumi, 20 w Grzybicku, Kosakowie, Gnieminie. Z kolei temperatura wody w polskim morzu to około 18-19 stopni Celsjusza. Na barometrach 1005 hektopaskali. Na niebie zachmurzenie od umiarkowanego po duże. Pojawiają się przelotne opady deszczu i mogą dzisiaj w ciągu dnia pojawiać się w naszym regionie także miejscowe burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I to nasze wakacyjne muzyczne granie. Tu Nordo na fali, Robert Jastrzębski się kłania. Jeśli dopiero teraz do nas dołączacie, to meldujemy się dzisiaj z Rewy. Trwa nasza akcja Lato, a na miejscu jest Kuba Szumilas, który z mikrofonem sprawdza, czym żyje dzisiaj Rewa, rozmawia z ludźmi i podrzuca nam kolejne wakacyjne materiały. Halo Kuba.
1: Cześć, Jakub Szumilas, Radio Norda FM. Dzisiaj jesteśmy w Rewie w ramach akcji Lato z Norda FM.
0: Czyli ja tutaj w studiu, Kuba pilnuje Rewy, a wy możecie spokojnie zostać z nami. Do 18 Nordo na fali. W tej godzinie za chwilę kolejna lekcja Kaszubskiego. Będziemy po raz ostatni na regionalnych drogach. No i po 16.30 odpalamy zagadkę dnia. I będą do wygrania dwa nowe bilety do kina. Zapraszam.
2: Norda na fali. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie

Całej Polski. Nie czekaj. Niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.

0: zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja siedzesunty dregy. Łychudnik.
2: Łychudnik.
3: Łychudnik.
2: Łychudnik.
3: Uchodźca.
2: Uchodźca.
3: Ter łychudników w Niemcach z kłepicą. Nie chcą nic robić na socjal liciu.
2: Uchodźcy jak mrowie u Niemców w gościnie. I wartko rzeka zasiłków płynie.
3: Ter łychudników w Niemcach z kłepicą. Nie chcą nic robić na socjal liciu.
2: Łychudnik.
3: Uchodźca.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopka.

0: słówka.
1: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Norda na fali. Norda na fali.

0: Jonathan Bledka i Gibbs, to jest Radio Norda FM i do 18 Norda na fali. Nasza akcja Lato trwa w najlepsze. Dzisiaj rozstawiliśmy radiowe żagle w Rewie, gdzie z mikrofonem i z kamerą krąży Kuba Szumilas. I właśnie jestem ciekaw, na kogo tym razem Kuba trafił, bo wiadomo, w wakacje Rewa potrafi zebrać naprawdę ciekawą mieszankę ludzi, miejscowych, turystów i tych, którzy przyjechali tylko na chwilę, a zostali na cały dzień. Nie będziemy zgadywać. Halo Rewa, Kuba, kogo tym razem spotkałeś?
1: Co Państwa skłoniło do wyboru Rewy?
2: Nowe miejsce. Pierwszy raz. W ogóle jedziemy od morza, pierwszy wybieramy inne miejsca.
1: I jak wrażenie?
2: Fajnie, ja bardzo przyjemnie.
3: Ja przyjechałem, żeby łowić ryby też.
1: Co, bierze coś?
3: Nie, bo tu pierwszy dzień dopiero.
1: A, to jeszcze nie jest sprawdzone.
3: Ale wiem, że to są belony i okonie.
1: Na jak długo przyjechaliście tutaj?
3: 10 dni.
1: No to jeszcze będzie szansa na połowienie ryb. To żeby dobrze się Państwu tutaj spacerowało i wypoczywało od naszej redakcji wakacyjne torby, proszę bardzo.
0: Prosto z Rewy Kuba Szumilas. W ramach naszej akcji Lato dziękujemy. Zbliżamy się do 16.30, za chwilę odpalamy ostatni raport drogowy, a później zapraszam na profil facebookowy Radia Norda. Tam odpalamy zagadkę dnia i zagramy o 2 bilety do kina.
4: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
8: I to już 16.30, mamy wtorek, 18 dzień sierpnia. Zapraszam na raport drogowy i od razu dajcie głośniej kierowcy, bo mamy dwie ważne informacje. Uwaga kierowcy i mieszkańcy Bydlina w gminie Redzikowo. W środę 19 sierpnia trzeba liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Problemy mogą występować od godziny 8 do 15. Utrudnienia są związane z pracami przy sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty będą prowadzone w miejscu, w którym nowa infrastruktura zostanie włączona do już istniejącej sieci. Ze względu na zakres pracy oraz konieczność wykonania wykopu, przejazd na tym odcinku drogi może być czasowo całkowicie niemożliwy. Miejsce robót zostanie odpowiednio zabezpieczone, wygrodzone i oznakowane. Gmina Redzikowo apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz w miarę możliwości wcześniejsze zaplanowanie przejazdu. Utrudnienia mają potrwać tylko w czasie prowadzonych prac. Samorząd przeprasza mieszkańców za niedogodności i prosi o wyrozumiałość. A 22 sierpnia czeka nas kolejne wspólne świętowanie setnych urodzin Gdyni. Z tej okazji autobusami i trolejbusami pojedziemy inaczej niż zazwyczaj. Posłuchajcie. W dniach od 17 do 24 sierpnia w Gdyni wprowadzone zostały czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz komunikacji miejskiej. Od wczoraj, od godziny 6 do niedzieli 24 sierpnia do godziny 23.59 całkowicie zamknięty zostaje parking przy skwerze Arki Gdynia. Z kolei od czwartku 20 sierpnia od godziny 6 do soboty 22 sierpnia do godziny 6 rano Aleja Jana Pawła II będzie całkowicie zamknięta na odcinku od Mariny. A po zakończeniu koncertu w Stanach od niedzieli 23 sierpnia od północy do godziny 23.59 ponownie całkowicie zamknięta zostanie Aleja Jana Pawła II na odcinku od Mariny. W sobotę 22 sierpnia od godziny 6 do godziny 23.59, czyli w dniu koncertu, Aleja Jana Pawła II zostanie całkowicie zamknięta od ulicy Waszyngtona. Zmiany obejmą także ulicę Polską na odcinku od ulicy Celnej do ronda Karlskrona

0: oraz od ulicy Rotterdamskiej do ulicy Celnej w kierunku węzła Ofiar Grudnia 70 zajęte zostaną prawe pasy ruchu. Będą na nich ustawione autobusy przewożące uczestników koncertu. Ruch w tym czasie będzie odbywał się jednym pasem. Uwaga, bo przejazdy autobusami i trolejbusami na terenie miasta będą bezpłatne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: W pogodzie sprawdzamy, czy 18 sierpnia lato nam się schowało i wygląda na to, że raczej tak. W Dębkach i we Władysławowie tylko 18 stopni, w Helu 19 stopni, w Gdyni 20, Wejherowo 19, a w Gniewinie 20 stopni. Do tego przelotny deszcz, lokalnie burze i mocniejszy wiatr nad morzem w porywach nawet do 55 km na godzinę. W nocy niestety chłodno, albo można powiedzieć, że nawet zimno jak na lato, bo w regionie gdzieniegdzie temperatury spadną nawet do 8 stopni. I jutro pogoda bez szału, deszcz i możliwe nawet burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: i wtorkowe granie w Radiu Norda FM. Sony Fudera za nami, tu Robert Jastrzębski i program Norda na fali. Jak zwykle o tej porze zaczynamy zagadkę dnia i w trybie wakacyjnym zagadka dnia to trzycyfrowy kod. Na rozpracowanie kodu są maksymalnie 3 próby i radzę nimi rozsądnie gospodarować, bo pierwsza wskazówka zostawia naprawdę sporo możliwości. Posłuchajcie, suma wszystkich cyfr kodu jest mniejsza niż 10. Suma wszystkich cyfr kodu jest mniejsza niż 10. I na razie nic więcej ze mnie nie wyciągniecie. Słuchajcie uważnie, bo kolejne wskazówki pojawią się w kolejnych wejściach. A gramy dzisiaj o 2 bilety do kina w Gdyni. No i rzecz jasna, że to wszystko dzieje się na Facebooku Radia Nord FM. Tak się bawimy przynajmniej do godziny 18. Kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl.

0: Okno na kulturę.
1: Informacje kulturalne w Radiu Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W naszym ostatnim już niestety dzisiejszym serwisie kulturalnym zaglądamy do Lęborka i Łeby, gdzie końcówka wakacji przynosi mieszkańcom kilka propozycji na spotkanie z kulturą, inspirującymi historiami i własną wyobraźnią. Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia w Lęborku odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Kobieta pełna życia. Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Lęborskie Centrum Kultury Fregata zapraszają na wieczór, który rozpocznie się od inspirującego spotkania przy kawałku dobrego ciasta. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. Najważniejszym punktem

Zdarzenia będzie pokaz filmu Marzycielki, przeznaczonego dla widzów od 15 roku życia. Jak informują organizatorzy, to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Opowieść o pierwszej w Afganistanie żeńskiej drużynie, która wystartowała w zawodach robotyki. Film pokazuje świat, w którym edukacja dziewcząt może być postrzegana jako przejaw buntu. Na tym tle pojawia się niezwykła kobieta, która uczy młode dziewczyny nie tylko wiedzy i nowych technologii, ale przede wszystkim odwagi do tego, by marzyć o własnej przyszłości. Kiedy innowacja przyciąga uwagę całego świata, ich sukces budzi nadzieję i sprzeciw. W obliczu zagrożeń i poświęceń ich odwaga i jedność rozpalają ruch, który może na zawsze zmienić świat. A jeśli ktoś woli kulturę tworzyć na przykład samodzielnie, warto wybrać się do Łeby albo przynajmniej sięgnąć po pióro. Do końca sierpnia trwa 7. wakacyjny festiwal opowieści Łebajka, który zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej literackiej zabawy. Pomysł jest zasadniczo prosty: napisać własną łebajkę. Może to być wiersz o Łebie, bajka, fraszka albo dłuższa historia. Forma nie ma większego znaczenia, liczy się pomysł, wyobraźnia i spojrzenie na miasto z własnej perspektywy. Swoje dzieło można przynieść osobiście do biblioteki albo przesłać je drogą mailową. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Słyszymy się już jutro o 8:45 w następnym Oknie na Kulturę. Wszystkiego dobrego, do jutra, cześć! We were

0: Tu Radio Norda, towarzyszymy Wam w wakacje i wraca nasza akcja lato. Dzisiaj nad morzem zdecydowanie czuć wiatr, więc plażowicze mogą trochę narzekać, ale za to miłośnicy żagli i desek pewnie zacierają ręce. Rewa zresztą słynie z dobrych warunków do sportów wodnych. Halo Kuba!
1: Zawitaliśmy dzisiaj do Rewy. Jest ze mną Wojciech Myszk, trener jacht klubu Rewa. Co tutaj w Rewie ciekawego się dzieje? Co tutaj jest takiego wyjątkowego na tych wodach, że warto tutaj popływać?
2: Aktualnie znajdujemy się na Zatoce Puckiej w ramach zajęć klubu młodych. Jest to grupa młodzieży, która przychodzi do nas do Rewy żeglować za darmo. Naszym celem jest przede wszystkim nauka żeglarstwa, ale nie tylko żeglarstwa. Naszą misją jest również wychowywanie młodzieży, przekazywanie wiedzy oraz szkolenie żeglarskie. Tak jak możecie zauważyć naokoło, pełno dzisiaj żaglówek, warunki są silnowiatrowe. Staramy się dzisiaj popływać troszkę z młodzieżą w wieku 7 do 18 lat, więc przedział wiekowy jest mocno rozbieżny, ale zależy nam, żeby żeglarstwo było dostępne nie tylko dla osób, które mają pieniądze, ale dla każdego, kto tylko ma chęć pożeglować.
0: Do rozmowy z trenerem na pewno wrócimy po godzinie 17 i kontrolujcie sytuację na Facebooku, bo tam też wrzucam podpowiedzi do naszej zagadki dnia. Zapraszam.
3: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
2: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Puma w dolnośląskich lasach jest zdjęcie z fotopułapki. Sprawdzimy też jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. Miriam Lipińska. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz.
3: Ja legę.
2: Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Według ustaleń węgierskich śledczych, kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Tymczasem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku.
4: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
2: Wojewoda poinformowała też, że w najbliższym dniach do Polski wróci kolejna grupa poszkodowanych.
4: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
2: Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciła pierwsza, 21-osobowa grupa lżej rannych pasażerów. Poluzowane śruby w tylnych kołach prywatnego auta prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Sprawę wyjaśnia gdyńska policja. W niedzielę podczas jazdy samochód prezydent miasta zgubił koło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci. Teraz zebrany przez policję materiał oceni prokuratura. W sprawie ma zostać powołany biegły, który oceni, czy śruby mogły samoistnie się poluzować. Prezydent Gdyni ujawniła też, że wcześniej dostawała pogróżki. Puma na Dolnym Śląsku, jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują

0: apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Zagranica. Groźny incydent w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, największej siłowni nuklearnej w Europie. W wyniku eksplozji drona na przystanku autobusowym używanym przez pracowników zakładu zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Nie doszło natomiast do żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu. I na koniec sprawdzamy jeszcze, ile będzie nas jutro kosztować tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, za benzynę 95 zapłacimy w środę maksymalnie 6,46 zł, a za olej napędowy 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przygotowanie do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wchodzą w kolejny etap. Bechtel podpisał umowę z firmą, która będzie odpowiadać za usługi związane z ochroną i bezpieczeństwem na terenie inwestycji Lubiatowo-Kopalino. Jak przekazuje portal Choczewo24, zakres kontraktu obejmuje m.in. ochronę pracowników, gości infrastruktury oraz mienia. Do zadań firmy należeć ma m.in. kontrola dostępu do terenu budowy, nadzorowanie ruchu oraz bieżące wsparcie działań związanych z ochroną obiektu. Usługi mają być realizowane zgodnie z przepisami, wymaganiami projektu oraz standardami stosowanymi przy inwestycjach o strategicznym znaczeniu. Podpisanie umowy oznacza, że pojawią się także nowe miejsca pracy. Firma zapowiada również rozwój własnego zaplecza szkoleniowego. Na potrzeby kontraktu ma zostać uruchomiony nowy ośrodek szkoleniowy w Gdańsku. Zapewnienie ochrony terenu, kontroli dostępu i bezpieczeństwa pracowników będzie jednym z kluczowych elementów funkcjonowania placu budowy, zwłaszcza wraz ze wzrostem liczby firm i osób zaangażowanych w realizację największej inwestycji energetycznej w Polsce. Czujność 24-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego pomogła zapobiec oszustwu metodą na policjanta. Mężczyzna zauważył w pobliżu bankomatu zapłakaną kobietę stojącą z zamaskowanym młodym mężczyzną. Jego reakcja doprowadziła do zatrzymania podejrzanego, a kobieta nie straciła swoich oszczędności. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia. Wcześniej do mieszkanki powiatu lęborskiego zadzwoniła osoba podająca się za policjanta. Oszust przekonywał ją, że pieniądze na jej koncie są zagrożone i wywierał presję, by wykonała określone czynności związane z oszczędnościami. W trakcie manipulacji wypłacono z jej konta 400 zł. Sytuację zauważył 24-letni przechodzień. Zainteresował się płaczącą kobietą i mężczyzną w kapturze oraz maseczce. Gdy zapytał, czy są rodziną, kobieta zaprzeczyła, a towarzyszący jej mężczyzna odpowiedział twierdząco. To wzbudziło podejrzenia mieszkańca powiatu lęborskiego, który ujął mężczyznę i wezwał służby. Zatrzymany odpowie teraz przed sądem. Za zarzucanemu przestępstwo może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nie proszą telefonicznie o przekazywanie pieniędzy, wykonywanie przelewów ani podawanie danych do bankowości elektronicznej. W przypadku podejrzanego telefonu należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z policją. 21 nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Redzikowo otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość wręczenia aktów nadania odbyła się w poniedziałek 17 sierpnia w Urzędzie Gminy Redzikowo. Dokumenty wręczyła nauczycielom wójt Barbara Dykier. Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzono w dniach od 10 do 13 sierpnia. Przystąpili do nich pedagodzy z 8 szkół i przedszkoli działających na terenie gminy. Najwięcej awansów uzyskali nauczyciele ze szkoły podstawowej w Gierkowie, 6 osób. 4 osoby reprezentowały zespół szkolno-przedszkolny w Redzikowie, a pozostali nauczyciele pracują m.in. w placówkach w Jedzierzycach, Siemianicach, Głobinie, Włynkówku i Wrześciu. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest jednym z ważnych etapów rozwoju zawodowego pedagogów i potwierdzeniem ich doświadczenia oraz kwalifikacji. Uroczystość była również okazją do podziękowania nauczycielom za codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą. 2 nastolatków po przejażdżkach na hulajnogach elektrycznych zakończyło jazdę w szpitalu, interweniowała policja. Podczas weekendu wejherowscy policjanci podejmowali czynności służbowe podczas obsługi dwóch wypadków drogowych z udziałem osób nieletnich poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Każdy z chłopców został ranny w wypadku i przewieziony do szpitala. Pierwszy z nich miał miejsce w sobotę po godzinie 10 w Szemudzie na ulicy Wejherowskiej. 15-letni chłopak poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku,

0: W pewnym momencie z uwagi na niedostosowanie prędkości do warunków stracił panowanie nad hulajnogą, następnie upadł na chodnik z licznymi obrażeniami, w tym głowy, i został przewieziony do szpitala. Policjanci, weryfikując okoliczności, ustalili, że chłopak nie miał założonego kasku ochronnego. Teraz z uwagi na odniesione obrażenia nadal pozostaje pod opieką lekarzy. Dzień później, w niedzielę po 13 w Rydzie na ulicy Świętego Wojciecha, doszło do kolejnego zdarzenia. 15-latek jadący hulajnogą w kierunku ulicy Norwida chciał zjechać z jezdni na chodnik przez przejście dla pieszych. Tylne koło uderzyło w krawężnik, a następnie doszło do wypadku. Chłopak przewrócił się i również trafił do szpitala.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Po niezbyt upalnym dniu przyjdzie niezbyt upalny wieczór, choć też przynajmniej nie zimny, ale trzeba zaznaczyć, że już z dnia na dzień coraz bardziej się odczuwa, że te wieczory i poranki są raczej takie rześkie. Na termometrach dziś max 18 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumi. Na barometrach 1005 hektopaskali, na niebie wciąż dosyć dużo chmur i cały czas jest szansa, że może nam popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I to już kwadrans po godzinie 17. Nadal słuchacie Radia Nordo FM i do 18 to jest Nordo na fali. Robert Jastrzębski, cześć, witajcie. Od razu zaglądamy pod naszą zagadkę dnia na Facebooku. No, bo jak się okazuje, widzę, że tam cyfry zaczynają fruwać w komentarzach. Przypomnę, na razie wiemy tylko, że suma wszystkich cyfr naszego kodu jest mniejsza niż 10. I od razu powiem, że nie chodzi o liczbę 111 i 134, tak jak proponuje Kinga i Andrzej. Helena proponuje stówkę, a Żaneta poszła w 482. Mamy jeszcze takie strzały od Katarzyny jak 113 i 127. I to też nie są dobre odpowiedzi, kombinujcie dalej. Teraz dokładamy kolejny kawałek układanki, czyli wskazówkę numer 2. Kod jest liczbą nieparzystą. I w tej godzinie pojawi się ostatnia wskazówka, a przed 18 w finale naszej zabawy dowiemy się, jaki jest prawidłowy kod. Przypomnę, że macie maksymalnie 3 próby, a gramy o bilety do kina. W tej godzinie na pewno jeszcze wrócimy do naszej akcji Lato. Jesteśmy w Rewie, będzie trochę sportowo. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.

0: Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.

0: Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Sam raz na wtorkowe popołudnie, tak, gramy w wakacje w Radiu Norda FM. Akcja Lato trwa. Do tej pory trochę patrzyliśmy na Rewę oczami turystów, ale przecież Rewa to nie tylko wakacyjni goście, to przede wszystkim ludzie, którzy mieszkają tutaj przez cały rok i z tego co wiem, Kuba Szumilas właśnie takich mieszkańców Rewy tym razem spotkał. Halo Kuba.
1: Państwo do nas przybyli na urlop.
2: Jesteśmy tutejsi.
1: Tutejsi. To dlaczego warto tu przyjechać na urlop, albo gdzie wyjeżdża się na urlop, mieszkając całe życie nad morzem?
2: Nad morze.
3: Tak, jeździmy nad morze, z nad morza zawsze.
2: Kochamy morze po prostu. Dla nas to są najlepsze
3: bardzo
2: wakacje.
3: Bardzo dobre jedzonko.
1: To jak nad morze państwo jeżdżą, to z Rewy dokąd się wyjeżdża?
3: Kołobrzeg.
2: No, chałupy, Kołobrzeg, półwysep.
3: Często tak, w chałupach jesteśmy na półwyspie, tak. Bo jest pół godzinki z rana, można dojechać.
1: A co jest w Kołobrzegu takiego niesamowitego?
3: Promenada, molo.
0: No i tak jak słyszeliśmy, tak wygląda lato z perspektywy mieszkańców Rewy. Do Rewy jeszcze na chwilę wrócimy, a za chwilę u nas wiadomości sportowe. Zapraszam.
4: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.
4: Agata Andryskowska, zapraszam na serwis sportowy w Radiu Norda FM. MKS Lech Lęborg wzmacnia kadrę przed sezonem 2026-2027. Klub poinformował w swoich mediach społecznościowych o 3 letnich transferach, a wszystkie dotyczą zawodników, którzy wracają do dobrze znanych sobie barw. Do zespołu ponownie dołączyli Mikołaj Kałużny, Bartosz Rawlik oraz Julek Janczak. Kałużny ma za sobą występy m.in. w Orlenie Gdańsk, Jaguarze Gdańsk i Pogoni Lęborg. Rawlik również zbierał doświadczenie poza Lęborg. Między innymi w Arce Gdynia i Pogoni Lęborg. Z kolei Janczak wcześniej reprezentował Lwa w zespołach juniorskich, a teraz ma rozpocząć rywalizację na poziomie seniorskim. Klub podkreśla, że cała trójka ma wnieść do drużyny jakość, uniwersalność i świeżość przed nowymi rozgrywkami. MKS Lech Lęborg ogłosił także kapitana na sezon 2026-2027. Opaskę będzie nosił Łukasz Janowicz, który pozostaje w zespole na kolejny rok. Według klubu to jego doświadczenie, charyzma i zaangażowanie mają pomóc w prowadzeniu drużyny w nadchodzącym sezonie. Miłośnicy biegania, czas szykować sportowe buty. 12 września Wejherowski Park Miejski zamieni się w trasę pełną ruchu, energii i dobrej zabawy. Przed nami kolejna edycja festynu rekreacyjno-sportowego Wejherowo Biega. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników. Do wyboru będą 4 dystanse. O 10.20 wystartuje bieg zielony na 300 metrów, 20 minut później bieg żółty na kilometr. O 11.20 rozpocznie się bieg niebieski na 2 km, a 3 minuty później najdłuższy 5-kilometrowy bieg czerwony. Na mecie nie będzie prowadzona klasyfikacja zajętych miejsc. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na ruch, wspólną zabawę i aktywne spędzanie czasu. Nie będzie więc klasyfikacji zajętych miejsc. Zwycięzcą może zostać każdy, kto podejmie wyzwanie i pobiegnie. Cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany uczniowskiemu klubowi sportowemu Szóstka. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do 11 września do godziny 23.59 albo do momentu wyczerpania limitu miejsc.
5: Zobaczmy sobie, jak pogodowo noc się będzie tym razem prezentowała. Zbyt gorąco nie będzie, chociaż też nie będzie bardzo zimno. 15 stopni w ciągu nocnych godzin zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kozakowie, 13 w Wejherowie, Radzierumi, 11 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie nieumiarkowane, a po prostu

0: tu intensywne zachmurzenie przez całą noc. Zresztą mogą się nam także pojawiać przelotne opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: prosto z parkietów dyskotek. Każdy zna ten taneczny klasyk. YMCA w Radiu Norda. Wracamy do Rewy i do naszej akcji Lato, bo skoro dzisiaj w Rewie wiatr rozdaje karty, to trudno nie wykorzystać okazji, żeby porozmawiać o żeglowaniu. Wracamy więc do rozmowy z trenerem klubu jachtowego w Rewie. Halo Kuba.
1: Zawitaliśmy dzisiaj do Rewy. Jest ze mną Wojciech Myszk, trener jacht klubu Rewa. Umiejętności, które tutaj pozyskujecie podczas tych zajęć, można w jakiś sposób sprawdzić? Są jakieś zawody dla takich właśnie amatorów, dla początkujących?
2: Tak, realizujemy kilka projektów. Jest kilka rodzajów regat. Podczas takich zajęć jak te, czyli grupy klubu młodych, realizujemy Ligę Juniorów. Są to całosezonowe regaty, w których młodzi się ścigają między sobą, na koniec są nagradzani pucharami, nagrodami. Również jako jacht klub Rewa realizujemy ligi szkoleniowe. Jest pierwsza liga szkoleniowa dla osób, które już mają doświadczenie żeglarskie, druga dla osób, które chcą się podszkolić i trzecia dla osób zupełnie świeżych, które chcą spróbować regat. Poza tym realizujemy różne memoriały wielu zasłużonych ludzi morza oraz wiele regat, chociażby przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo, wójta Gminy Kosakowo, więc tych regat jest naprawdę sporo. No, tak naprawdę cały sezon, cały okres letni, weekend w weekend się ścigamy, więc tak naprawdę regat jest tu co niewiara.
0: No i kto ostatnio myślał o żeglowaniu, to chyba to jest doskonały moment, żeby zacząć. I to właśnie w Rewie. Materiały przygotował Kuba Szumilas, bardzo dziękujemy. A w Nordzie na Fali za chwilę finał w naszej zagadce dnia. Zapraszam.
3: Norda na Fali. Norda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy

0: Proponujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.

0: Sporo tutaj dobrej muzyki w Radiu Nord FM, prawda? I program Nordo na fali, który właśnie dobiega końca, ale nigdzie nie uciekajcie, bo jeszcze mam dla was wieczorne pasmo Nordo Party. Tam mało gadamy, dużo gramy. A w naszej zagadce dnia trochę kombinowania było, trochę matematyki też, a nawet pojawiła się jedna konkursowa czerwona kartka. Szukaliśmy kodu, którego suma cyfr jest mniejsza niż 10, kod jest nieparzysty, no i jeszcze zdradziłem na Facebooku, że wszystkie trzy cyfry są identyczne. I to wszystko nas doprowadziło do liczby 333. Taki mamy dzisiaj kod, 333. A jako pierwszy prawidłowo i precyzyjnie trafił pan Andrzej Szcześniak. Gratulacje, panie Andrzeju, dwa bilety do kina lecą. A pani Angelice dzisiaj niestety pokazujemy symboliczną czerwoną kartkę, bo regulamin pozwala na trzy próby, a z tego co zauważyliśmy na Facebooku, w komentarzach od pani Angeliki pojawiła się czwarta. VAR sprawdził, decyzja podtrzymana. Robert Jastrzębski, dziękuję za dziś, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Reklama. Wszystkie polskie ofiary wypadku na Węgrzech już zidentyfikowane. Podwyżki cen żywności czekają nas w najbliższych miesiącach. Rozmowy telefoniczne i puszczanie głośnej muzyki ograniczają brytyjskie puby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że ciała zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są dość długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
7: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
6: Dlatego właśnie trudno konkretnie określić datę, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Do aresztu na miesiąc trafił kierowca autokaru. Decyzję o areszcie podjął sąd w węgierskim Miskolcu. Śledczy podejrzewają kierowcę o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Kończy się dobry czas dla naszych portfeli, czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc ceny spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce ten trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim i mówi, jakie produkty są kolejne w kolejce do podwyżek.
8: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
6: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu, o nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. Kolejne niewybuchy i ograniczenia w środku Warszawy. Saperzy są już na miejscu. To rejon skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej na granicy warszawskiej Woli i Śródmieścia, gdzie odnaleziono ponad 20 niewybuchów. Służby wstrzymały ruch kołowy i pieszy w okolicy. Ewakuować się musieli mieszkańcy dwóch okolicznych budynków. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą zebrać wymagane.

0: zbierane podpisy. Popularna sieć brytyjskich pubów Weatherspoon wprowadziła zakaz puszczania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik. W oświadczeniu tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału. W niemal 800 lokalach sieci pojawią się teraz tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali innym bywalcom lokali.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Trzy przypadki kierowania pojazdami po alkoholu ujawnili w krótkim czasie policjanci z powiatu wejherowskiego. Nietrzeźwy kierujący hulajnogą elektryczną, rowerzysta oraz dwóch mężczyzn na rowerze wodnym. W jednym przypadku skończyło się na mandacie, w pozostałych sprawy zostaną skierowane do sądu. Przed godziną drugą w nocy policjanci patrolujący Wejherowo zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli i sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło również na Jeziorze Choczewskim. Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym zdarzenia z udziałem roweru wodnego. Jak ustalili funkcjonariusze, dwóch młodych mężczyzn w wieku 21 i 22 lata wsiadło na rower wodny i wypłynęło na jezioro. W pewnym momencie rower przechylił się, zaczął nabierać wody, a następnie zatonął. Na szczęście obaj mężczyźni zdołali o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Nie odnieśli poważnych obrażeń. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości. Okazało się, że jeden z mężczyzn znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, natomiast drugi był nietrzeźwy. W tej sprawie policjanci prowadzą dalsze czynności. Za kierowanie rowerem wodnym po użyciu alkoholu grozi mandat w wysokości 1000 zł, natomiast za kierowanie w stanie nietrzeźwości 2,5 tysiąca zł. Kolejny przypadek ujawnili po godzinie drugiej w nocy policjanci z posterunku policji w Łęczycach. W Brzeźnie Lęborskim zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Mężczyzna nie chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym został doprowadzony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Remont zakrystii w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Lęborku powoli zbliża się do końca. Na prowadzone prace przeznaczone są środki zbierane podczas specjalnej kolekty budowlanej oraz indywidualne ofiary parafian. Proboszcz parafii podziękował wiernym za wsparcie i zaangażowanie w życie wspólnoty, w tym za pomoc przy sprzątaniu kościoła. Podczas kolekty budowlanej zebrano 4 tysiące złotych. Kolejny 1000 złotych przekazano w formie indywidualnych ofiar. Łącznie na wsparcie prowadzonych prac wpłynęło więc 5 tysięcy złotych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na remont zakrystii, który, jak poinformował proboszcz, stopniowo dobiega końca. Parafia podziękowała wszystkim osobom, które włączyły się zarówno w finansowe wsparcie inwestycji, jak i pomoc przy bieżących pracach i porządkowaniu świątyni. Energa Czarni Słupsk łączą siły z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Przez cały nadchodzący sezon koszykarski klub będzie promował honorowe krwiodawstwo i zachęcał kibiców oraz mieszkańców regionu do dzielenia się krwią. To odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na krew i jej składniki oraz jednocześnie malejącą liczbę dawców. Tematy związane z krwiodawstwem mają pojawiać się podczas meczów czarnych w mediach społecznościowych klubu oraz przy okazji innych organizowanych przez niego wydarzeń. W akcję zaangażują się także koszykarze, którzy będą odwiedzać Słupskie Centrum Krwiodawstwa i zachęcać kibiców do regularnego oddawania krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa liczy, że dzięki współpracy uda się dotrzeć do nowych dawców, przede wszystkim kibiców, ich rodzin i znajomych. Centrum przypomina, że oddawanie krwi jest bezpieczne, a jedna donacja może pomóc uratować życie potrzebujących. Obecnie szczególnie poszukiwani są dawcy grup A RH-, 0 RH+, oraz 0 RH-. Dwie osoby zostały poszkodowane po upadku z koni na plaży w rejonie Słajszewa. Konieczna była interwencja medyczna. Do zdarzenia doszło w niedzielę 16 sierpnia około godziny 9. Zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Słajszewo i OSP Kopalino zostały zadysponowane na plaży w rejonie Słajszewa, gdzie z koni spadły dwie osoby. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali dwoje poszkodowanych. Pierwszej pomocy udzielały im już znajdujące się w pobliżu osoby postronne. Oboje doznali obrażeń w wyniku upadku. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili rozpoznanie oraz udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednym z najważniejszych zadań było następnie przetransportowanie rannych z plaży do drogi dojazdowej. Ze względu na charakter terenu zespoły ratownictwa medycznego nie mogły mogły dotrzeć bezpośrednio do miejsca wypadku. Strażacy ewakuowali więc poszkodowanych w miejsce, w którym możliwe

0: było ich bezpieczne przekazanie ratownikom.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Temperatura w Bałtyku utrzymuje się na umiarkowanym, choć niespecjalnie wysokim poziomie 18-19 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza bardzo, bardzo podobna dzisiaj. 18 stopni Dębki, Władysław Woleba, Ustka to maks, tyle samo w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 Wejherowo, Radomia, 20 Gdynia, Puck, Kosakowo, Gniewino. Do tego wszystkiego zachmurzenie umiarkowane i dosyć duże, po regionie krążą przelotne opady deszczu i w ciągu dnia dzisiaj cały czas może nam zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: alone. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.
2: Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Madonna i Kylie Minogue, dwie ikony muzyki pop, po raz pierwszy połączyły siły we wspólnym utworze. Ich nowa wersja piosenki Love Sensation właśnie trafiła do serwisów streamingowych, spełniając marzenia fanów, którzy czekali na ten duet od lat. Madonna i Kylie Minogue to prawdziwe legendy muzyki, które od blisko czterech dekad kształtują światowy pop i inspirują kolejne pokolenia artystów. Przez lata pojawiały się liczne spekulacje na temat ich współpracy, jednak dopiero teraz marzenia fanów się spełniły. Love Sensation jest pierwszą wspólną piosenką Madonny i Kylie Minogue. Utwór to nowa wersja singla Love Sensation z najnowszego albumu Madonny Confusion 100, który ukazał się w lipcu. Płyta odniosła duży sukces, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200, stając się 10. albumem artystki, który dotarł na szczyt tego zestawienia. Premiera nagrania była poprzedzona wspólnym występem obu gwiazd 1 sierpnia podczas koncertu Club Confusions w Amsterdamie. Kylie Minogue niespodziewanie dołączyła do Madonny na scenie, wywołując euforię publiczności. Fani po raz pierwszy usłyszeli wtedy fragment Love Sensation. Kilka dni później remix trafił do serwisów streamingowych. Choć Love Sensation jest ich pierwszą wspólną piosenką, Madonna i Kylie Minogue mają już za sobą wspólne występy. W marcu 2024 roku podczas trasy Celebration Tour w Los Angeles Kylie pojawiła się jako gość w specjalnym koncercie Madonny. Artystki wykonały wtedy razem kultowe I Will Survive, Glory Gaynor oraz przebój Kylie Can't Get You Off Your My

0: Have. Ten występ rozbudził nadzieję fanów na wspólny utwór obu ikon.
1: Norda Party! Norda Party!
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Party.
5: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Edyta Zarębska, dzielny naparstek. Na wieszaku w kuchni wisiał czerwony fartuszek babci. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że był zaczarowany. Halo, halo, jest tam kto? Z kieszonki dobiegł cichutki głosik. Halo. Powolutku ze środka wysunęła się Agrafka. Czy ktoś może widział naparstek? Spytała. Za Agrafką wychyliły się nożyczki. Nie widziałyśmy go od wczoraj, powiedziały ze zmartwioną miną. Ani ja. Szpulka nici wyskoczyła i poturlała się po podłodze. Ja też go nigdzie nie widziałam. A jeśli coś mu się stało? Spytała zaniepokojona Agrafka. Lepiej chodźmy go poszukać, rzekły nożyczki i ruszyły naprzód. Za nim posłusznie szła Agrafka, a na końcu turlały się nici. Patrzcie, czy to czasem nie nasz naparstek? Szepnęły nożyczki, chowając się za nogą stołu. Tak, tak, to on, zawołała Agrafka. Ale zaraz, zaraz, co tam się dzieje? Naparstek jest w poważnym niebezpieczeństwie. Za nią dzielnie pobiegły nożyczki i nici. Naparstek siedział na babcinym palcu, a z każdej strony kłuła go igła. Aj, aj, wołał co chwila. Agrafka, nożyczki i nici wskoczyły na fotel. Babcia chwyciła nożyczki i przecięła koniec nitki, którą szyła. Zawiązała supełek i podniosła do góry koszulkę z przyszytym guzikiem.
2: Wreszcie żadnego nie brakuje,
1: powiedziała z uśmiechem.
3: A wy co tu robicie?
1: Zdziwił się naparstek na widok przyjaciół.
2: Chcieliśmy cię uratować,
1: wyznały cichutko nici.
3: Uratować? To moja praca, do tego zostałem stworzony. Dzięki mnie babcia nie pokłuła się igłą.
2: A my martwiłyśmy się o ciebie,
1: powiedziały nożyczki.
2: Jesteś bardzo dzielny, rzekła Agrafka. Nożyczki, nici do fartuszka,
1: zawołała babcia i klasnęła w ręce, a wszystkie rzeczy w czarodziejski sposób znowu znalazły się w kieszonce.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.
3: Kolejni ranni w wypadku autokaru Polacy wrócą prawdopodobnie jutro do kraju. Strażacy ugasili pożar lasu przed Morskim Okiem. Duże pieniądze na walkę z suszą w najbardziej zagrożonym w Polsce województwie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro szpitale na Węgrzech prawdopodobnie opuści 12 Polaków rannych w wypadku autokaru w ostatni weekend, poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. W szpitalach pozostanie 5 najciężej poszkodowanych, których stan na razie nie pozwala na powrót do Polski. W tragicznym wypadku w niedzielę zginęło 12 osób. Jak informuje dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne tego wypadku, ale ich ciała jeszcze nie są sprowadzane do kraju, to ze względu na procedury stosowane na Węgrzech, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
4: Oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi i dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
3: Dziś jeszcze ministerstwo nie jest w stanie podać daty, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem został ugaszony, przekazał rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej. W trudno dostępnym terenie działania prowadzili strażacy desantowi ze śmigłowca Topr, a do dostarczania wody wykorzystano dużego drona. Zapalił się niewielki obszar, paliła się ściółka leśna i wnętrze jednego drzewa. Przyczyna pożaru nie jest znana, ale jest to miejsce odległe od szlaku i trudno dostępne. W słowackiej części Tatr pożary ściółki leśnej zdarzały się już wielokrotnie. Południowe stoki Tatr są bardziej nasłonecznione i narażone na przesuszanie. Różne części kraju zmagają się tego lata z suszą. Według danych Unii Europejskiej to najbardziej zagrożonym pustynnym regionem Polski i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionem w Europie jest województwo łódzkie. Stąd duże kwoty wydawane, by z tym walczyć. Województwo przeznaczy na ten cel 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzystać będzie mogło 40 gmin z tego regionu. Będą mogły m.in. poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcję retencyjne, zabezpieczyć skarpy czy zadbać o bioróżnorodność, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
3: Takie działania są bardzo potrzebne, bo jak mówi hydrolog Katarzyna Izodorczyk.
6: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
3: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Koncert Artura Żmijewskiego, Koen po miłości kres oraz spektakl Zapiski z wygnania w wykonaniu Krystyny Jandy znalazły się wśród atrakcji 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Impreza rozpocznie się już za 4 dni i potrwa tydzień.
7: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Pomorskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po nawet 2 miliony złotych do finansowania na projekty badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia. Program skierowany jest do firm, które chcą inwestować w innowacje, nowe technologie i rozwój własnych produktów.

0: produktów lub usług. O środki będzie można ubiegać się zarówno samodzielnie, jak i we współpracy między innymi z uczelniami czy jednostkami badawczymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy mogą realizować projekty samodzielnie albo w partnerstwie między innymi z ośrodkami badawczymi i szkołami wyższymi. Nabór prowadzony będzie przez Agencję Rozwoju Pomorza. Wsparcie ma umożliwić przedsiębiorcom realizację przedsięwzięć, które ze względu na wysokie koszty prac badawczych czy wdrażania nowych rozwiązań często trudno sfinansować wyłącznie ze środków własnych. Nabór rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 28 października. Dodatkowo 9 września Agencja Rozwoju Pomorza organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru. Rozpocznie się ono o godzinie 10 w siedzibie agencji. Przy części przejazdów kolejowo-drogowych na modernizowanej linii Lembor-Kłeba zniknęły znaki stop. Kierowcy mogą zauważyć zmiany między innymi w Łebie i Steknicy, a w Garczygorzu jeden ze znaków został odwrócony. Krzyże Świętego Andrzeja pozostają jednak na swoich miejscach. Zmiana nastąpiła po wielu miesiącach trwania remontu linii kolejowej nr 229 i wstrzymania ruchu pociągów na trasie. Wcześniej kierowcy zwracali uwagę na pozostawione przy przejazdach oznakowanie i zastanawiali się, czy podczas braku ruchu kolejowego nadal muszą zatrzymywać pojazdy. PKP Polskie Linie Kolejowe informowały wcześniej, że znaki stop oraz krzyże Świętego Andrzeja pozostaną niezasłonione na czas modernizacji, powołując się na obowiązujące przepisy. Obecnie część oznakowania została jednak usunięta lub zmieniona. Modernizacja tras Lembor-Kłeba jest częścią większej inwestycji kolejowej. Na odcinku prowadzone są prace przy torowisku, stacjach, przystankach i przejazdach. W Garczegorzu powstaje wiadukt drogowy, a na czas jego budowy wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Z powodu prowadzonych prac pociągi nie kursują obecnie między Lęborkiem a Łebą, a podróżni korzystają z autobusowej komunikacji zastępczej. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na rok 2029. Dobra wiadomość dla mieszkańców zachodniej części Słupska. Miasto otrzyma ponad 7 400 000 zł dofinansowania na przebudowę ulic Herbsta i Frąckowskiego. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych. Powstanie też nowe oświetlenie, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a wzdłuż ulic pojawią się nowe elementy zieleni, ławki i kosze na odpady. Prace mają również poprawić bezpieczeństwo pieszych. Łącznie przebudowanych zostanie blisko 600 metrów dróg, 305 metrów ulicy Herbsta i 269 metrów ulicy Frąckowskiego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9 250 000 zł. Blisko 7 401 000 pochodzić będzie z budżetu państwa, a wkład własny Słupska wyniesie około 1 850 000 zł. Prace zaplanowano na lata 2026-2027. Wejherowo otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania na budowę nowego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego pomiędzy ulicami Wschodnią i Sikorskiego. Cała inwestycja ma kosztować 11,5 miliona i zostać zakończona pod koniec października 2028 roku. W ramach inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i w wymiarach 112 na 72 metry. Obiekt zostanie wyposażony w ogrodzenie oraz piłkochwyty. Zakres prac obejmuje również budowę budynku szatniowo-administracyjnego, wykonanie oświetlenia i monitoringu, a także zagospodarowanie terenu wokół boiska. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 11 526 250 zł. Z tej kwoty 4,5 miliona stanowi dofinansowanie przyznane miastu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie realizowane będzie w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich edycja 2025. Zgodnie z założeniami nowy obiekt ma być gotowy najpóźniej do 31 października 2028 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Sprawdźmy sobie, jaką pogodę tej nocy mieć będziemy. No i powiem tak szczerze, zbyt upalnie nie będzie, choć z drugiej strony też to nie będzie jakaś wyjątkowo zimna noc. Raczej standard w porównaniu z ostatnimi dniami i nocami. Minimalnie na termometrach tej nocy zobaczymy około 11 stopni w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 10 w Wejherowie, Radzie, Lubiluzinie, 14 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Przez całą noc umiarkowane zachmurzenie i dość duże i może popadać.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama. Norda

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.

0: trwają przygotowania do wypisu rannych Polaków z węgierskich szpitali. Kolejne muzeum w akcji za symboliczną złotówkę. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu już oficjalnie zmienił klub. Będzie kolegą z boiska Wojciecha Szczęsnego. Agnieszka Trojanowska-Bis. 12 osób rannych jutro będzie gotowych do wypisania z węgierskich szpitali. To najbardziej prawdopodobny obecnie scenariusz, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Trwają przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. O czym więcej Tomasz Węsk.
1: Identyfikacja ofiar wypadku praktycznie została zakończona. Poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: W przypadku trzech osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku dwóch osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu.
1: Z węgierskich szpitali w ciągu najbliższych kilkunastu godzin może zostać wypisanych 12 osób, które zostały ranne w wypadku. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
3: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
1: Które ustalają między sobą resorty zdrowia i obrony. Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego.
0: Strażacy ugasili pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. W trudno dostępnym terenie wykorzystano śmigłowiec i duży dron topowców. Dwóch strażaków zostało opuszczonych ze śmigłowca w rejonie zadymienia. Przy użyciu piły elektrycznej przecięli oni palące się drzewo, a następnie ręcznymi narzędziami obkopali teren pogorzeliska i dokładnie przelali go wodą. Pożar objął niewielki obszar, paliła się ściółka leśna oraz wnętrze jednego z drzew. Kolejne muzeum dołącza do ministerialnej akcji za symboliczną złotówkę. To Muzeum Zamkowe w Malborku. Celem akcji Muzeum za Złotówkę jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do kultury i zachęcenie do odwiedzania muzeów, przypomina resort kultury. Z oferty mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat, dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Dotychczas w akcji brało udział 18 państwowych instytucji kultury, m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Muzeum Narodowe w Warszawie, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany. Potwierdziły dziś wieczorem oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest aż do 2030 roku. Rodri, uznany za najlepszego piłkarza tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a także laureat Złotej Piłki za 2024 rok, już w poniedziałek wylądował w Barcelonie. Powiedział wówczas dziennikarzom, że gra dla tego klubu to spełnienie marzeń. W klubie ze stolicy Katalonii rezerwowym bramkarzem wciąż jest Wojciech Szczęsny.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Huk armat, szczęk stali i setki rekonstruktorów w Gniewinie przenieśli się w czasie. Wszystko za sprawą festiwalu Viva Dwaza, który ściągnął miłośników i pasjonatów historii. Najważniejszym punktem wydarzenia była inscenizacja bitwy pod Gniewem. Świętowano podwójny jubileusz, zarówno 25-lecie rekonstrukcji, jak i 400. rocznicę bitwy. Do inscenizacji bitwy stanęło około 450 osób oraz 50 koni.
5: Cieszę się bardzo, że od 25 lat dzięki wytrwałości regimentu Marszałka Województwa Pomorskiego tutaj na Zamku w Gniewie i osobiście porucznika Jarosława Struczyńskiego możemy

0: Wrócić do tej historii sprzed 400 lat, no i oczywiście świętować na zamku w Gniewie, na rynku w Gniewie, także tamtejszą uchwałę polskiego oręża.
1: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Po rozegranej bitwie rekonstruktorzy oraz przybyli goście odtańczyli poloneza. Łącznie w tańcu wziął udział około 450 par. Wiwat Waza przyciągnął licznych rekonstruktorów w 17-wiecznych strojach.
2: Strój hajduka to jest strój zwyczajowy, który według listów przepowiednich powinien składać się z porządnych butów, pod spodem strój zwyczajowy, portki, koszula i żupan. W tymże wszystkim rekrut przychodził na miejsce zbioru chorągwi i tam dostawał od rotmistrza materiał na wierzchnie nakrycie zwane ferezją. Ów materiał był w kolorze obłoczystym, dzisiaj byśmy nazwali błękitnym, jasno-niebieskim, ponieważ ten rodzaj piechoty ubierany był w coś, co było namiastką mundurów.
1: Opowiada jeden z rekonstruktorów, Janusz Całka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się egzecerunki, czyli ćwiczenia żołnierskie. W trakcie wydarzenia nie zabrakło licznych atrakcji, w tym stanowiska nadmorskiej grupy medialnej.
3: W ramach dzisiejszego wydarzenia można u nas porobić bransoletki, przyjść z dziećmi, pokolorować bardzo dużą kolorowankę. Do tego jeszcze można poskładać kilka samolocików, więc każdy znajdzie sobie coś dla siebie.
1: Mówi pracownik działu marketingu Anna Mielewczyk. Podczas festiwalu odbyły się różne koncerty, tradycyjny przemarsz rekonstruktorów i księżniczek, który wyruszył spod kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja, jarmark rzemiosł dawnych czy pokaz sztuki kowalskiej. Rozegrano także czwartą edycję turnieju szachowego Pukar Zygmunta III Wazy, w którym wzięło udział ponad 100 uczestników. Nie żyje ksiądz Rafał Cieszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Duchowny zmarł 17 sierpnia. Od ponad dekady kierował parafią przy ulicy Kasztanowej i przez lata był związany z życiem lokalnej społeczności. Ksiądz Rafał Cieszyński urodził się w 1973 roku. Święcenie kapłańskie przyjął w roku 1998 w Elplinie. Od 2015 roku pełnił funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lęborku. W czasie swojej posługi angażował się w życie miasta i wspólnoty lokalnej. Był również gospodarzem lęborskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanych co roku 1 marca. Uroczystości odbywające się w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego stanowił jeden z elementów miejskich obchodów tego święta. Informacja o śmierci proboszcza poruszyła parafian i osoby związane z lęborską społecznością. Rodzinie, bliskim parafianom oraz całej wspólnocie parafialnej składane są wyrazy współczucia. Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych nie zostały jeszcze podane. W Kobylnicy szykuje się wielkie otwarcie gminnego żłobka Koziołek Matołek. Placówka przy ulicy Muńskiej 21, a zaprasza mieszkańców w poniedziałek 24 sierpnia od godziny 15 do 18. Podczas wydarzenia będzie można poznać kadrę żłobka, dowiedzieć się więcej o jego koncepcji pracy oraz uzyskać informacje dotyczące zapisów dzieci. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje dla najmłodszych. Będą dmuchańce, zabawy sensoryczne, malowanie twarzy, kreatywne fryzury, animacje oraz poczęstunek. Otwarcie będzie więc nie tylko okazją do zobaczenia nowej placówki, ale także do rozmowy z jej pracownikami i poznania oferty żłobka. Początek w poniedziałek 24 sierpnia o 15 przy ulicy Muńskiej 21A w Kobylnicy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Dzisiaj zachód słońca przypada na godzinę 20.12. Noc do upalnych należeć nie będzie, choć też nie będzie jakoś strasznie zimno. 14 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 10 stopni Celsjusza do minimum w Wejherowie, Radzierumie i Luzinie. Przelotne opady deszczu cały czas mogą się pojawiać i w nocy, i jutro w ciągu dnia, ale nic przynajmniej nie zapowiada, że w nocy miałoby nam grzmieć. Ciśnienie dość niskie, wiatr słaby i umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda.

Party. Nota Party.

się życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na co.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: 12 Polaków rannych na Węgrzech jutro ma wrócić do kraju. Polska chce być specjalistą od amerykańskiej baterii Patriot. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała kolejną dziką kartę, mimo słabej obecnie dyspozycji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do wypisania z węgierskich szpitali jutro gotowych ma być 12 Polaków rannych w niedzielnym wypadku. Trwają przygotowania do przetransportowania tych osób do Polski, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
1: W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
0: Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana. Identyfikacja ofiar wypadku została zakończona, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
2: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu. Jest potrzeba wsparcia psychologicznego zarówno osób przebywających w szpitalu, jak również rodzin, które tam są na miejscu.
0: Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze.
3: Jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane co 10 lat, a potem w jakim są stanie, więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
0: Mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. Kanalizacja ściekowa nie jest w stanie odprowadzić takich opadów, jakie wczoraj nawiedziły Głuchołazy, przyznał burmistrz tego miasta. Intensywna ulewa sprawiła, że pod wodą znalazła się część tych samych terenów, które zmyła powódź we wrześniu 2 lata temu. Miasto wciąż jeszcze w całości nie podźwignęło się po tamtych wydarzeniach, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
4: W przeciągu 30 minut spadło ponad 38 litrów. To jest 2/3 tego, co powinno spaść przez cały sierpień.
0: Oprócz Głuchołazów ucierpiała także miejscowość Bodzanów. Łącznie w obu miastach strażacy 36 razy wyjeżdżali, by wypompowywać wodę z zalanych piwnic, a 6-krotnie do usuwania powalonych drzew. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała dziką kartę do startu w tegorocznej edycji w US Open. 46-latka w przeszłości dwukrotnie triumfowała w tym wielkoszlemowym turnieju, ale obecnie jej występy już nie są tak skuteczne. W ubiegłym roku została wyeliminowana w Nowym Jorku już w pierwszej rundzie po porażce z Czeszką Karoliną Muchową. Natomiast wczoraj, grając w deblu w Cincinnati wraz ze swoją młodszą siostrą Sereną, zagrała w pierwszej rundzie i na tym zakończyła deblowy start po porażce. Organizatorzy poinformowali, że wkrótce ogłoszone zostanie nazwisko ostatniej z tenisistek, które otrzymają dziką kartę. US Open rozpocznie się już za 5 dni. Miejsce w głównej drabince mają zapewnione m.in. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Niedziela upłynęła w Pucku pod znakiem Dnia Kaszubskiego. Zielona plaża stała się miejscem spotkania z kaszubską kulturą, muzyką i tradycją. Popołudniowy program wydarzenia rozpoczął właśnie zespół GIS. Nie brakowało dobrej energii, nie brakowało też uczestników. Na puckie kaszubskie święto przybyły tłumy.
6: Jest mnóstwo gości, z czego się bardzo cieszymy. Mieszkańców Pucka, no i samych Kaszubów jest dużo, bo rozmawiamy tutaj z sąsiadami po kaszubsku, także no, jest nas dość duża grupa.
5: Mówi prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Pucku Piotr Gruba. To właśnie Kaszubi pokazali w niedzielę swoją kulturę, język i historię.
7: To jest taki moment chyba dzisiaj, kiedy ci, którzy są od zawsze, mogą też sobie utrwalić to swoją tożsamość, to swoje pochodzenie i cieszyć się z tego, że są stąd. Ale jest to też zaspokojenie ciekawości tych, którzy nas obserwują, którzy przyglądają się naszej kulturze.
5: Opowiada burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Wydarzeniu towarzyszyły również stoiska związane z kaszubskim rzemiosłem i tradycją.

0: Odwiedzający mogli skorzystać z kuchni kaszubskiej i spróbować regionalnych dań. Swoją działalność prezentowało także koło chawciarskie Pucki Mikołajek. Dla uczestników przygotowano także konkursy z nagrodami. Nadleśnictwo Lęborg i władze miasta rozmawiają o możliwości legalizacji i rozwoju tras rowerowych w lęborskich lasach. W nadleśnictwie odbyło się spotkanie z burmistrzem Lęborga Jarosławem Litwinem, który zapoznał się z planami dotyczącymi infrastruktury dla miłośników dwóch kółek i zadeklarował gotowość do dalszego dialogu. Rozmowy dotyczą m.in. stworzenia legalnej trasy, która mogłaby być wykorzystywana przez rowerzystów uprawiających bardziej wymagające odmiany kolarstwa. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe plany i możliwości rozwoju tras na terenach leśnych. Nadleśniczy Piotr Mądrzek zaproponował, aby kolejne rozmowy odbyły się już po wakacjach i zgromadziły przy jednym stole przedstawicieli nadleśnictwa, miasta oraz samych pasjonatów jazdy na rowerze. Wrześniowe spotkanie ma być kolejnym etapem rozmów nad zaprojektowaniem i przygotowaniem legalnej trasy. Do udziału mają zostać zaproszone osoby zainteresowane rozwojem rowerowej infrastruktury oraz mogące pomóc w opracowaniu rozwiązania odpowiadającego potrzebom użytkowników. Szczegóły dotyczące terminu i formy spotkania mają zostać ustalone w późniejszym terminie. Nadleśnictwo podkreśla, że celem jest wspólne wypracowanie rozwiązania, które pozwoli rozwijać trasy rowerowe w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi zasadami. Uwaga kierowcy i mieszkańcy Bydlina w gminie Redzikowo. W środę 19 sierpnia trzeba liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Problemy mogą występować od godziny 8 do 15. Utrudnienia są związane z pracami przy sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty będą prowadzone w miejscu, w którym nowa infrastruktura zostanie włączona do już istniejącej sieci. Ze względu na zakres prac oraz konieczność wykonania wykopu, przejazd na tym odcinku drogi może być czasowo całkowicie niemożliwy. Miejsce roboty zostanie odpowiednio zabezpieczone, wygrodzone i oznakowane. Gmina Redzikowo apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz w miarę możliwości wcześniejsze zaplanowanie przejazdu. Utrudnienia mają potrwać tylko w czasie prowadzonych prac. Samorząd przeprasza mieszkańców za niedogodności i prosi o wyrozumiałość.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jutro wschód słońca przypada na godzinę 5:30 i pogoda się nie zmieni. Praktycznie dokładnie to samo będziemy mieli co dzisiaj, czyli cały czas burze, cały czas przelotne opady deszczu i cały czas umiarkowana temperatura. Jutro 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, to będzie maks, tyle samo w Gniewinie i Luzinie. 19 w Wejherowie, Radziorumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Ciśnienie cały czas utrzymuje się dosyć niskie, choć jeszcze nie ekstremalnie niskie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Przygotowanie do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wchodzą w kolejny etap. Bechtel podpisał umowę z firmą, która będzie odpowiadać za usługi związane z ochroną i bezpieczeństwem na terenie inwestycji Lubiatowo-Kopalino. Jak przekazuje portal Choczewo24, zakres kontraktu obejmuje m.in. ochronę pracowników, gości, infrastruktury oraz mienia. Do zadań firmy należeć ma m.in. kontrola dostępu do terenu budowy, nadzorowanie ruchu oraz bieżące wsparcie działań związanych z ochroną obiektu. Usługi mają być realizowane zgodnie z przepisami, wymaganiami projektu oraz standardami stosowanymi przy inwestycjach o strategicznym znaczeniu. Podpisanie umowy oznacza, że pojawią się także nowe miejsca pracy. Firma zapowiada również rozwój własnego zaplecza szkoleniowego. Na potrzeby kontraktu ma zostać uruchomiony nowy ośrodek szkoleniowy w Gdańsku. Zapewnienie ochrony terenu, kontroli dostępu i bezpieczeństwa pracowników będzie jednym z kluczowych elementów funkcjonowania placu budowy, zwłaszcza wraz ze wzrostem liczby firm i osób zaangażowanych w realizację największej inwestycji energetycznej w Polsce. Dwóch nastolatków po przejażdżkach na hulajnogach elektrycznych zakończyło jazdę w szpitalu i interweniowała policja. Podczas weekendu wejherowscy policjanci podejmowali czynności służbowe podczas obsługi dwóch wypadków drogowych z udziałem osób nieletnich poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Każdy z chłopców został ranny w wypadku i przewieziony do szpitala. Pierwszy z nich miał miejsce w sobotę po godzinie 10 w Szemudzie na ulicy Wejherowskiej. 15-letni chłopak poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku. W pewnym momencie z uwagi na niedostosowanie prędkości do warunków stracił panowanie nad hulajnogą. Następnie upadł na chodnik z licznymi obrażeniami, w tym głowy, i został przewieziony do szpitala. Policjanci, weryfikując okoliczności, ustalili, że chłopak nie miał założonego kasku ochronnego. Teraz z uwagi na odniesione obrażenia nadal pozostaje pod opieką lekarzy. Dzień później, w niedzielę po 13 w Redzie na ulicy Świętego Wojciecha doszło do kolejnego zdarzenia. 15-latek jadący hulajnogą w kierunku ulicy Norwida chciał zjechać z jezdni na chodnik przez przejście dla pieszych. Tylne koło uderzyło w krawężnik, a następnie doszło do wypadku. Chłopak przewrócił się i również trafił do szpitala.
2: Trzy przypadki kierowania pojazdami po alkoholu ujawnili w krótkim czasie policjanci z powiatu wejherowskiego. Nietrzeźwy kierujący hulajnogą elektryczną, rowerzysta oraz dwóch mężczyzn na rowerze wodnym. W jednym przypadku skończyło się na mandacie, w pozostałych sprawy zostaną skierowane do sądu. Przed godziną drugą w nocy policjanci patrolujący Wejherowo zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli i sprawdzili jego stan trzeźwości. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło również na Jeziorze Choczewskim. Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym zdarzenia z udziałem roweru wodnego. Jak ustalili funkcjonariusze, dwóch młodych mężczyzn w wieku 21 i 22 lata wsiadło na rower wodny i wypłynęło na jezioro. W pewnym momencie rower przechylił się, zaczął nabierać wody, a następnie zatonął. Na szczęście obaj mężczyźni zdołali o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Nie odnieśli poważnych obrażeń. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości. Okazało się, że jeden z mężczyzn znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, natomiast drugi był nietrzeźwy. W tej sprawie policjanci prowadzą dalsze czynności. Za kierowanie rowerem wodnym po użyciu alkoholu grozi mandat w wysokości 1000 zł, natomiast za kierowanie w stanie nietrzeźwości 2,5 tysiąca zł. Kolejny przypadek ujawnili po godzinie 2 w nocy policjanci z posterunku policji w Łęczycach. W Brzeźnie Lęborskim zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Mężczyzna nie chciał poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym został doprowadzony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości grozi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

0: Dwie osoby zostały poszkodowane po upadku z koni na plaży w rejonie Słajszewa. Konieczna była interwencja medyczna. Do zdarzenia doszło w niedzielę 16 sierpnia około godziny 9. Zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Słajszewo i OSP Kopalino zostały zadysponowane na plaży w rejonie Słajszewa, gdzie z koni spadły dwie osoby. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali dwoje poszkodowanych. Pierwszej pomocy udzielały im już znajdujące się w pobliżu osoby postronne. Oboje doznali obrażeń w wyniku upadku. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili rozpoznanie oraz udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednym z najważniejszych zadań było następnie przetransportowanie rannych z plaży do drogi dojazdowej. Ze względu na charakter terenu zespoły ratownictwa medycznego nie mogły dotrzeć bezpośrednio do miejsca wypadku. Strażacy ewakuowali więc poszkodowanych w miejsce, w którym możliwe było ich bezpieczne przekazanie ratownikom. Pomorskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po nawet 2 miliony złotych do finansowania na projekty badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia. Program skierowany jest do firm, które chcą inwestować w innowacje, nowe technologie i rozwój własnych produktów lub usług. O środki będzie można ubiegać się zarówno samodzielnie, jak i we współpracy między innymi z uczelniami czy jednostkami badawczymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy mogą realizować projekty samodzielnie albo w partnerstwie między innymi z ośrodkami badawczymi i szkołami wyższymi. Nabór prowadzony będzie przez Agencję Rozwoju Pomorza. Wsparcie ma umożliwić przedsiębiorcom realizację przedsięwzięć, które ze względu na wysokie koszty prac badawczych czy wdrażania nowych rozwiązań często trudno sfinansować wyłącznie ze środków własnych. Nabór rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 28 października. Dodatkowo 9 września Agencja Rozwoju Pomorza organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru. Rozpocznie się ono o godzinie 10 w siedzibie agencji. Wejherowo otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania na budowę nowego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego pomiędzy ulicami Wschodnią i Sikorskiego. Cała inwestycja ma kosztować 11,5 miliona i zostać zakończona pod koniec października 2028 roku. W ramach inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i w wymiarach 112x72 metry. Obiekt zostanie wyposażony w ogrodzenie oraz piłkochwyty. Zakres prac obejmuje również budowę budynku szatniowo-administracyjnego, wykonanie oświetlenia i monitoringu, a także zagospodarowanie terenu wokół boiska. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 11 526 250 zł. Z tej kwoty 4,5 miliona stanowi dofinansowanie przyznane miastu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie realizowane będzie w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich edycja 2025. Zgodnie z założeniami nowy obiekt ma być gotowy najpóźniej do 31 października 2028 roku.
1: Agata Andryskowska, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Polscy lekkoatleci zakończyli Mistrzostwa Europy w Birmingham z dorobkiem 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowych. Na podium zdecydowanie częściej stawały reprezentantki Polski. Srebrne medale zdobyły m.in. Ewa Swoboda na 100 metrów, Pija Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki, Natalia Bukowiecka na 400 metrów oraz Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Swoboda i Skrzyszowska dołożyły też brąz w sztafecie 4x100 metrów. Jedynym Polakiem, który stanął na podium w rywalizacji mężczyzn, był Jakub Szymański z SKLA Sopot. W biegu na 110 metrów przez płotki zdobył brąz z czasem 13 sekund i 26 setnych. Do rekordu Polski zabrakło mu zaledwie 1 setnej sekundy. Bardzo blisko medalu był też Dawid Wegner w rzucie oszczepem. Wynik 82 metry i 96 centymetrów dał mu 4. miejsce, a do podium zabrakło dokładnie 1 centymetra. Biało-czerwoni zakończyli mistrzostwa bez złotego medalu i w klasyfikacji drużynowej zajęli 18 miejsce. Koszykarze Energii Trefla Sopot rozpoczynają przygotowania do sezonu 2026-2027. Pierwsze zajęcia zaplanowano na poniedziałek 17 sierpnia w Ergo Arenie. Na początek zawodników czekają badania medyczne oraz testy wydolnościowe i funkcjonalne. Jeszcze tego samego dnia do zespołu mają dołączyć zakontraktowani gracze zagraniczni. We wrześniu sopocianie rozegrają 6 spotkań sparingowych. Najciekawsze najciekawiej zapowiada się derbowe starcie z AMW Arką Gdynia, które odbędzie się 3 września w Skarszewach. Później Trefl zmierzy się także z zespołami z Bydgoszczy, Torunia i Słupska. Ostatnim sprawdzimy

0: dzianem przed sezonem będzie turniej o Puchar Prezydentki Miasta Słupska. W klubie trwają też jeszcze ruchy kadrowe. Ważne kontrakty ma obecnie 9 zawodników, a do drużyny może dołączyć jeszcze 2 lub 3 koszykarzy. Nowy sezon ligowy poprzedzi Super Puchar Polski, który 26 i 27 września zostanie rozegrany w Sosnowcu. Pewne zwycięstwo żółto-niebieskich wczoraj w Gdyni. Arka pokonała Puszczę Niepołomice 3-0. To już trzecia wygrana Gdynian w tym sezonie BetLeague pierwszej ligi. Gospodarze od początku spotkania narzucili swoje tempo. Pierwszą bramkę strzelił Gutkowskis. Nie zwalniając tempa, jeszcze w pierwszej połowie gospodarze strzelili kolejne 2 gole. Pierwszy w 6 minucie, drugi w 17 minucie spotkania. Ten gol należał do Serafina Szota. Wygraną przypieczętował zawodnik Arki Filip Waluś w 30 minucie meczu. Po przerwie rezultat już się nie zmienił. Puszcza próbowała odrobić straty, jednak bezskutecznie. Arka spokojnie kontrolowała przebieg spotkania i dowiozła zwycięstwo do końcowego gwizdka. Żółte kartki zobaczyli Gruszkowski i Szota po stronie Arki oraz Piekarski i Johnny w zespole Puszczy. Dzięki wygranej Arka awansowała na drugie miejsce w tabeli, rehabilitując się tym samym za ostatnią niespodziewaną porażkę w Skierniewicach. Zawodników wspierała liczna publiczność. Na stadionie pojawiło się ponad 8,5 tysiąca kibiców. Energa Czarni Słupsk rozpoczynają współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Przez cały nadchodzący sezon klub będzie promował honorowe krwiodawstwo i zachęcał kibiców oraz mieszkańców regionu do oddawania krwi. Powodem jest rosnące zapotrzebowanie na krew i jej składniki przy jednoczesnym spadku liczby dawców. Tematyka krwiodawstwa ma być obecna podczas meczów, w mediach społecznościowych i innych działaniach klubu. W akcję włączą się również koszykarze, którzy mają odwiedzić centrum i zachęcać do regularnego oddawania krwi. Prezes Czarnych Michał Jankowski podkreśla, że honorowe krwiodawstwo, podobnie jak sport, opiera się na pracy zespołowej i odpowiedzialności za innych. Regionalne centrum liczy, że dzięki współpracy uda się dotrzeć do nowych dawców, przede wszystkim kibiców koszykówki i ich rodzin i znajomych. Placówka przypomina też, że oddawanie krwi jest bezpieczne, a sama krew pozostaje lekiem, którego nie można niczym zastąpić. Obecnie szczególnie potrzebne są m.in. grupy ARH-, 0RH+, i 0RH-. MKS Lech Lemberg wzmacnia kadrę przed sezonem 2026-2027. Klub poinformował w swoich mediach społecznościowych o 3 letnich transferach, a wszystkie dotyczą zawodników, którzy wracają do dobrze znanych sobie barw. Do zespołu ponownie dołączyli Mikołaj Kałużny, Bartosz Rawlik oraz Julek Janczak. Kałużny ma za sobą występy m.in. w Orlenie Gdańsk, Jaguarze Gdańsk i Pogoni Lemberg. Rawlik również zbierał doświadczenie poza Lemborkiem, m.in. w Arce Gdynia i Pogoni Lemberg. Z kolei Janczak wcześniej reprezentował Lwa w zespołach juniorskich, a teraz ma rozpocząć rywalizację na poziomie seniorskim. Klub podkreśla, że cała trójka ma wnieść do drużyny jakość, uniwersalność i świeżość przed nowymi rozgrywkami. MKS Lech Lemberg ogłosił także kapitana na sezon 2026-2027. Opaskę będzie nosił Łukasz Janowicz, który pozostaje w zespole na kolejny rok. Według klubu to jego doświadczenie, charyzma i zaangażowanie mają pomóc w prowadzeniu drużyny w nadchodzącym sezonie. Miłośnicy biegania, czas szykować sportowe buty. 12 września Wejherowski Park Miejski zamieni się w trasę pełną ruchu, energii i dobrej zabawy. Przed nami kolejna edycja festynu rekreacyjno-sportowego Wejherowo Biega. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników. Do wyboru będą 4 dystanse. O 10.20 wystartuje bieg zielony na 300 metrów, 20 minut później bieg żółty na kilometr, o 11.20 rozpocznie się bieg niebieski na 2 kilometry, a 3 minuty później najdłuższy 5-kilometrowy bieg czerwony. Na mecie nie będzie prowadzona klasyfikacja zajętych miejsc. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na ruch, wspólną zabawę i aktywne spędzanie czasu. Nie będzie więc klasyfikacji zajętych miejsc. Zwycięzcą może zostać każdy, kto podejmie wyzwanie i pobiegnie. Cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany uczniowskiemu klubowi sportowemu Szóstka. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do 11 września do godziny 23.59 albo do momentu wyczerpania limitu miejsc.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.